Monsieur Dame, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Donna Laskowik.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez

bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez.

0: już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: Dla

0: Radio Pogoda. Zawsze w dobrym towarzystwie.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mojej książeczki kart. Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.

0: wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmiecha, żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dźwięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosu tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwyk przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Radio Pogoda z tobą o każdej porze dnia i nocy.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja.
2: To Michał Pierzchoła. Dzień dobry, 1 czerwca. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaczynamy od najnowszych wiadomości.
3: Dziś Dzień Dziecka. Psychologowie radzą czasem dzieci słuchać. Trwa dogaszanie lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Stolica dołącza do miast z nocną prohibicją.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
2: Marcin Krzemiński.
3: Dziś Dzień Dziecka. Psychologowie zachęcają do tego, by częściej wsłuchiwać się w opinię dziecka, zwłaszcza w ważnych dla nich sprawach.
4: Uczymy się tego, żeby dzieci po pierwsze w ogóle zaprosić do rozmowy, ale jeszcze, żeby uwzględnić ich zdanie. No, myślę, że tutaj mamy trochę z tym problem.
5: Jeżeli on odmawia chodzenia na jakieś zajęcia, to może to nie jest taki po prostu wymysł i ja na siłę będę próbować go zachęcić. Może za dużo, może to dziecko potrzebuje posiedzieć w piaskownicy, tak? A jeżeli chodzi o nastolatki, no to tym bardziej. Nic o młodych ludziach bez młodych ludzi.
6: Lubię poczytać książkę, bo nie mam co robić. Na rowerze też bardzo często. Czasami mi się tak nudzi, że pojeżdżę po prostu po mieście i tyle.
3: Mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, psycholożka Marta Szczodrak i szóstoklasista Błażej. Co drugie dziecko twierdzi, że nauka zabiera mu większość wolnego czasu, a co czwarty nastolatek uważa, że wolnego czasu nie ma wcale. Jeszcze dziś strażacy dogaszają wielki pożar lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec.
7: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona.
3: Do akcji zaangażowano w ciągu kilku dni 1500 strażaków. Tej nocy w całej Warszawie zacznie się nocna prohibicja. Po 22:00 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Więcej o tym ograniczeniu Ben O'Connor.
8: Zakazowi z początku towarzyszyły kontrowersje, przyznaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
9: Zmieniłem zdanie po latach, bo ja nie jestem zwolennikiem restrykcji, ale po latach dyskusji tych ostatnich zostałem przekonany do tego, że to ma szansę mieć pozytywny wpływ na miasto.
8: Pilotaż programu zakończył się sukcesem, mówi Jan Śpiewak, jeden z pomysłodawców zakazu.
10: Policja i Straż Miejska notuje kilkunasto, nawet kilkudziesięcioprocentowe spadki interwencji w dzielnicy Praga Północ i Śródmieście. Zwrot w sprawie nocnej prohibicji w Warszawie był efektem po prostu nacisku społecznego, nacisku medialnego.
8: Bezwzględny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie będzie obowiązywał od godziny 22 do 6 rano. Alkohol wciąż będzie można kupić w restauracjach i barach.
3: Podobny zakaz wprowadziło 180 gmin w Polsce, w tym kilka miast wojewódzkich. Lato w Polsce ma być długie i upalne. Gorąco ma się zrobić już w połowie czerwca, gdzieniegdzie ponad 30 stopni. Będzie też bardzo sucho, ostrzega klimatolog dr Krzysztof Bartoszek.
11: To nie oznacza też, że nie będą występowały burze i intensywne opady, no ale trzeba pamiętać właśnie, że w przypadku intensywnych opadów one mają to do siebie, że większość tej wody wyparowuje, spływa, no zjawisko pogłębiania się tej suszy będzie dalej postępowało.
3: Susza może rujnować kolejne uprawy i powodować pożary w lasach. Sport. Nasi piłkarze przegrali z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu we Wrocławiu. W środę podopieczni Jana Urbana podejmą w Warszawie Nigerię. Iga Świątek z kolei odpadła z Rolanda Garrosa, ale w Paryżu wciąż mamy tenisistkę, która ma szansę na awans do ćwierćfinału. To Maja Chwalińska, która o miejsce w najlepszej ósemce turnieju zagra dziś z reprezentantką gospodarzy Diane Parry. Mecz po południu na korcie centralnym, najprawdopodobniej około 14:00.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
12: W Poznaniu wyłączona z ruchu została ulica 3 Maja wraz z odcinkiem Ratajczaka na wysokości Arkadii. Odwrócony jest kierunek poruszania się pojazdów na Nowowiejskiego między 23 lutego a Placem Wolności. Zachowano dojazd do posesji i przejścia dla pieszych. Patrzcie tam uważnie na znaki.
1: Radio Pogoda, 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
12: W Poznaniu mamy słoneczny poranek. Niebo może się zachmurzyć, ale dzisiaj nie powinno padać. Na jutro synoptycy też nie zapowiadają deszczu. Termometry już wskazują 12 stopni, a będzie jeszcze znacznie cieplej. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 24. Ciśnienie jest umiarkowane i takie utrzyma się do końca dnia. Wiatr wieje słaby.
1: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda.
2: Teraz jeszcze dzień dobry, tu Michał Pierzchowa. Zaczynamy pogodny poranek w Radiu Pogoda w poniedziałek, 1 czerwca. To 152 dzień roku. Do końca roku pozostało 213 dni, a do końca astronomicznej wiosny dni 19. Słońce wzeszło o 4:21, a zajdzie o 20:47. No 1 czerwca oczywiście to Międzynarodowy Dzień Dziecka i nieraz dzisiaj o Dniu Dziecka będziemy w Radiu Pogoda mówić. Mamy też dla Państwa zabawę, szczegóły niebawem. Mamy też Dzień Ziemniaka, co frytki będą z dziećmi, mamy Dzień Soku, no to do popicia, sok właśnie. A na razie najpiękniejsze melodie przed przeglądem prasy, który już za kilka minut w Radiu Pogoda. Mieczysław Wojnicki, Kaczuszka i Mak w Radiu Pogoda.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty, bądź mądra i

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny, wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po godzinie 6. Przegląd prasy mam dla Państwa teraz i na początek Rzeczpospolita. Tutaj dwa artykuły, o których chciałbym powiedzieć. Dwa artykuły z pierwszej strony. Najpierw temat polityczny. Prezydent mniejszości to tytuł. Chodzi o to, że mamy rok od wybrania Karola Nawrockiego na prezydenta i tutaj dzisiaj w Rzeczpospolitej jest ranking prezydentów trzeciej RP. Karol Nawrocki w tym rankingu jest trzeci. Eksperci są zgodni, że jest niezależny od Prawa i Sprawiedliwości i sprawuje urząd dynamicznie, ale popełnia błędy i dlatego zużywa się szybciej niż poprzednicy. Na pierwszym miejscu Aleksander Kwaśniewski, 41%. Na drugim miejscu 23% Lech Kaczyński. Nawrocki właśnie na miejscu trzecim, o czym wspomniałem, 21%. Potem długo, długo nic i dochodzimy do Lecha Wałęsy, niespełna 4%. Andrzej Duda, 2,5%. Bronisław Komorowski, 1,5%. No jest jeszcze Wojciech Jaruzelski, ale tutaj poparcie jest tak naprawdę nieistotne, bo bardzo małe. Drugi artykuł, o którym chciałbym powiedzieć, to o tym, że elektryki przyspieszają. W pierwszych 4 miesiącach tego roku liczba elektrycznych aut osobowych i użytkowych w Polsce wzrosła o 46%, licząc rok do roku. To solidny wzrost. Jeśli chodzi o liczby, to w Polsce zarejestrowanych mamy obecnie 135 tysięcy aut w pełni elektrycznych, a także 138 tysięcy hybrydowych, ładowanych z gniazdka elektrycznego. Tak, hybryd to się nazywa, jeśli nie znam dokładnie, plug-in. O, to taki właśnie, 138 tysięcy. To na koniec jeszcze fakt i tutaj artykuł o Robercie Lewandowskim. Nie wspominamy wczorajszego meczu Polska-Ukraina, przegranego 0-2. Jan Urban, selekcjoner, przyznał w rozmowie z Faktem, że pytał Roberta Lewandowskiego, gdzie będzie grał, jak potoczy się jego dalej kariera. Odpowiedzi nie uzyskał, ale przyznał w rozmowie z Faktem, że powiedział Robertowi, żeby poszedł tam, gdzie będzie szczęśliwy. No i to są rzeczywiście piękne słowa. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 15 po 6.

Delilah, Tom Jones, piosenka, która stała się nieoficjalnym hymnem walijskich kibiców rugby i przez lata była śpiewana na stadionach przez tysiące ludzi. Zresztą wiele osób sobie po prostu tę piosenkę podśpiewuje, wpada w ucho melodia. Tymczasem tekst opowiada bardzo mroczną historię zazdrości i zabójstwa. Po polsku niebawem zagramy. Wystąpią czerwone gitary 23 po 6. Radio.

0: Autopromocja.
1: Królowa polskiej estrady Ewa Bem.
2: Wszyscy tego słuchali. Na wszech miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chwila nieuwagi? Zdarza się najlepszym. Na szczęście jest Centrum Napraw Powypadkowych Cichy Zasada. 14 lokalizacji w całym kraju, aż 3 w Poznaniu. Ponad 500 aut zastępczych, także elektryczne. Na przykład Audi Q4 e-tron. Grupa Cichy Zasada. Gołężycka, Wysogotowo i Komorniki.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia.

0: z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
0: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
0: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
0: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
0: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Reklama.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 6:31. Nasi reporterzy już w pracy i teraz powiem Państwu o tym, czym dzisiaj będą się zajmować i o czym usłyszą Państwo przez cały dzień w naszych wiadomościach. Dzień Dziecka oczywiście pojawi się w serwisach informacyjnych nie raz, także w pogodnym poranku, żeby nie było, mamy dla Państwa dzisiaj zabawę. O pieniądzach też będziemy mówić, ponieważ dzisiaj rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Ono zwykle nie rozpoczynało się w poniedziałki, ale we wtorki, ale ponieważ mamy w tym tygodniu długi weekend, więc stąd zmiana. Zdaniem ekonomistów Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp procentowych, no ale poczekajmy na decyzję, jak tylko będzie, to Państwu powiemy. Nie będzie jej dzisiaj, to od razu tutaj uprzedzam, ona będzie jutro. Kolejny temat to program in vitro, dzisiaj druga rocznica jego przywrócenia. Cierpiące na niepłodność pary od 1 czerwca 2024 roku mogą korzystać z Państwowej Refundacji Leczenia tą metodą. Od tego czasu na świat przyszło 15 tysięcy dzieci, więc i o tym powiemy dzisiaj. A także z tematów sportowych, Iga Świątek, no odpadła, to wiemy, z Rolanda Garrosa, ale w Paryżu wciąż mamy tenisistkę, która ma szansę na awans do ćwierćfinału. To Maja Chwalińska, która o miejsce w najlepszej ósemce turnieju zagra dzisiaj z reprezentantką gospodarzy. Mecz Chwalińskiej organizatorzy wyznaczyli na korcie centralnym, gdzie zagra po raz pierwszy w karierze. Wczesnym popołudniem to spotkanie. Będziemy oczywiście w wiadomościach Państwu je relacjonować. A najbliższe wydanie wiadomości w Radiu Pogoda już za 27 minut.

0: L.U.T. grupy Bonnie M. opowiada prawdziwą historię. Bohaterem utworu jest Eleuterio Sanchez, hiszpański przestępca, który w latach 60. zasłynął z brawurowych ucieczek z więzienia. Z czasem stał się symbolem walki z reżimem generała Franco i po wyjściu na wolność całkowicie odmienił swoje życie. To jest Pogodny Poranek, jeszcze przed godziną 7:00. Udowodnię Państwu, że Radio Pogoda nie zna granic i łączy ludzi oddalonych od siebie o setki kilometrów.
1: Radio Pogoda.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Została ostatnia reklama.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Reklama.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Do 19 czerwca obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu na odcinku od ulicy Żaromskiego do pętli Ogrody. Podczas prac w rejonie ulicy Botanicznej zamknięte zostaną oba pasy ruchu jezdni południowej, a ruch pojazdów w stronę centrum odbywać się będzie bus pasem jezdni północnej.
12: Radio Pogoda, 103 i 4 FM.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 10 minut będzie godzina 7. Dostaliśmy list podesłany na kontakt @radiopogoda.pl. Czytam. Jestem fanem radia z Finlandii i kontaktuję się z Państwem, ponieważ miałem szczęście złapać i zidentyfikować sygnał Radia Pogoda. Jestem bardzo podekscytowany, że Państwa sygnał dotarł na tak dużą odległość. Złapanie zostało dokonane za pomocą odbiornika Mikrotelekom Elat FDM-S3 połączonego z 8-elementową anteną skierowaną w Państwa okolice. Łapaniem odległych stacji radiowych pasjonuje się od dawna, zacząłem jako nastolatek. I dalej autor tego maila podaje konkrety. To było 24 maja o 19:39. Pisze, że wtedy leciała dyskoteka Start zespołu Pro Kontra. Pan załączył też nagranie. Tak to brzmiało, posłuchajmy.
1: Był raz bal, na to pan. Pan Chodzirej rozszalał po sali.
0: Jest prośba w mailu o potwierdzenie, czy to faktycznie było Radio Pogoda, więc tak się składa, że mamy jako radio obowiązek nagrywania programu i właśnie w takich sytuacjach to się przydaje. Sprawdzamy. Pan napisał, że była to godzina 19:39, ale czasu UTC, czyli czasu uniwersalnego w Polsce, było 2 godziny później i wtedy o 21:39 graliśmy to.
1: Był raz bal, na 100 par. Pan Chodzirej wprost.
0: No i wszystko się zgadza. Autor listu pyta też, że potem graliśmy piosenkę, której nie zna. To była ta piosenka.
2: Na chwilę przed odlotem wśród ptasi.
0: No to, drogi słuchacze, oczywiście to Edyta Geppert w piosence Szukaj mnie. Słuchaczu z Finlandii. Wszystko się więc zgadza, potwierdzamy i serdecznie pozdrawiamy. No takie wiadomości przypominają nam, że Radio Pogoda nie zna granic i potrafi łączyć ludzi oddalonych od siebie o setki, a nawet o tysiące kilometrów. Za 8:07.

0: Irena Jarocka w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Za 3 minuty siódma, za 3 minuty u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich, skoro czerwiec się zaczął, to mamy matury. Tak, drodzy Państwo, szczegóły za chwilę.
1: Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lińska.
1: Autopromocja. Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
8: Z okazji Dnia Dziecka dużo zdrowia, uśmiechu i radości oraz spełnienia wszystkich marzeń życzy Deli Park. Park edukacji i rozrywki.
1: Reklama.
9: Spotkanie z Robertem Janowskim już za kilkanaście minut w Radiu Pogoda, ale wcześniej posłuchajmy najważniejszych wiadomości. Jest godzina siódma.
10: Ostrzeżenia przed burzami, objęte nimi jest większość kraju. Z zarzutami aresztowany adwokat podejrzany w sprawie fałszywych alarmów. Rusza dodatkowa sesja egzaminów maturalnych.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
9: Przedstawię Państwu Marcin Krzemiński.
10: Większość kraju z ostrzeżeniami przed burzami. O poranku w wąskim pasie na południu od Zgorzelca po Nowy Sącz obowiązują alerty pierwszego stopnia. Wyładowaniom będą tam towarzyszyć ulewne deszcze i tak do 10:00, potem dwie godziny przerwy, w trakcie których burze przeniosą się do centralnej i wschodniej części Polski. Alerty najniższego stopnia będą obowiązywały wtedy w 12 województwach. To będzie obszar od Starogardu Gdańskiego i Elbląga po Węgorzewo, to na północy i od Zabrza po Przemyśl na południu kraju. Specjalne komisje do wyceny strat tymczasem pojawią się w Balczarzowicach na Opolszczyźnie. To po sobotni nawałnicy, która przeszła przez miejscowość. Trąba powietrzna, która tam się pojawiła, zniszczyła kilka budynków, w tym dwa domy mieszkalne. Ich mieszkańcom gmina zaproponowała mieszkania zastępcze w Niezdrowicach, choć poszkodowani postanowili pozostać u znajomych i rodzin. Komisje powołane przez wojewodę opolską Monikę Jurek oraz przez samorząd oszacują, jaka pomoc zostanie przekazana osobom poszkodowanym przez sobotnią trąbę powietrzną. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące. Maciej Z. miał podszywać się pod inne osoby i wysyłać fałszywe powiadomienia o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Podczas przeszukań w jego mieszkaniu znaleziono cudze dokumenty, na przykład dowody osobiste i prawa jazdy, ale na tym nie koniec, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
11: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
10: Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia, a także wydalenie z zawodu. Służby podkreślają, że to śledztwo niezwiązane ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Według nieoficjalnych doniesień zatrzymany adwokat jest rodzinnie powiązany z politykiem warszawskiego PiS-u. Ważna dla kierowców, dziś litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 złotych 5 groszy, benzyny 98 6,63, na oleju napędowego 6,34. Tak wynika z obwieszczenia resortu energii. Przypomnę, że do połowy czerwca obowiązuje program CPN, ceny paliw niżej, co oznacza niższą akcyzę na paliwo i obniżkę akcyzy. pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dziś dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Przystąpią do niej ci maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać egzaminów w sesji głównej majowej. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca. Kartka z kalendarza jeszcze u nas przyszła na świat 1 czerwca 1926 roku w Los Angeles jako Norma Jean Mortensen. Dziś przypada setna rocznica urodzin aktorki Marilyn Monroe.
4: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. French Open już bez Igi Świątek. W dniu swoich 25 urodzin rozstawiona z trójką Polka przegrała w czwartej rundzie z Martą Kostiuk z Ukrainy 5-7-1-6. A dziś o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwalińska z francuską Diane Parry. To nie był dobry mecz, na pewno najsłabszy za kadencji Jana Urbana. Polscy piłkarze przegrali we Wrocławiu towarzyskie spotkanie z Ukrainą 0-2. Szansa na rehabilitację pojutrze. Polacy zagrają w Warszawie z Nigerią. Tytuł wraca do Kielc. Po trzyletniej przerwie to znów piłkarze ręcznej industrii są mistrzem Polski. W rewanżowym meczu finałowym Kielczanie po raz drugi pokonali broniącą tytułu Wisłę Płock. Tym razem 36-27.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Na Starołęckiej trwa remont. Prace koncentrują się na odcinku od Świętego Antoniego do Żeglarskiej. Wprowadzona została tam tymczasowa organizacja ruchu. Starołęcka jest przejezdna, ale tylko jednym pasem. Wytyczono objazdy Czernichowską, Ożarowską, Minikowo i Świętego Antoniego.
0: Radio Pogoda. 103,4 FM.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: Aktualnie w Poznaniu termometry wskazują 12 stopni, po 12 będziemy mieć 24 stopnie. Na razie jest bardzo słonecznie, niebawem jednak niebo może się zachmurzyć, dzisiaj jednak padać nie powinno. Na jutro synoptycy też nie zapowiadają deszczu. Ciśnienie mamy umiarkowane, a wiatr słaby. Słońce zajdzie o 21.04.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
2: 5 minut po godzinie 7:00, dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Heizer
2: i Michał Pierzchała, witamy w poniedziałek, 1 czerwca, mamy 152 dzień roku, do końca roku 213 dni, do końca astronomicznej wiosny 19.
3: Wszystkiego najlepszego, Zygmuncie, Tobie Państwu.
2: Nawzajem.
3: A to dlatego, że mamy 1 czerwca i nie Dzień Dziecka, znaczy jest Dzień Dziecka, ale nie z tego powodu wszystkiego najlepszego, tylko że to jest pierwszy dzień nowego miesiąca, a my sobie w Radiu Pogoda... życzymy.
2: Mamy dwa.
3: Zawsze. No właśnie. Także wszystkiego najlepszego. Dwa razy powiedziałem. Za chwilę spotkanie z Robertem Janowskim w Radiu Pogoda.

0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: No i za chwileczkę dowiemy się od Roberta Janowskiego. 12 minut po 7. Dzień dobry, Robercie.
2: Ojejku, kto ma imieninę w Dzień Dziecka? No, dzieciaki, kochamy was. Zdarza oczywiście się. Nasze dzieci kochane. Więc składamy wam wszystkim życzenia na Dzień Dziecka. A imieninę dzisiaj ma Jakub. To mamy podwójne święto. Dzisiaj ma Jakub, Julian, Konrad, Magdalena, Nikodem. I Paweł. Dzień dziecka, ale też jest dzień mleka. O, żebyście sobie dzieciaki nie myślały, że tylko wasz dzień. Jest dzień mleka i dzień bułki jeszcze jest. To te bułki, które wam dzisiaj rodzice robili na śniadanie.
3: Tak jest.
2: Ten dzień dziecka, żebyście miały, nie były głodne od samego rana. Andrzej Rosiewicz się urodził 1 czerwca. Proszę, proszę. Dawno temu, w 1944 roku, jeszcze wojna była. No to co? Czy czuje pani czacze?
3: No.
2: Och, czy czacze pani zna? Śpiewamy, a może tańczymy nawet.
3: No tańczymy, a dlaczego od razu tylko
1: śpiewasz? Wszystkiego dobrego dla pana Andrzeja.
3: Tak jest.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

Rytety. Rytety. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy

0: tej torby zmieścił.
1: Proszę Państwa, i to wszystko są nagrody dla Państwa. A za co?
0: A za to, że odpowiedzą Państwo na pytanie, w jaki sposób Państwo pielęgnują swoje wewnętrzne dziecko. To jest nasza zabawa. Z okazji Dnia Dziecka na naszej stronie radiopogoda.pl jest formularz, w którym właśnie należy to napisać. No i potem przejrzymy te wszystkie zgłoszenia, wybierzemy najciekawsze i z jedną osobą za chwilę nawet już będziemy się łączyć, ale dzisiaj oczywiście bawimy się przez cały dzień. Cały czas jeszcze można te zgłoszenia wysyłać. Wszystkie szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie radiopogoda.pl.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
10: Została ostatnia reklama.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: No, to wsiedliśmy i ruszamy 7:30.
1: Jak dzieci, czyli Dzień Dziecka w Radiu Pogoda.
2: Pan Zbigniew wszedł na stronę radiopogoda.pl i napisał tak. Moje wewnętrzne dziecko ma swoje zachcianki, lubi słodycze, lubi być uparte, jeździć rowerkiem, chodzić po drzewach, czasami być marudnym z powodu niewyspania, nie lubi szpinaku i kożucha na ciepłym mleku. To było w zgłoszeniu naszej zabawie. Dzień dobry, panie Zbigniewie.
3: Dzień dobry, witam państwa, witam serdecznie Radio Pogoda, pana Zygmunta, pana Michała, witam bardzo.
0: Panie Zbyszku, ale z tym chodzeniem po drzewach to chyba pan przesadził.
3: No trochę przesadziłem, ale staram się.
0: Ale to piękne, co pan napisał, no bo to przywołuje takie fajne wspomnienia.
3: Wspomnienia, jak najbardziej,
0: no było
3: tak. Wszyscy
0: chyba szpinaku nie lubiliśmy i kożucha.
2: No ja szpinak pokochałem dopiero 5 lat temu.
0: Tak, gdzie pan mieszka, panie Zbyszku?
3: W Mińsku Mazowieckim.
0: Ach,
3: niedaleko, rzut beretem.
0: Tak. Często pan do nas dzwoni, bardzo nam miło. Miło nam również z tego powodu, że za chwileczkę spakujemy tę olbrzymią torbę, do której wkładamy.
2: Ojej. Wkładamy przede wszystkim misia z misia, panie
3: Zbigniewie. Marzyłem o takim misiu. Tak? Może pan już z kim spać.
2: On trochę się sypie, ale to trzeba uważać. Może pan go zobaczyć, wchodząc na Facebooka Radio Pogoda, tak, ponieważ już zamieściliśmy zdjęcie tego właśnie misia. No ale żeby sam miś nie był, no to będą karty do gry w tej torbie, także książka Katarzyny Bieńkowskiej, wakacyjni detektywi. To wszystko, panie Zbigniewie, dla pana. Bardzo cieszymy się, że pan w fantastyczny sposób pielęgnuje swoje wewnętrzne dziecko.
3: Nie dziedziuś. Jedna litera, jaka różnica.
2: Dziękuję.
3: 75 lat już, kurczę.
0: No ale dziecko gdzieś tam wewnątrz.
3: Jest, tkwi, tak jest.
0: I to jest całe życie.
2: I fajne, że udaje się panu to dziecko w sobie odnaleźć. Miłego dnia, fantastycznego dnia. Kolejne finały, kolejne państwa opowieści. Jeszcze w pogodnym poranku, niebawem.
1: Jak dzieci w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:38. Tak, Zygmunt smaruje kromkę masłem, bo to jest nasza pora tradycyjna na śniadanie.
1: Ale pyszności dzisiaj mamy, proszę Państwa, Julia się tutaj sprawiła, ho, ho.
0: Natomiast będziemy mówić niebawem w Radiu Pogoda o błocie, o przeszkodach, o adrenalinie, o walce ze swoimi słabościami i o bieganiu i o tym, że można w Runmagedonie wziąć udział dosłownie w każdym wieku. Szczegóły za chwilę.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W ten świąteczny czwartek zapraszam Państwa na spotkanie z kimś, kto za pomocą niezbyt dużego drewnianego pudełka z korbką, eleganckiego stroju, uśmiechu, spokojnego głosu i uroku osobistego tworzy magię.
2: Moje uszanowanie, tu Katarniarz Jan. Zapraszam serdecznie na rozmowę ze mną do Radia Pogoda.
3: Świat w zupełnie starym stylu. 4 czerwca od 10:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Piotr Sworakowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
13: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
12: I dla dzieci z rodzicami.
14: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: Jutro nastąpi zmiana czasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Naramowickiej i ulicy Rubierz. Naramowicka zostanie wyłączona z ruchu kołowego na odcinku od Zofii Hilczer-Kurnatowskiej do Łużyckiej. Dojazd do Jasnej Roli będzie odbywać się odcinkiem Naramowickiej od strony Łużyckiej.
3: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 11 minut godzina 8.
1: Dziecko mi się przypomniało, moje, w sobie, w sensie jak tę piosenkę usłyszałem, bo to
0: no
1: pan Kleks
0: tak,
1: przecież.
0: Tak. Czy wiedzą państwo, co to jest Ranmagedon? Zacznijmy od samego słowa. Utworzone właściwie z dwóch słów, ran, czyli bieg, i Armagedon, czyli totalna katastrofa. I właśnie taki jest ten bieg, po prostu zgroza.
1: No właśnie, bo tam są liczne przeszkody. Błoto, wspinaczka po ściana. Normalnie człowiek kałuże to omija, prawda, jak idzie, ale nie, oni muszą w tę kałużę wejść i robią to specjalnie. Czołganie się, zasieki. Te imprezy odbywają się w różnych miejscach w Polsce, ostatnio w Katowicach, i w tym właśnie biegu ekstremalnym wzięła udział pani Aleksandra, nie po raz pierwszy zresztą, bo po raz czwarty. Posłuchajmy.
2: 88 skończyłam 18 maja, czyli teraz niedawno, tydzień temu. Trudno, ciężka trasa, zamówili deszcz i udało im się to, błota pełno. Niebezpiecznie, bałam się, że można się poślizgnąć. To jest mój czwarty Ranmagedon. Dwa razy byłam w Krakowie, raz w Gliwicach. Każdy jest dobry, bo sprawdza naszą moc, energię, naszą zaradność, sprawność. I o to chodzi. I ja sobie taki prezent zrobiłam tutaj.
0: Prezent? Prezent pani Aleksandra 80. sobie zrobiła na 88 urodziny. Czy państwo to słyszą? My tutaj z Michałem 100 lat to za mało śpiewamy.
1: Zdecydowanie. To były 80 urodziny i prezent, to ja nie wiem, co pani wymyśli na swoją 90. To ja już w ogóle boję się myśleć.
0: Gratulujemy, naprawdę.
1: Jesteśmy pod wrażeniem.
0: Prawdopodobny.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 3 minuty godzina 8, za 3 minuty u nas najnowsze wiadomości, a w nich o burzach są liczne ostrzeżenia, gdzie dzisiaj będzie lać, o tym za chwilę w wiadomościach.
1: A ja już teraz zapraszam Państwa do Szybkiej Piątki, nagroda gwarantowana kieliszki do jajek, a główna nagroda to książka Katarzyny Bieńkowskiej, Wakacyjni. Detektywi
0: i jeszcze dokładamy karty do gry.
1: Tak, karty do gry Radia Pogoda 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Do widzenia, profesorze. Filipinki muzycznie rozpoczną kolejną godzinę pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Teraz jednak posłuchajmy wiadomości. Minęła godzina 8.
16: Trwa usuwanie skutków sobotniej trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Potem zarzuty za napaść na nastolatka w centrum Krakowa i dzieci o pozytywnym myśleniu.
17: Trzeba się uśmiechać.
16: I to nie tylko 1 czerwca.
18: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
0: Marcin Krzemiński.
16: Zerwane dachy i powalone drzewa. Potężna nawałnica spustoszyła wieś Balcerzowice w województwie opolskim. Strażacy wciąż usuwają skutki żywiołu, który w sobotę przeszedł nad gminą Ujazd. Jak informuje starszy brygadier Piotr Zdziechowski, nawałnica uszkodziła 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych.
19: Z tych 11 budynków właśnie te 5 wymagały zabezpieczenia plandekami. Natomiast dwóch budynków powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie pozwolił przebywać w tych dwóch budynkach. Mieszkańcy, rodziny, które zamieszkiwały te budynki mieszkalne, one udały się do swoich rodzin. Miały już zabezpieczone mieszkania u najbliższych już w sobotę.
16: Dziś rozpocznie pracę komisja szacująca straty. Przypomnę, że dziś też w większości kraju możliwe silne burze. Nie dotkną tylko zachodu i północno-wschodniej Polski. Są zarzuty za atak na 12-letniego ucznia w centrum Krakowa. Na klatce schodowej kamienicy na chłopca wracającego ze szkoły rzucił się 32-letni mężczyzna. Dziecko głośnym krzykiem spuszło napastnika. Następnego dnia policja zatrzymała sprawcę. W niedzielę został przesłuchany, potwierdza Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji.
20: Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego. Został on również skierowany na obserwację do szpitala.
16: Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara do roku więzienia. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko wójtowi Jedlińska koło Radomia. Według śledczych Kamil D. miał żądać od dyrektorów podległych mu jednostek pieniędzy na prezenty dla prominentnych polityków. Gotówka zamiast na upominki miała jednak trafiać do jego kieszeni. W sumie według śledczych miał przyjąć około 12 tysięcy złotych. Kamil D. nie przyznaje się do winy, twierdzi, że go pomówiono, grozi mu do 10 lat więzienia. Ebola rozszerza się coraz bardziej poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Demokratycznej Republice Konga trafił właśnie do szpitala w São Paulo w Brazylii. Kolejny jest izolowany w Austrii. Wirus trafił też do Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. USA, które organizują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, zakazują wjazdu tym, którzy w ostatnim czasie byli w Afryce Środkowej. Światowa Organizacja Zdrowia jednak wciąż uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. To 1 czerwca, dziś Dzień Dziecka. Jak już mówiliśmy, warto wsłuchiwać się w opinie najmłodszych, także te, w których wydawałoby się, że wymagane jest doświadczenie życiowe.
21: Wiecie, co to znaczy myśleć pozytywnie?
22: Na przykład ktoś sobie pomyślił, że jutro będzie jednorożec tęczowy, no i że będzie.
23: Że na przykład ktoś myśli, że mu się uda ładny rysunek i udał mu się. Trzeba się uśmiechać.
16: No właśnie, najlepsze są proste rozwiązania. Jak pozytywnie myśleć, podpowiadały przedszkolaki z miejskiej czwórki w Giżycku.
18: Drogowskaz, Radia Pogoda.
24: Trwają prace budowlane na skrzyżowaniu Dmowskiego i Krauthofera. Są związane z modernizacją sygnalizacji świetlnej. Z tego powodu ruch pieszych jest ograniczony. Na skrzyżowaniu wprowadzono też wygrodzenia. Możliwe jest także ręczne sterowanie ruchem. Prace mają potrwać około 10 tygodni.
18: Radio Pogoda. 103,4 FM.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: Na razie w Poznaniu jest słonecznie, niebawem niebo może się zachmurzyć, ale padać dzisiaj nie powinno. Na jutro synoptycy też nie przewidują deszczu. Termometry już wskazują 12 stopni, a będzie jeszcze znacznie cieplej. Po 12 spodziewajcie się 24. Wiatr mamy słaby, a ciśnienie umiarkowane. Słońce zajdzie o 21:04.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 5 minut po godzinie 8:00. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer.
1: I Michał Pierzchała. Witamy w poniedziałek, 1 czerwca. 1 czerwca, tak na wszelki wypadek przypominamy, ale pewnie wszyscy pamiętają. Mamy 152 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 4:21. Zachód będzie o 20:47. Dzień jest krótszy od najdłuższego już tylko o 20 minut.
2: Do widzenia.
1: Kto?
2: Profesorze.
1: A!
2: Filipinki.
1: No
2: już
1: tak.
2: Teraz w Radiu Pogoda, za chwilę nasza zabawa z nagrodami. Szybka piątka.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry pani Joanno.
3: Dzień dobry.
2: Co u pani słychać?
3: Troszkę popadało, dzisiaj czekamy na następny deszczyk, bo się coś chmurzy.
0: A skąd
3: ale
0: pani dzwoni?
3: Dobrze. Okolice Namysłowa, opolskie.
0: Mhm. Jak tam dzisiejszy Dzień Dziecka?
3: Szczerze zapomniałam, że to Dzień Dziecka.
2: To właśnie pani przypomnieliśmy.
0: No i po to jesteśmy. Właśnie, żeby przypominać o takich datach i świętach.
3: No właśnie.
2: Po to też jesteśmy, żeby dawać nagrody dla państwa, bo taką nagrodą gwarantowaną dzisiaj w Szybkiej Piątce oczywiście są nasze kieliszki do jajek, ale wyjątkowo z okazji Dnia Dziecka do nagród gwarantowanych dokładamy książkę Katarzyny Bieńkowskiej Wakacyjni Detektywi. Także to jest taki gratis jeszcze od nas. Natomiast do wygrania są karty do gry Radia Pogoda.
3: Super, oby się udało.
0: Uda się, uda. 30 sekund, 5 kategorii i jedna litera. I tą
3: Proszę, łatwe pytania.
0: A najłatwiejsze wybieramy.
2: No pewnie.
0: I najłatwiejszą literę, bo dziś będzie to litera D.
2: Jak dziecko, albo jak dorosłe dziecko, albo jak dzidziuś.
0: Pani Joanno, możemy zaczynać?
3: Oczywiście.
0: Uwaga, czas start. Państwo.
3: Dania.
0: Zabawka.
3: Deskorolka.
0: Na śniadanie.
3: Drzem.
0: Przymiotnik.
3: Doskonały.
0: Postać z bajki.
3: Dyzio Marzyciel.
0: Tak, Dyzio. Dyzio Marzyciel.
2: I co? I Pani proste Anno, były
0: poszło.
2: Pytania?
3: Bardzo łatwe, super.
0: No, ale to specjalnie dla pani wybraliśmy taką łatwą.
3: Dziękuję bardzo.
2: Jakże
3: to inna. Ja mam jeszcze taką prośbę malutką.
2: Tak?
3: Czy mogę prosić o autografy na książce?
0: Da się zrobić.
2: Pewnie, że tak.
0: Jasne.
2: Pani Joanno,
3: dziękuję.
2: Dziękujemy za udział w naszej zabawie. Wszystkie nagrody do pani wysyłamy. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. A Szybka Piątka oczywiście wraca już jutro.

0: Śpiewała Dalida, singiel z tą piosenką. Sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy.
1: No,
0: Dalida
1: też o dzieciach.
0: Też tak. A co ciekawe, Dalida, bo to chciałem jeszcze tego powiedzieć, że nagrała ten przebój w kilku językach. No u nas w Radiu Pogoda w oryginale po francusku. Pogodny poranek, wracając właśnie do dzieci. No dzisiaj 1 czerwca. I chcielibyśmy Państwa zapytać, jak Państwo, może z dziećmi, może z wnukami, zamierzają ten czas dzisiaj spędzić?
1: Jakie tam niespodzianki będą? Jakie prezenciki będą?
0: Oczywiście, jak Państwo będą mówić, to proszę dzieciom zatkać uszy na chwilę, wiadomo, nie? Żeby...
1: Przypominamy numer telefonu 22 444 4004.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów Krivit, 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Została ostatnia reklama.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Reklama.

0: po co?
1: Podobno wszystko jest po coś. I bez przyczyny nic się nie dzieje. To słowa z innej piosenki. Pogodny poranek, 8:30.
2: Chciałem powiedzieć, że dzisiaj jest 1 czerwca, a to oznacza, bo zawsze po coś jest właśnie, że tak. Dzień dziecka. Właśnie. I mamy, drodzy państwo, badanie, z którego wynika to, co na jakby, co kupujemy dzieciom czy wnukom na prezent właśnie z okazji Dnia Dziecka. No więc najczęściej to są słodycze, czekoladki, lody, 62%. Zabawki, na przykład maskotki, lalki czy klocki, to połowa ankietowanych właśnie dzisiaj wręczy. Pieniądze, 41%. Tak po prostu. Książki i gry, 39%. No i jeszcze ubrania. 1/3 ankietowanych tak odpowiedziało.
1: No to z ubrań dzieci tak średnio się cieszą.
2: No bo same sobie kupują za te pieniądze, które dostają najczęściej od dziadków. To przynajmniej mój syn tak ma. Mam też drugie badanie. Co będziemy robić z dzieckiem? Jak zamierzamy ten dzień z dzieckiem swoim czy wnukiem spędzić? No, najwięcej ankietowanych zorganizuje jakieś wyjście. Na przykład do kina, na plac zabaw czy na lody. 37%. 25% spędzi razem czas w domu, na przykład grając w gry czy oglądając razem filmy. A już kilka procent jakieś spotkanie z innymi rodzicami zorganizuje, aby dzieci mogły się wspólnie pobawić w większym gronie.
1: No i czekamy na telefony od państwa. Jak państwo planują dzisiejszy dzień spędzić z dziećmi albo z wnukami?
2: 22 444 40 04.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8.37. Mnóstwo telefonów otrzymujemy od Państwa, no ale są takie, no, szczególnie wzruszające. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jest mi bardzo miło się, że do Państwa się dodzwoniłam. Chciałam się pochwalić, że przyszła wnuczka moja, kochana, na śniadanie i pochwaliła się, że zostanę prababcią. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Miłego dnia. Do widzenia.
0: No to piękna informacja. W dniu dziecka.
2: Dziecka właśnie. Kto komu zrobił prezent, prawda? 22 444 4004. Jak Państwo dzisiaj spędzają ten właśnie dzień dziecka?

0: światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Została ostatnia reklama.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank PKO S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank PKO S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
16: Reklama.
17: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Jutro spodziewajcie się nowych utrudnień na skrzyżowaniu na Ramowickiej i ulicy Rubierz. Na Ramowicka zostanie wyłączona z ruchu kołowego na odcinku od Zofii Hilczer-Kurnatowskiej do Łużyckiej. Dojazd do Jasnej Roli będzie odbywać się odcinkiem na Ramowickiej od strony Łużyckiej.
17: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogodny poranek w radiu Pogoda. Tak, pogodny. Mhm. Zdecydowanie za 11 minut godzina 9 i kolejne telefony od Państwa pod 22 444 40 04. 04. Mamy dzisiaj 1 czerwca, Dzień Dziecka i pytaliśmy, jak Państwo ten dzień zamierzają spędzić z dziećmi albo wnukami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mówi Barbara. Kochani, ja z moimi wnuczkami, jak wrócą ze szkoły, zaplanowałam, że jedziemy na rowerach na lody. Oczywiście wszystkie trzy w kaskach, bo to jest najważniejsze.
2: Kaski obowiązkowe
0: tak
2: od właśnie dzisiejszego dnia dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia.
0: Ale polecamy.
2: To jest obowiązek.
0: Zakładać wszystkim, zdecydowanie. 22 444 40 04.

chodziłeś za mną tak jak kot, przez płot skakałeś tak jak kot, łasić lubiłeś się jak kot, słodko mruczałeś tak jak kot, fałszywy byłeś tak jak kot.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 4,5 minuty, godzina 9, za 4,5 minuty u nas najnowsze wiadomości. Zapraszamy, będzie też prognoza pogody i sport.
1: Autopromocja.
2: Królowa polskiej estrady, Ewa Bem.
3: Wszyscy tego słuchali. Na wsiach, miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
2: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
3: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
2: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
6: Zaprawy?
5: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
6: No, dobrej jakości.
5: I jaka?
6: No, niedroga.
5: I dokąd po nią pojedziemy?
6: Do Bricomana.
7: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Lidl. To się opłaca.

0: Polski do Media Markt.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne. W końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Została ostatnia reklama.
10: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Reklama.
13: Rogaliki na śniadanie zaserwujemy Państwu muzycznie za kilka minut w Radiu Pogoda, a teraz posłuchajmy wiadomości. Na zegarze punktualnie godzina 9:00.
14: Głód, którego nie widać. Za chwilę o tym, jak odżywiają się dzieci. Potem akcja dogaszania po ogromnym pożarze w powiecie wołomińskim i siedziba policji w domu narodzin Adolfa Hitlera.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
13: Marcin Krzemiński.
14: Dziś Dzień Dziecka, święto radosne, ale przy okazji warto przytoczyć też mniej wesołe dane. Prawie co czwarte dziecko nie ma ze sobą w szkole nic na drugie śniadanie, wynika z raportu pod nazwą Ukryty głód dzieci Federacji Polskich Banków Żywności. Michał Helwak, współautor raportu, mówi, że chodzi o niedożywienie jakościowe, o głód, którego nie widać.
16: Dzisiaj głód oznacza raczej właśnie jedzenie niskiej jakości i sytuację, w której brzuch jest pełen, ale organizm nie jest właściwie odżywiony, bo nie dostaje właściwych składników odżywczych, które są potrzebne do budowy ciała i do poprawnego, zdrowego funkcjonowania.
14: W badaniu ankietowym przeprowadzonym w szkołach podstawowych w całym kraju wzięło udział blisko 1000 dzieci. Od środy rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną w wieku do 16 lat będą musieli używać podczas jazdy kasków ochronnych, przypomina policja. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą opiekunowie. Z badań wynika, że stosowanie kasku przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%, w przypadku użytkowników hulajnóg o ponad 40%. Strażacy na Mazowszu dogaszają miejsca po pożarze lasu w powiecie wołomińskim. Ogień przed weekendem objął tam około 300 hektarów lasu. Akcja koncentruje się na dogaszaniu zarzewi ognia, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Mazowieckiej Straży Pożarnej.
17: Każde miejsce, gdzie pojawia się wyższa temperatura, pojawia się dym, musimy przelać, zmineralizować tą warstwę gleby, aby mieć pewność, że to miejsce nie będzie powodem do wznowienia pożaru. Pogoda niestety strażakom nie do końca sprzyja z uwagi na to, że cały czas nie mamy opadów deszczu. Pojawia się wiatr, który może rozpalać, rozniecać te drobne ogniska pożaru.
14: W sumie w tej ogromnej akcji brało udział 1500 strażaków, policji, leśników oraz żołnierzy. Odbudowa lasu potrwa wiele lat. Nieważne. Niedzielne referendum w sprawie odwołania burmistrz Krzyża Wielkopolskiego. Choć za odwołaniem Marty Kubiak opowiedziała się większość z blisko 1700 głosujących, to aby referendum było ważne, powinno w nim uczestniczyć blisko 1900 osób. W domu, w którym urodził się Adolf Hitler, będzie mieścić się Komenda Miejska Policji. Tak zdecydowało austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Na remont budynku w miasteczku Braunau przy granicy z Niemcami wydano prawie 20 milionów euro. Media krytykują decyzję, bo ich zdaniem banalizuje i neutralizuje pamięć. Pojawił się nawet żart, gdy na urodziny Hitlera przemaszerują przed jego domem neonaziści. Policja już tam będzie. Oficjalne otwarcie siedziby policji w domu, w którym urodził się Hitler, zaplanowano na połowę lipca.
15: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Już tylko jedna Polka została w grze o tytuł na kortach Landa Garrosa i nie jest to Iga Świątek, która wczoraj przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk. Szansę na ćwierćfinał zachowała jedynie Maja Chwalińska, która dziś zagra z francuską Diane Parry. Wieczysta Kraków po raz pierwszy w historii zagra w piłkarskiej ekstraklasie. W finale pierwszoligowych baraży zespół Kazimierza Moskala pokonał Chrobrego Głogów 2-1. Finlandia po raz piąty została hokejowym mistrzem świata. W finale turnieju Szwajcarii pokonała gospodarzy 1-0 po dogrywce. W meczu o brąz Norwegia sensacyjnie pokonała Kanadę 3-2 także po dogrywce.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Pogoda.
13: Poniedziałek raczej będzie pochmurny miejscami, głównie na wschodzie i w centrum, a także na południu opady deszczu. Na południu to mogą być nawet opady intensywne, tutaj również miejscami burze, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia na ogół od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu około 16 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali i będzie rosło.
18: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Pogodny poranek, Radia Pogoda.
19: 5 minut po godzinie 9:00, dzień dobry, to znowu my.
13: Michał Pierzchoła, to ja.
19: I Zygmunt Kajzer, witamy poniedziałek 1 czerwca. Dzień dziecka dzisiaj mamy, tak na wszelki wypadek przypominamy, bo jedna nasza słuchaczka
13: my przypomnieliśmy, tak,
19: zapomniała o tym. A imieniny dziś obchodzą Jakub, Julian, Konrad, Magdalena, Nikodem i Paweł.
13: No ale dzień dziecka dniem dziecka, sporo osób jednak do pracy przychodzi, do biurowca, wejść przez okno i to na wysokości, o tym powiemy Państwu za chwilę w Radiu Pogoda.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 9. Nie wiem, czy Państwo to widzieli, ale jeśli nie, to naprawdę jest czego żałować. Mnie się udało. W niedzielę rano zobaczyłem to coś niesamowitego. Estoński linoskoczek Jan Rosse przeszedł po 2-centymetrowej taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, a Warso Tower pokonał prawie pół kilometra na wysokości około 180 metrów nad ziemią. Wiało, jeździły karetki, latały ptaki, a on szedł, posuwał się spokojnie do przodu, a na końcu...
1: Na końcu był, i to było największe zdziwienie, został poproszony jeszcze o udzielenie wywiadu, żeby powiedział, jak mu się idzie. Wiesz, tu pełne skupienie, ostatnie metry do końca, trzeba być naprawdę mocno skoncentrowanym, no ale no właśnie, mamy nagranie, proszę posłuchać, co mówił.
2: A bit stressful walk to the working.
1: Lekko stresujący spacer do biurowca wczesnym rankiem.
2: My arms are cramped.
1: Ramiona mam spięte.
2: Toes as well.
1: Stopy też, ale jeszcze tylko kilka metrów.
2: 3, 2, 1.
1: No i dotarł, i wszystko się udało. Mniej więcej pół godziny szedł po tej linie.
0: Ja się pociłem, ja się denerwowałem, oglądając to, jak on idzie. Balansuje rękami i stopa za stopą, krok za
1: krokiem. On jeszcze wspominał w tym wywiadzie, że jest to skupienie, a nagle młot pneumatyczny, nie? Który może wystraszyć człowieka.
0: Proszę Państwa, jeszcze jedna ważna sprawa. Dlaczego Warszawa? Otóż wybór Warszawy nie był przypadkowy. Trasa połączyła dwa symbole różnych epok. Z jednej strony Pałac Kultury i Nauki, a z drugiej strony Warso Tower, najwyższy budynek w Unii Europejskiej. I można by powiedzieć, że to przejście od starego do nowego świata.
1: No, jesteśmy pod wrażeniem, gratulujemy wyczynu, natomiast wszystkim tym Państwu, którzy teraz zmierzają do pracy i wchodzą do biurowców, proponujemy mimo wszystko wejście drzwiami od parteru, a nie tam jakoś po dachach. A tak chyba będzie bezpieczniej.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20 minut po godzinie 9. Być może zwrócili Państwo uwagę, że dzisiaj, czy to w zabawie naszej Szybka Piątka w Pogodnym Poranku, czy w tym konkursie związanym z Dniem Dziecka, w którym pytamy Państwa o informacje, jak Państwo w sobie pielęgnują właśnie dziecko i te finały dzisiaj przez cały dzień, mamy do rozdania książki Katarzyny Bieńkowskiej Wakacyjni Detektywi. Historia z tą książką jest bardzo ciekawa, ponieważ autorka, pani Katarzyna, jest naszą klubowiczką i słuchaczką. Wczoraj zresztą wzięła także udział w audycji Moje Najpiękniejsze Melodie. Jasi Kruk opowiadała właśnie o swoich piosenkach, tych, które kocha, ale także o książce i zapowiedziała, że ta właśnie książka będzie, chciałaby bardzo, żeby mogła zostać rozdana w Radiu Pogoda właśnie podczas Dnia Dziecka.
1: No i jest.
0: I to się właśnie stało. Książka opowiada o genealogii. Jest tam taka część, która uczy, jak stworzyć swoje drzewo genealogiczne i

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
2: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
1: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
2: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
3: Z okazji Dnia Dziecka dużo zdrowia, uśmiechu i radości oraz spełnienia wszystkich marzeń życzy Deli Park. Park edukacji i rozrywki.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
6: Barbara?
7: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
7: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert tanie.
10: Została ostatnia reklama.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: pogody. Poranek w Radiu Pogoda, jest 9:30.
1: Jak dzieci, czyli Dzień Dziecka w Radiu Pogoda.
2: Dość nietypowe, ponieważ prosiliśmy w ostatnich dniach Państwa o wejście na naszą stronę i napisanie w takim formularzu, jak Państwo pielęgnują swoje wewnętrzne dziecko. I Pan Paweł napisał tak. W domu teściowej jest stary, ale wciąż funkcjonujący trzepak, na który czasami się wdrapuje, by na nim posiedzieć i pomajtać nogami. A jak są razem z nami dzieci, które są w rodzinie, to razem robimy fikołki na trzepaku, a także zwisamy na nim jak jakieś pawiany. Dzień dobry, panie Pawle.
3: Dzień dobry, dokładnie.
0: Panie Pawle.
3: Tak, też robimy.
0: To ile pan ma lat, niech się pan przyzna?
3: 5.
2: Nie, no to uzasadnia zdecydowanie, tak.
3: Tak naprawdę 46, więc. Mhm.
0: Rozumiem, że zdrówko dopisuje i to...
3: Tak, zdrowie, humor, wszystko, rodzina i...
0: Super. To proszę opowiedzieć o dzieciakach.
3: A więc są to generalnie dzieciaki rodzinne, które gdzieś tam przy okazji rodzinnych wizyt bawią się razem. Zwykle zawsze w weekendy właśnie tam na ogródku teściowej jest i trampolina, i czepak, i miejsce do chowania się.
0: Czyli można poszaleć.
3: Tak, dokładnie.
0: A jaki plan na dziś?
3: A na dziś, to prawdę mówiąc, się robi u nas, że jest deszczowo, więc wyjmiemy gry planszowe i będziemy działać z lodami i pizzą.
0: No i super. I proszę tam uściskać dzieciaczki od nas.
3: Uściskam.
2: A ja proponuję, panie Pawle, żeby pan pościskał misia, ponieważ takiego misia z misia filmu, tego trochę mniejszego, otrzymuje pan w nagrodę za udział w naszej zabawie. Do tego misia karty do gry mamy, oczywiście. To wszystko zmieścimy w torbie Radia Pogoda. No i oczywiście książka Katarzyny Bieńkowskiej, Wakacyjni detektywi, ta wspomniana wcześniej od pani Kasi, autorki, która jest członkinią Klubu Pogodnych Ludzi. Zresztą też dorzucamy zdecydowanie. To udanego dnia. No pewnie.
0: Dziękujemy. My już z Michałem zabieramy się do pakowania.
2: Tak jest.
0: Zaraz będziemy wysyłać.
2: A kolejne finały niebawem w Radiu Pogoda.
1: Jak dzieci w Radiu Pogoda.

Pogodny poranek w radiu. Pogoda za 22 minuty, godzina 10. I teraz mamy dla Państwa bardzo ważny komunikat. Bardzo, naprawdę, bardzo ważny. O właśnie. Jest mi niezmiernie miło poinformować i ogłosić, że jedna z najbardziej cenionych i uwielbianych polskich wokalistek, Ewa Bem, dołącza do Radia Pogoda jako autorka audycji. Pani Ewa będzie codziennie opowiadała o swoich piosenkach, o muzycznych inspiracjach. Od dzisiaj o 15.30 pierwsze spotkanie z Ewą Bem. Zapraszamy.

0: autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
5: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
5: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
5: No jasne.
6: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
15: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
17: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Została ostatnia reklama.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 12 minut 10, kolejne dziecko nam się w studiu pojawiło.
1: Dzień dobry
0: Wojtku.
2: Cześć, dzieciaku.
1: Dzień dobry,
2: witam Państwa.
0: Wojtek, mamy informacje o tym, jak nasi słuchacze tam pielęgnują dziecko w sobie. Zostawiamy Ci pakiecik.
2: Super, cieszę
0: także
2: się.
0: Także wybierz coś ciekawego i zadzwoń.
2: Dobra.
0: Tak się umawiamy?
2: A co jeszcze? Tak, a co jeszcze dzisiaj u Ciebie, Wojtku?
3: Ach, dzisiaj będę trochę zachęcał Państwa, żeby Państwo dzwonili i opowiadali o swoich ulubionych na przykład miejscach, gdzie warto wybrać się i to nie tylko w weekend.
2: To zapraszamy.
0: Zapraszamy, a my dziękujemy.
2: Zygmunt Heizer
0: i Michał Pierzchała.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Reklama.
0: Co daje największy spokój przed wakacyjnym wyjazdem? Pewność, że twoje auto jest gotowe do drogi. Tylko w Toyota Mikołajczak wykonamy kompleksowy przegląd auta za jedyne 99 zł. Ty planujesz odpoczynek, my zadbamy o spokojną i bezpieczną podróż. Sprawdź pełną listę usług na www.toyotamikolajczak.pl i ruszaj w trasę bez obaw. Toyota Mikołajczak, Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: Została ostatnia reklama.
7: Ach, co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Reklama. Poniedziałkowe przedpołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już niebawem Martyna Jakubowicz, a także duet Simon i Garfunkel. A na razie 10:00 na zegarach. Zapraszam Państwa na wiadomości.
0: Wiadomości z Poznania.
11: Urszula Salamon, zapraszam. W tym roku 80% wypadków na hulajnogach w Poznaniu skończyło się obrażeniami kierujących. W przyszłości mają temu zapobiec nowe przepisy. Osoby do 16 roku życia będą musiały jeździć w kaskach, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
12: Tutaj nie chodzi o karanie mandatami, o wysokość grzywien, ale o zdrowie i życie tych najmłodszych.
11: Nowe przepisy wejdą w życie w środę. Z kolei jutro rozpoczną się nowe utrudnienia na skrzyżowaniu ulic Rubierz z Naramowicką. Zostanie ona wyłączona z ruchu kołowego na odcinku od Zofii Hilczer-Kurnatowskiej do Łużyckiej. Dojazd do Jasnej Roli będzie odbywać się odcinkiem Naramowickiej od strony Łużyckiej. A na ogrodach przybyło zieleni. Największą zmianę przeszedł rejon skrzyżowania ulic Szpitalnej i Dąbrowskiego. Zasadzono ponad 20 drzew, 300 krzewów i 600 bylin. Tymczasem rozpoczynają się przygotowania do przebudowy areny. O szczegółach opowiemy za godzinę.
0: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
11: Już 19 stopni wskazują termometry w Poznaniu. Z każdą godziną będzie jeszcze trochę cieplej. Po 12 temperatura wzrośnie do 23 stopni. Obecnie ciśnienie mamy umiarkowane, a wiatr słaby. Jest też dużo słońca, niebo może się jednak zachmurzyć, ale padać nie powinno. Deszczu nie spodziewajcie się też we wtorek.
0: Radio Pogoda 103,4 FM.
10: To już prawie 2 minuty po godzinie 10:00. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam na to poniedziałkowe przed i część popołudnia z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Będą nagrody, będą niespodzianki, o tym wszystkim opowiem Państwu już za kilka minut, a na dobry początek podelektujmy się tymi najpiękniejszymi melodiami. To Simon i Garfunkel już teraz, prosto z filmu Absolwent.

0: Jesienny Pan i Krystyna Konarska w Radiu Pogoda. 12 minut po godzinie 10.
1: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
0: Niezależnie od tego, czy są Państwo w Klubie Pogodnych Ludzi, czy jeszcze nie, mogą Państwo polecać innym słuchaczom Radia Pogoda wszystko, co zwróciło Państwa uwagę, wydało się interesujące, no i tak naprawdę godne polecenia. To może być fajna książka, film, spektakl, wystawa, a także przepis na Państwa ulubione ciasto, z którym chcą się Państwo podzielić. I wszyscy słuchacze Radia Pogoda takie pyszne ciasto mogą sobie upiec. 22 444 400 4 mogą Państwo także polecać fajne miejscówki na wakacje, na odpoczynek. 22 444 4004. No a teraz Wojciech Młynarski.

Pegała w durnym świecie tym jakiś ład, własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała. A gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego grzech.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku mamy, ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku mamy, cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

0: od samego rana w Radiu Pogoda świętujemy Dzień Dziecka, no i zachęcamy Państwa do naszej wspólnej zabawy zatytułowanej Jak Dzieci w Radiu Pogoda. Wystarczy, że Państwo dołączą do naszej zabawy przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl, no i odpowiedzą na naprawdę proste pytanie. Jak Państwo pielęgnują swoje wewnętrzne dziecko, a do wygrania cudowny miś, ten kultowy miś z filmu Stanisława Barei. Do tego jeszcze dorzucimy Państwu karty do gry Radia Pogoda i naszą cudowną, idealną torbę, nie tylko na zakupy. Zatem proszę się dołączyć do naszej zabawy przez naszą stronę internetową. Raz jeszcze przypomnę, radiopogoda.pl. No i wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie, jak pielęgnują Państwo swoje wewnętrzne dziecko.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.

Sing 76 rok to Marla Rodowicz. W Radiu Pogoda najpiękniejsze melodie, 27 minut po godzinie 10. Klub Pogodnych Ludzi otworzył swoje progi. Państwo dzwonicie pod 22 444

0: 4004. No i polecacie Państwo także miejsca fajne na weekendowy wypad i nie tylko. Halo, dzień dobry.
1: No halo, dzień dobry, Radio Pogoda. A propos takich wakacji, wszyscy ciągną do najbardziej zatłoczonych miejsc. A ja kiedyś, jak miałam mniej lat niż dziś, z mężem zwiedzałam wszystkie polskie miejscowości, gdzie są pięknie zagospodarowane jeziora. Dziękuję, Zofia.
0: Bardzo gorąco dziękuję, pani Zofio. No to jest pomysł na przykład na wakacje, jest pomysł na odpoczynek i także na lato. 22 444 40 04. Co państwo jeszcze polecacie? Nie tylko związane z wakacjami, może coś kulinarnego, dobra książka, jakiś film, spektakl. Czekam na państwa sygnały. 22 444 40 04. No a teraz zabieram państwa do Krakowa. To zespół Pod Budą.

0: Ta piosenka, drodzy Państwo, jest chyba bardziej słodsza niż gofry z bitą śmietaną i owocami jedzone na promenadzie, no na przykład w Kołobrzegu. To Connie Francis w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Za 25 minut będzie 11, a już za moment do zakochania. Jeden krok i Andrzej Dąbrowski. Proszę być blisko nas.
1: Radio Pogoda.
2: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: I jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: No, do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
6: Jeszcze tylko dziś. Dzień dziecka w Pepco taniej. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
9: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów. Krivit. 50 zł taniej. 199,99. Najniższa cena z 30 dni. 249,99.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1, najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
18: Została ostatnia reklama.
19: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
20: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
10: Reklama.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Autopromocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Bem.
2: Wszyscy tego słuchali. Na wszech miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Została ostatnia reklama.
11: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Poniedziałkowe przedpołudnie wypełniają Państwu te najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Już za moment Barbara Kraftówna, a także zespół Gang Marcela. No a teraz na zegarach 11 zapraszam Państwa na wiadomości.
1: Wiadomości z Poznania.
13: Urszula Salamon, zapraszam. Rozpoczynają się przygotowania do przebudowy areny. Poznańska hala ma być miejscem, w którym będzie można organizować wydarzenia sportowe oraz koncerty i widowiska. Ogłoszono postępowanie, które wyłoni autora koncepcji przebudowy obiektu. A 10 czerwca ruszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Zielona Retencja. To okazja, by otrzymać środki na inwestycje, które pomogą zatrzymać wodę w miejscu opadu. Okazuje się natomiast, że woda zanieczyszczona może doprowadzić do zmiany płci u żab. Udowodnili to naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przebadali 300 kijanek, mówi doktorantka z Katedry Zoologii Martyna Frontczak.
14: Okazało się, że nawet ich bardzo niskie stężenia wywoływały zaburzenia płci u samców.
13: Dodaje, że płazy są jednymi z najbardziej wrażliwych zwierząt na zmiany środowiskowe. Słyszymy się za godzinę. Opowiemy wtedy o akcji Rowerowa Stolica Polski.
1: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
13: Mamy dzisiaj ciepły i słoneczny dzień, chociaż na chwilę niebo może się zachmurzyć. Padać jednak nie powinno. Jutro też nie spodziewajcie się deszczu. Termometry obecnie wskazują 19 stopni. Po południu temperatura może wzrosnąć maksymalnie do 23. Ciśnienie jest umiarkowane i takie utrzyma się do końca dnia. Wiatr wieje słaby.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.
12: Dwie minuty po godzinie 11 zaczynamy ostatnią godzinę tego poniedziałkowego przedpołudnia, na którą gorąco Państwa zapraszam do Radia Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się raz jeszcze bardzo nisko. No i w tej godzinie, drodzy Państwo, emocji na pewno nie zabraknie, bo ktoś z Państwa zgarnie naszą kolejną nagrodę, czyli zestaw specjalnie dla Państwa, no bo dzisiaj każdy z nas jest przecież dzieckiem. To są karty do gry Radia Pogoda, torba Radia Pogoda i do tego dorzucamy jeszcze cudowną maskotkę, która kojarzy się tylko z jednym z filmem Stanisława Barei Miś, a to wszystko w ramach naszej dzisiejszej zabawy. Jak dzieci w Radiu Pogoda, jak Państwo pielęgnują swoje wewnętrzne dziecko, do zabawy mogą się Państwo zgłosić już teraz przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl. A na dobry początek już teraz Barbara Kraftówna i Jerzy Wasowski.

0: strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy. Radio Pogoda. Gra dla każdego.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: Gang Marcela zaświeciła moja gwiazda w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie na zegarach 11:11.
1: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
0: W każdy poniedziałek polecają Państwo m.in. interesujące miejsca na mapie Polski, a także książki, filmy, spektakle i wystawy. No i dzwonią Państwo pod 22 444 4004. Halo, dzień dobry.
2: Witam wszystkich serdecznie w czasie urlopu. Serdecznie zapraszam na fenomenalny super spektakl Dziewczyny do wzięcia. Klimat Warszawy lat 70. na podstawie oczywiście kultowego filmu, który na pewno każdy kojarzy, a drugim miejscem, którego polecam serdecznie, to są ogrody Hortulusa na trasie do Kołobrzegu. Fantastyczne miejsce, fantastyczne, piękne, zadbane, olbrzymie tereny, zielone ogrody Hortulusa w Dobrzycy, a przede wszystkim odwiedzajcie polskie morze.
0: Bardzo gorąco dziękuję za tę polecajkę. 22 444 4004. Państwa ulubione miejsca w Polsce, jakaś fajna książka, film, spektakl. 22 444 4004. Czekam na Państwa sygnały. A w Radiu Pogoda teraz Andrzej Piszczatowski.
3: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w

0: Babunia z Portretu i Filipinki w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, 19 minut po godzinie 11, a już za kilka minut kolejny finał naszej dzisiejszej wspólnej zabawy z Państwem. Jak dzieci w Radiu Pogoda, czyli jak Państwo pielęgnują swoje wewnętrzne dziecko. Do zabawy cały czas mogą się Państwo zgłaszać przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl.
1: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
2: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie, Poznańska 33 oraz Poznaniu, Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
3: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
5: Została ostatnia reklama.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Piosenka z Akademii pana Kleksa będzie idealnym wstępem do naszej dzisiejszej zabawy.
1: Jak dzieci w Radiu Pogoda.
0: No właśnie, jak dzieci, dzisiaj Dzień Dziecka, jak dzieci, ta nasza zabawa w Radiu Pogoda. No właśnie, jak państwo pielęgnują swoje wewnętrzne dziecko, do zabawy zgłaszają się państwo przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl. Napisała do nas pani Grażyna i napisała między innymi tak: moje ja ciągle jest dzieckiem, mimo lat ciągle mi się chce robić psikusy. Latałam po piwnicach i chowałam się, jeszcze większe, inne cuda robiłam. I tak się nam ładnie złożyło, że pani Grażyna jest razem z nami. Dzień dobry, pani Grażyno.
2: Dzień dobry. Wszystko prawda.
0: Wszystko prawda. I z tego, tak, co to pani jeszcze napisała, to pani po drzewach nawet chodziła i zrywała śliwki.
2: Chodziłam z chłopakami po drzewach, wybierałam specjalne, bo mnie nauczyli, specjalne konary z drzew, gałązki się zrywało, które służyły jako pistolety.
0: O, jako pistolety.
2: I z chłopakami, bo ja właśnie się z chłopakami bawiłam zamiast dziewczynkami, lalkami. Mama mi nawet przezywała chłopaciara.
0: A napisała pani jeszcze tak, że lubi pani robić psikusy do dziś. To tak? Jakie te psikusy są? Zdradzi pani?
2: Tak jest. A to na przykład z dnia 1 kwietnia, a to załóżmy coś koleżankę, sąsiadkę nabiorę, że coś tam pykło w samochodzie, czy tam skrzynka otwarta na listy. No takie różne rzeczy. A to ją przestraszę.
0: A to pani herbatę zamiast posłodzić, to posoli.
2: Tak, też bywało.
0: Dobrze.
2: A niedawno, muszę się przyznać, zdobyłam redutę Ordona.
0: O,
2: jak Piotr Franceski śpiewa.
0: No to gratulacje wielkie.
2: No, zrobiłam fikołka.
0: W takim razie, z tego co słyszę, jest pani naprawdę wysportowaną, uśmiechniętą osobą i bardzo nam jest miło, że pani właśnie mogę wręczyć zestaw nagród. Pierwsza nagroda, pani Grażyna, to jest piękna torba Radia Pogoda. Druga to karty do gry Radia Pogoda i trzecia, i chyba najważniejsza, to ten kultowy miś. No właśnie.
2: Miś.
0: Widzę, że pani wielką radość, szczególnie ten miś chyba zrobił.
2: Ten miś, oczywiście, że tak.
0: Dobrze.
2: Oczywiście,
0: pani Grażyno,
2: wspomnienie.
0: To w takim razie fantastycznego dnia pani życzę, no i proszę być dzieckiem cały czas.
2: A mogę kogoś pozdrowić?
0: Bardzo proszę, 5 sekund ma pani.
2: Tak szybciutko. Pozdrawiam mamusię, Marcina, Sebastiana, Wiesię, Małgosię oraz wnuki Jaśka, Mikołaja i oczywiście koleżanki z Banacha.
0: No to wszystko poszło, życzenia od Grażyny. Pani Grażyno, raz jeszcze ściskamy mocno i cudownego dnia życzymy z najpiękniejszymi melodiami.

Francuska ikona muzyki Dalida, kiedy przyjechała do Paryża z Kairu, zamieszkała w takim małym mieszkaniu, a jej sąsiadem był wtedy początkujący aktor Alain Delon. Po latach połączył ich krótki, ale za to bardzo burzliwy romans. W Radiu Pogoda najpiękniejsze melodie. Za 25 minut będzie 12. To już za moment mam dla Państwa jeden chyba z najpiękniejszych duetów lat 80. Nie będę zdradzał Państwu, kto to i co to za duet. Proszę zatem koniecznie zostać bardzo blisko Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
3: No ale to miła pobudka.
2: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
3: Lepsza niż syreny alarmowe.
2: Albo śmieciarka jak butelki zabiera.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
5: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
5: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
5: No jasne.
6: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: I jak pani widzi?
9: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
7: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Z okazji Dnia Dziecka dużo zdrowia, uśmiechu i radości oraz spełnienia wszystkich marzeń życzy Deli Park. Park edukacji i rozrywki.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
15: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: O, cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
16: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Została ostatnia reklama.
5: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

tylko z aplikacją Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Tymczasem w salonie Filman.
9: I jak pani widzi?
10: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
8: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: Została ostatnia reklama.
13: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra 12 na osobę, a filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
0: Reklama.
14: Samo południe razem z Państwem delektuje się tymi najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Anna Jurksztowicz, a także Irena Jarocka. No a teraz zapraszam Państwa na wiadomości.
15: Wiadomości z Poznania.
16: Urszula Salamon, zapraszam. W środę zaczną obowiązywać nowe przepisy. Osoby do 16 roku życia będą musiały jeździć na hulajnogach w kaskach, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
17: Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało mandatem karnym w wysokości 100 zł i obarczony tym mandatem niestety będą rodzice bądź też opiekunowie.
16: W tym roku 80% wypadków na hulajnogach w Poznaniu skończyło się obrażeniami kierujących. Pora na sport. Rowerzyści z Poznania rozpoczynają miesięczną rywalizację z cyklistami z innych miast. Będą walczyć o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. W zeszłym roku Poznań był drugi wśród miast powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Na koniec ważne przypomnienie. 10 czerwca w Poznaniu ruszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Zielona Retencja. Może sięgnąć 26 tysięcy złotych. To okazja, by otrzymać środki na inwestycje, które pomogą zatrzymać wodę w miejscu opadu.
18: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
16: W Poznaniu termometry wskazują już 21 stopni, będzie jeszcze trochę cieplej. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni. Mamy dzisiaj sporo słońca, ale niebo może się też zachmurzyć. Padać jednak według synoptyków nie powinno. Ciśnienie jest umiarkowane, a wiatr słaby. Słońce zajdzie o 21.04.
18: Radio Pogoda. 103,4 FM.
14: To już 2 minuty po godzinie 12. Wojtek Babiarczyk, gorąco Państwa zapraszam na tą kolejną godzinę poniedziałkowego popołudnia w Radiu Pogoda. Mam nadzieję, że Państwo są w doskonałych humorach. Dzisiaj Dzień Dziecka. Niebawem powiem Państwu, jak mogą Państwo dzisiaj wygrać u nas cudowne nagrody. No a w tej godzinie także pojawi się Klub Pogodnych Ludzi, bo dziś poniedziałek Państwo polecacie nie tylko spektakle, nie tylko książki, ale także miejsca w Polsce, które warto odwiedzić. A na dobry początek już teraz Irena Jarocka.

0: Heyman, Joanna Jurksztowicz. W Radiu Pogoda najpiękniejsza melodia na zegarach 11 minut po 12.
1: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
0: W Klubie Pogodnych Ludzi polecają Państwo interesujące miejsca na mapie Polski, książki, filmy, spektakle, wystawy. No i dzwonią Państwo pod 22 440 4004. Halo?
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Ja myślę, że każde miejsce w Polsce jest godne zainteresowania i godne polecenia. Jeżeli w takim miejscu jest cisza, jest porządek, są ludzie, którzy zachowują się tak, żeby nie przeszkadzać innym i nie ma wandali, to uważam, że każde miejsce w Polsce jest naprawdę rewelacyjne. I czy to będzie nad morzem, czy w górach, czy na Mazurach, wszystko jedno. Polecam, kłaniam się, Wojtek.
0: No jak się nie zgodzić z moim imiennikiem? Bardzo gorąco dziękuję, panie Wojtku. 22 444 4004. Czekam na kolejne państwa interesujące miejsca, a może ktoś poleci jakiś dobry film na wieczór, dobrą książkę, dobry spektakl albo wystawę. 22 444 4004. No a teraz Bemi Bemi, kolorowe lato.

jedna z najpiękniejszych piosenek świata, prosto z hollywoodzkiego obrazu Uwierz w ducha, no i niezapomniana rola czy to Patryka Swayze, czy Demi Moore. 20 minut po godzinie 12, a już za kilka minut powiem Państwu, jak mogą Państwo dołączyć do naszej dzisiejszej zabawy, jak dzieci w Radiu Pogoda do wygrania cudowne nagrody, między innymi mogą Państwo otrzymać karty do gry, także torbę Radia Pogoda, no i tą maskotkę, czyli kultowa maskotka z filmu Miś Stanisława Barei. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda.

światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera. Volkswagen.

bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła mnie, to nie on.

cię przyleci, przyleci mój trzeci, wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

Trudno się oderwać, drodzy Państwo, od takich najpiękniejszych melodii, bo to się zwykle tak zaczyna. I Bohdan Łasuka w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie za 29 minut będzie 13, a ja zachęcam Państwa bardzo gorąco do tego, żeby dzisiaj dołączyć do naszej zabawy. Każdy z nas jest dzieckiem, zatem jak dzieci w Radiu Pogoda to tytuł naszej zabawy, a dołączyć mogą Państwo przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl. Tam wystarczy tylko odpowiedzieć na jedno jakże proste pytanie. Jak Państwo pielęgnujecie swoje wewnętrzne dziecko? Do wygrania fantastyczne nagrody, karty, nasza piękna radiowa torba, no i do tego jeszcze ta maskotka, czyli kultowy miś prosto z filmu Stanisława Barei. Gorąco Państwa zachęcam. Już teraz można dołączyć do zabawy przez naszą stronę internetową. Przypomnę raz jeszcze radiopogoda.pl. No a teraz Chłopcy, Radarowcy i Andrzej Rosiewicz. We'll be right back.

0: Krzysztof Krawczyk i byle było tak w Radiu Pogoda. Za 21 minut będzie 13, a już za moment zabieram Państwa nad nasze cudowne, piękne Mazury. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Królowa polskiej estrady Ewa Bem.
3: Wszyscy tego słuchali. Na wsiach, miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
2: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
3: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
2: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
10: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Od temperatują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
1: Reklama.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
6: Została ostatnia reklama.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Reklama.
11: Poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Na zegarach 13 już za moment Natalia Kukulska, a także Karin Stanek. No a teraz zapraszam Państwa na wiadomości.
12: Zasiłki jak dla powodzian dostaną poszkodowani przez trąbę powietrzną. Dzieci potrzebują czasu na nudę, podkreślają w Wiedniu eksperci. Bez upału już dziś w Paryżu. W takich warunkach zagra za godzinę Maja Chwalińska.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Będą zasiłki dla mieszkańców Balcerzowic na Opolszczyźnie poszkodowanych przez trąbę powietrzną. Jak obiecał wojewoda opolski, wsparcie dla nich będzie podobne do tego, które otrzymali powodziania. Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować uszkodzone domy.
14: Wszystko mokre. Nie wiemy, co dalej.
15: Były dosłownie sekundy. Uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. A córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
12: Po sobotnich wydarzeniach dziś w Balcerzowicach pracują rzeczoznawcy, którzy wyceniają straty. W drodze są także przedstawiciele ubezpieczycieli. Perspektywa wyższych rat kredytów oddala się, wynika z prognoz ekonomistów, przez decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą stóp procentowych. Poznamy ją jutro, ale na pewien optymizm pozwalają zaskakująco dobre dane pokazujące, że drogie paliwa na razie nie podbijają innych cen w gospodarce. Inflacja w maju sięgnęła 3,1%. Ekonomiści mówią, że kluczowy dla stóp procentowych będzie lipiec, kiedy poznamy prognozy inflacyjne ekspertów Narodowego Banku Polskiego pokazujące, jak kryzys paliwowy przełoży się na ceny w kolejnych kwartałach. Dzieciom często brakuje czasu na nudę, wynika z badań Rzecznika Praw Dziecka. Te starsze, już nastoletnie, to pokolenie najbardziej obciążone lękiem w historii. To z kolei dane z raportu Ministerstwa Edukacji. Co na to poradzić? Warto zastanowić się przy okazji Dnia Dziecka. Bartosz Kądziołka.
16: Co czwarty nastolatek przyznaje, że rzadko lub wcale nie ma czasu na odpoczynek czy nudę. A jak mówi psycholog Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie Marta Szczodrak.
17: Nuda jest niezbędna do tego, żeby młody człowiek umiał kształtować swoją kreatywność.
16: A deklarowane poczucie lęku wśród młodych znacznie wzrosło od czasu pandemii. Ta z kolei przeniosła część naszego życia do sieci, a tam dzieci chcą robić wszystko, żeby być dobrze ocenionym. Jak mówi psycholog Kacper Dam, trzeba pokazać, że nie wszystko w sieci ma znaczenie.
18: To jest coś, czego nie pokonamy. Będzie to. Tylko właśnie ważne, żeby ten młody człowiek wiedział, że jest wartościowy, niezależnie od tego, czy będzie miał 3 czy 1000 lajków.
16: Jednocześnie część ekspertów proponuje wprowadzenie w szkołach obowiązkowej edukacji medialnej.
12: Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Wprowadzono go, by upowszechniać ideały i cele dotyczące praw dziecka zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych. Dzień Dziecka obchodzony jest w różne dni w różnych krajach członkowskich ONZ. Już 6 meczów ma w nogach. Nasza tenisowa sensacja Roland Garros, Maja Chwalińska, Polka, dziś zagra w Paryżu 7 spotkanie, a jego stawką będzie awans do najlepszej 8 tego wielkoszlemowego turnieju. By to osiągnąć, musi pokonać reprezentantkę gospodarzy Diane Parry. A pogoda dziś w Paryżu już inna, bo upał odpuścił.
10: Będzie na pewno wolniej i piłka będzie skakać mniej, więc na pewno też te warunki do gry będą inne.
12: Mecz Maji Chwalińskiej dziś po południu, prawdopodobnie za godzinę.
13: Pogoda.
12: Mało dziś słońca, zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami na wschodzie, w centrum i na południu wystąpią opady deszczu, a także burze, lokalnie z gradem. Te dziś wystąpią w 12 województwach. Najsilniejsze opady na południu Polski. A na termometrach od 18 do 22 stopni. Przeważnie chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich.
11: Cztery minuty po godzinie 13:00 zaczynamy, drodzy Państwo, kolejną godzinę tego poniedziałkowego popołudnia z najpiękniejszymi melodiami w radiu. Pogoda, Wojtek Babiaczyk. Kłaniam się Państwu bardzo nisko. W tej godzinie między innymi finał naszej zabawy, czyli jak dzieci w radiu Pogoda. W tej godzinie także jeszcze parę dobrych informacji od Państwa w klubie pogodnych ludzi. A na dobry początek Karin Stanek i Malowana Lala.

0: Co powie tata i Natalia Kukulska w Radiu Pogoda? 10 minut po 13.
1: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
0: Jak to zawsze w poniedziałek w Klubie Pogodnych Ludzi, to państwo polecają nie tylko książki, filmy, spektakle, wystawy, ale także polecają interesujące miejsca, które warto zobaczyć na mapie Polski. 22 444 40 04. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Witam.
2: Polska cała jest interesująca, oczywiście piękna i nasza, ale są miejsca magiczne. Ja właśnie w weekend przeżywałem magię takiego miasta Kazimierz z książką pana Bogdana Rokickiego, Studnia na Kazimierskim Rynku. Panie redaktorze, jak można wspaniale rozwinąć ten symbol tego wspaniałego naszego Kazimierza przy pomocy studni, która właściwie jest małym obiektem, a to jest tak piękna, bogata historia związana i tak wspaniałe meandry historyczne, że naprawdę znakomita w tej książce ikonografia, że serdecznie polecam. Pięknie wydana książka i wielki, wielki sentyment i wspomnienia z Kazimierza, gdzie przez wiele lat spotykałem się z ikoną Kazimierza, Jankiem Łazorkiem, wspaniałym malarzem kazimierskim. Pozdrawiam.
0: Bardzo gorąco dziękuję i pozdrawiamy również bardzo gorąco. 22 444 40 04. Książka, film, spektakl, wystawa albo cudowne miejsce na mapie Polski. Czekam na państwa sygnały.

Wiktor Zatwarski, Srebrne Wesele w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, 19 minut po godzinie 13, a już za niespełna 6 minut, drodzy Państwo, kolejny finał naszej dzisiejszej zabawy, czyli jak dzieci w Radiu Pogoda mogą Państwo cały czas dołączyć do naszej zabawy. Wystarczy tylko kliknąć na naszą stronę internetową radiopogoda.pl, tam odpowiedzieć na jedno proste pytanie, jak pielęgnują Państwo swoje wewnętrzne dziecko, no a potem czekać już na nasz telefon. Radiopogoda.pl, tam proszę zgłaszać się do naszej zabawy jak dzieci w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia gmach.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
9: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
1: Została ostatnia reklama.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody.
9: Skoda.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąt, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś

0: Poniedziałkowe popołudnie towarzyszą Państwu najpiękniejsze melodie na zegarach 23 minuty po 13.
1: Jak dzieci w Radiu Pogoda.
0: No właśnie, nasza dzisiejsza zabawa jak dzieci. Zgłaszają się Państwo przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl. Pytanie było jedne: jak pielęgnują Państwo swoje wewnętrzne dziecko? No i przyznam się Państwu szczerze, że spodobała nam się odpowiedź pana Kamila, który napisał tak. Jako dorastający chłopiec dzięki mojej mamie miałem możliwość poznania kultowych dzieł polskiej kinematografii, takich jak Rozmowy kontrolowane, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, Czy nie lubię poniedziałku, czy też Słynnego misia. A moje wewnętrzne dziecko objawia się w dorosłym życiu dwojako. Jako przeszłość, obraz chłopca wpatrującego się w telewizor,

0: kineskopowe pochłaniające każde słowo bohaterów, a także jako wizja przyszłości, gdzie mój niedawno narodzony syn jako nastolatek ogląda filmy z zaciekawieniem takim samym jak ja w jego wieku. No i tak się fajnie złożyło, że pan Kamil jest razem z nami. Dzień dobry, panie Kamilu.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Czy wszystko się zgadza, to co powiedziałem?
1: Jak najbardziej, zgadza się.
0: Jakby pana tak obudzić, panie Kamilu, o drugiej w nocy i zapytać o pana ulubiony cytat z kultowych filmów, to jaki to by był?
1: Myślę, że to jest miś na skalę naszych możliwości.
0: Czyli jednak ten kultowy miś. Rozumiem. Panie Kamilu, a pan syn również lubi te stare polskie komedie, czy raczej za czymś innym przepada?
1: Myślę, że syn lubi, ale nie do końca jeszcze o tym wie.
0: Rozumiem. Dobrze, panie Kamilu, w takim razie z wielką przyjemnością i radością wręczam panu trzy nagrody. Pierwsza to nasza cudowna torba Radia Pogoda, druga to karty do gry Radia Pogoda, no i trzecia, chyba ta najbardziej ulubiona państwa, bo państwo dzwonią, piszą w sprawie tego misia, czyli maskotka miś, ten kultowy miś, panie Kamilu, ze słynnego misia Stanisława Barei.
1: Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że oczko mu się nie odlepiło, temu misiu.
0: Temu misiu na pewno nie. Zresztą sprawdzi pan, jak przyjdzie w tej paczce. Panie Kamilu, to cudownego popołudnia panu życzę z najpiękniejszymi melodiami, a państwo cały czas mogą się jeszcze zgłaszać do naszej zabawy jak dziecko w Radiu Pogoda. Wystarczy tylko na naszą stronę wskoczyć, radiopogoda.pl, no i tam odpowiedzieć na proste pytanie. Przypomnę jeszcze raz je państwu, jak pielęgnujemy swoje wewnętrzne dziecko. Teraz Ewa Śnieżanka.

0: Ależ to magiczne nagranie, drodzy Państwo, w to poniedziałkowe popołudnie w Radiu Pogoda, najpiękniejsze melodie i Anna German. Za 21 minut będzie 14, po 14 rusza Państwa ulubiona popołudniowa audycja Radia Pogoda, czyli Pogodne Popołudnie. Monika Tarka dzisiaj pojawi się razem z Państwem i pojawi się niezwykły gość, Ewa Bem. To będą niezapomniane wspomnienia. Na pewno pani Ewa Bem opowie, jak rodziły się jej te najpiękniejsze melodie, zatem proszę koniecznie zostać z nami. No i Państwa popołudniowa, ulubiona zabawa, czyli ani tak, ani nie. Dzisiaj nagroda gwarantowana, to piękna nasza torba Radia Pogoda. Proszę zostać z nami. Wojtek Babiarczyk, życzę Państwu cudownego popołudnia.
1: Radio Pogoda. Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
11: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
13: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
14: Z okazji Dnia Dziecka dużo zdrowia, uśmiechu i radości oraz spełnienia wszystkich marzeń życzy Deli Park. Park edukacji i rozrywki.
15: Została ostatnia reklama.
16: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
17: Zaprawy?
16: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
17: No, dobrej jakości.
16: A jaka?
17: No, niedroga.
16: I dokąd po nią pojedziemy?
17: Do Bricomana.
18: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu, poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Sporting, napędzany potrzebami rodziny.
0: Została ostatnia reklama.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
9: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Za kilka minut zaczyna się poniedziałkowe, pogodne popołudnie. Usłyszymy m.in. Zbigniewa Wodeckiego, Mirej Mathieu czy zespół Trzy Korony, ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 14.
10: Samochód wypadł z wiaduktu w Płocku. Dwie osoby nie żyją. Ukryty głód problemem dzieci XXI wieku. Polska ma większe szanse na organizację Igrzysk Olimpijskich. Mieszkańcy Hamburga właśnie wycofali swoją kandydaturę.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
10: Agnieszka Trojanowska, BIS. Dwóch mężczyzn zginęło w samochodzie, który spadł z wiaduktu w Płocku na ulicy Rataja na peryferiach miasta. Osobowym Renault jechał 28-letni kierowca i 35-letni pasażer. Okoliczności wypadku są ustalane. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Renault zjechał z drogi, uderzył w barierki, po czym samochód spadł z wiaduktu. Po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic na Opolszczyźnie mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Będą też im wypłacane zasiłki. Teraz nadal trwa tam sprzątanie po sobotniej tragedii. Strażacy zabezpieczają zniszczone domy. Część mieszkańców nie może wrócić do swoich mieszkań.
11: Budynek mieszkalny, jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale jesteśmy w takiej sytuacji, w takim, że możemy być, możemy tu spać, a są osoby, które musiały opuścić swoje domy. Tak?
12: Dach wpadł córce do pokoju. Resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało, zalało. Już się leje na dole.
10: Lokalne władze zapewniają, że są gotowe mieszkania zastępcze dla poszkodowanych, a pierwsze wypłaty zasiłków dla poszkodowanych będą wypłacane jeszcze przed długim weekendem. Ponad 1000 osób, w tym strażacy oraz przedstawiciele innych służb, pracują na miejscu pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Służby koncentrują się obecnie na przelewaniu pogorzeliska. Pożar lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim na Mazowszu wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął około 300 hektarów lasu z zagrożonego terenu. Ewakuowano około 100 osób. Prawie co czwarte dziecko nie ma ze sobą w szkole nic na drugie śniadanie, wynika z raportu pod nazwą Ukryty głód dzieci Federacji Polskich Banków Żywności. Współautor raportu Michał Helwak mówi, że problemem wśród dzieci jest niedożywienie jakościowe, czyli głód, którego nie widać.
13: Ten głód, taki zapadnięte policzki, żebra na wierzchu, to już nie jest rzeczywistość, z którą możemy się w Polsce spotkać. Dzisiaj głód oznacza raczej właśnie jedzenie niskiej jakości i sytuację, sytuację, w której brzuch jest pełen, jest wypełniony, dzieci czują sytość, ale organizm nie jest właściwie odżywiony, bo nie dostaje właściwych składników odżywczych, które są potrzebne do budowy ciała i do poprawnego, zdrowego funkcjonowania.
10: Raport powstał na podstawie odpowiedzi, które badacze zebrali w trwającym od stycznia do kwietnia w szkołach podstawowych w całym kraju badaniu ankietowym. Wzięło w nim udział w sumie blisko 1000 dzieci. Mieszkańcy Hamburga jasno opowiedzieli się za nieorganizowaniem Igrzysk Olimpijskich w ich mieście. W referendum odrzucili kandydaturę Hamburga do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2036, 40 lub 44 roku. To powtórzenie scenariusza sprzed dekady. Już raz w 2015 roku mieszkańcy miasta odrzucili kandydaturę olimpijską podobnym stosunkiem głosów. Teraz na nie było blisko połowa głosujących. W krajowym niemieckim wyścigu pozostają więc wciąż Berlin, Monachium i region Ren-Rura. O organizację największej sportowej imprezy świata ubiega się również Polska.
0: Pogoda.
10: Burze dziś mogą pojawić się na wschodzie i częściowo w centralnej Polsce. Alerty obowiązują do 19. Mało dziś słońca, zachmurzenie umiarkowane i duże, a na termometrach od 18 do 22 stopni przeważnie, chłodniej na wybrzeżu do 16 i na południu, gdzie w rejonach podgórskich do maksymalnie 15 stopni.
9: Minuty po godzinie 14. Witam serdecznie w poniedziałek, pierwszego dnia czerwca i pozdrawiam serdecznie od razu na początku wszystkie dzieci, i te duże, i te małe, a my sobie robimy dzisiaj z okazji Dnia Dziecka prawdziwie muzyczny prezent, mianowicie Ewa Bym zacznie się od dzisiaj pojawiać na antenie Radia Pogoda, codziennie po godzinie 15 będzie opowiadać o swoich najpiękniejszych melodiach, także Ewa Bym od dziś ma swój program na antenie Radia Pogoda. Za chwilę Trzy Korony i Krzysztof Klęczon, posłuchamy Zbigniewa Wodeckiego i jeszcze oczywiście pozdrowienia od Państwa tradycyjnie, jak zawsze na początek pogodnego popołudnia.
14: Dzień dobry, z tej strony Irena. Pozdrawiam serdecznie całe Radio Pogoda i słuchaczy.
9: Dziękuję pięknie, ja również pozdrawiam.
0: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.
9: Witam serdecznie.

0: Piękna, ta piosenka jest po prostu piękna. Zbigniew Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem. No dzisiaj mimowolnie z okazji Dnia Dziecka wracamy, proszę Państwa, myślami, wspomnieniami do tych właśnie rodzinnych czasów i też miejsc z dzieciństwa.
1: Dzień dobry, mam 82 lata, lata 50. Przyjechałam do Krakowa i moje podwórko to było czepak i rusztowania. Goniliśmy się po rusztowaniach z chłopakami oczywiście. Dziewczyny też były, ale przede wszystkim to był czepak. Co myśmy nie wyprawiali na tym czepaku? Różne, różne figury. Ale był też okres, kiedy przyjechało Wesołe Miasteczko i tam właśnie na takich łódkach kołysaliśmy się w górę i przetaczaliśmy się na drugą stronę i wokoło. To nie do pomyślenia w tej chwili, ale takie było moje dzieciństwo właśnie.
0: No właśnie, dziękuję pięknie za te wspomnienia, zwłaszcza, że i mi się teraz otwierają różne klapki w głowie ze wspomnieniami. Trzepak oczywiście, całe godziny siedziało się na trzepaku, a nawet robiło fikołki na tej wyższej części trzepaka, co jak dzisiaj o tym pomyślę, to aż mi się zimno robi i mam gęsią skórkę na samą myśl, już nie mówiąc o tym, jak się wysoko człowiek potrafił huśtać na huśtawce. Pamiętam też takie karuzele, które się samemu napędzało, trzymając i popychając się przez taką obręcz, która była w środku. Oczywiście zabawy w piaskownicy, no i nieodłączny element mojego wczesnego dzieciństwa, czyli trójkołowy rowerek z taką specjalną taczką z tyłu.
2: On m'a toujours dit qu'en chantant avec son cœur, on faisait chanter le monde, et je crois bien.

0: 14.18, pora obiadowa tradycyjnie, proszę Państwa. Zwykle o tej porze pytam się Państwa właśnie o to, co macie dzisiaj na obiad. Jeżeli coś przygotowaliście dla wnuków, dla dzieciaków, to koniecznie się tym pochwalcie. Jak nie, to może zadzwonicie i powiecie, co najbardziej lubiliście jeść na obiad, jak byliście dziećmi. 22 444 4004, chociaż no wiemy doskonale, że jeżeli chodzi o to jedzenie i dzieci, to czasem nie jest łatwo, czasem dzieci są niejadkami. Pamiętają Państwo, robiliście to ze swoimi dziećmi, albo robicie z wnukami, albo może rodzice robili to z Wami, że taka łyżeczka, która lata nad stołem i oczywiście leci samolocik i buzia musi być otwarta, no ale no nie zawsze niestety to działa.
1: Reklama.
2: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
8: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.

0: po godzinie 14. No dzisiaj nietypowo, proszę Państwa, w porze obiadowej w Radiu Pogoda z okazji Dnia Dziecka, czyli wspominamy Państwa ulubione dania z dzieciństwa.
1: Leniwe i do tego z masełkiem i z bułką tartą i kompocik.
0: Ach, leniwe, ja też po prostu uwielbiałam leniwe jako dziecko, wszelkiego rodzaju naleśniki też i też makaron z serem i oczywiście z cukrem, a jak jeszcze były truskawki z truskawkami, no to już w ogóle pycha. Kolejny telefon od Państwa.
2: Dzień dobry, ja dzwonię z Poznania, mam 90 lat i dzisiaj Pani Monika pyta, co w dzieciństwie się jadło i tak dalej, więc chciałam powiedzieć, że nie jadłam to, co chciałam, bo babcia co ugotowała, to trzeba było zjeść, a jak nie smakowało południe, to się to samo dostało wieczorem. Koniec, kropka. Nie było żadnych wymagań. To, co było podane, należało zjeść. Do widzenia, pozdrawiam serdecznie w tym miłym dniu.
0: Dziękuję, też pozdrawiam. I może to jest właśnie, proszę Państwa, sposób na niejadko.

0: wracamy jeszcze, proszę Państwa, do Leci, leci samolocik, bo Państwo wspominają i też się przypomniało, jak to się czasem siedziało nad jednym talerzem w kuchni godzinami, bo trzeba było zjeść to, co na talerzu. Ja też takie chwile pamiętam, już nie mówiąc o bardzo niechlubnym elemencie z mojego życiorysu, kiedy niektóre rzeczy wrzucałam za lodówkę. Myślałam, że tam znikną i już nikt, absolutnie nigdy ich nie zobaczy. No ale dzieci mają przeróżne, dziwne czasami pomysły. A propos niejadków, telefon od Państwa.
1: Dzień dobry Państwu. Ja sobie przypomniałam, jak dziś mam już dwóch dorosłych synów, ale jeden z nich, ten starszy, był niejadkiem. I to takim niejadkiem, że wiosną, latem, no zimą to oczywiście nie, ale wiosną, latem brałam go na spacer, na przykład nad jezioro, czy na plac zabaw, uzbrojona w dwa termosy, jeden był z zupą, drugi był z drugim daniem i karmiłam go. Wiem, że to niepedagogiczne, ale na przykład od jego uwagę odwracałam, na przykład książeczki przeglądał. Aha. W ogóle nie chciał jeść. Jadwiga z Dąbrowy Górniczej.
0: Dziękuję Pani Jadwiga za te wspomnienie. No tak bywa, tak bywa. Dzieci czasami są naprawdę bardzo przekorne. Ja pamiętam, jak rodzice dawali mi i siostrze młodszej trochę pieniędzy, żebyśmy poszły czasami do baru mlecznego na obiad, oczywiście, żeby zjeść jakiegoś pożywnego kotleta. A co my kupowałyśmy? Oczywiście naleśniki z serem. Tak sobie wspominamy dzisiaj czasy dzieciństwa, ale przypominam też Państwu, że dzisiaj wyjątkowy dzień w Radiu Pogoda, bo dzisiaj startuje program pani Ewy Bem na naszej antenie. Pani Ewa codziennie po 15 będzie opowiadać o swoich najpiękniejszych melodiach, więc już po 15 usłyszymy panią Ewę w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Ten świąteczny czwartek zapraszam Państwa na spotkanie z kimś, kto za pomocą niezbyt dużego drewnianego pudełka z korbką, eleganckiego stroju, uśmiechu, spokojnego głosu i uroku osobistego tworzy magię.
4: Moje uszanowanie, tu Katarniarz Jan. Zapraszam serdecznie na rozmowę ze mną do Radia Pogoda.
5: Świat w zupełnie starym stylu. 4 czerwca od 10 tylko w Radiu Pogoda.
3: Piotr Sworakowski, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
11: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
12: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
11: I dla dzieci z rodzicami.
13: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
15: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
14: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
15: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
16: Kaufland jest fresh, fresh. W Kauflandzie.
17: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
19: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
20: Została ostatnia reklama.
21: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
22: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
21: Już od 400 zł studiuj.
22: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
21: Ekonomię i logistykę.
22: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
21: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
22: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
21: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
22: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
21: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
23: Reklama.

0: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Reklama.
11: Słuchają państwo Radia Pogoda w to poniedziałkowe pogodne popołudnie. Po 15 w Radiu Pogoda pojawi się Ewa Bem, która od dziś opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach. Ale na razie najnowsze wiadomości.
12: Pseudokibice Psychofans usłyszeli prawomocne kary. Zakaz korzystania z komórek w szkołach jutro ma uchwalić rząd. Kajaki i wiosła mają być nową wizytówką Bydgoszczy. Powstanie tam centrum tych sportów.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Sąd apelacyjny w Krakowie częściowo zmienił wyrok wobec członków grupy pseudokibiców ruchu Chorzów Psychofans. Dziś lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, usłyszał nieznacznie niższy wyrok 11,5 roku więzienia. Natomiast wyższą karę 15 lat więzienia zamiast 11 usłyszał Kajetan B., odpowiadający m.in. za pobicie ze skutkiem śmiertelnym szalikowca górnika Zabrze. Proces dotyczył w sumie 46 osób, którym prokuratura zarzuciła 110 przestępstw. Wśród nich m.in. zabójstwo, porwania, brutalne pobicia, udział w tzw. ustawkach, rozboje i kradzieże, a także handel narkotykami. Opolszczyzna sprząta po weekendowych nawałnicach w gminie Ujazd. Trąba powietrzna zniszczyła kilka domów. Takie zniszczenia nie dziwią ekspertów. Jak mówi nam dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ekstremalnych zjawisk jest coraz więcej.
13: Dlatego, że te zmiany w pogodzie nasze takie obserwowane są coraz gwałtowniejsze. Coraz większe są te różnice tych temperatur i to jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wystąpią właśnie te silne burze, z których mogą się zrodzić trąby powietrzne.
12: Choć trąby powietrzne zdarzały się w Polsce już w XIX wieku, ekspertka dodaje, że nadal nie jest to typowe dla naszego kraju zjawisko. Holenderskie systemy Patriot zostaną w Polsce dłużej niż pierwotnie planowano, jak podała właśnie ambasada Holandii w Polsce. Misja dwóch holenderskich systemów obrony powietrznej, która miała zakończyć się w czerwcu, zostanie przedłużona o maksymalnie pół roku. Chronią one centrum logistyczne NATO w Jasionce, przez które do Ukrainy trafia pomoc. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych zostanie jutro przyjęty na Radzie Ministrów, poinformowała minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. W rządowym projekcie przewidziano dwa wyjątki odstąpienia od tych przepisów.
14: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły. Natomiast to jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost, potrzebujemy takiej odgórnej regulacji, smartfonów w szkołach podstawowych nie będzie można używać.
12: Przepisy miałyby obowiązywać od 1 września tego roku. Szefowa resortu edukacji stwierdziła, że nie wyobraża sobie, by prezydent mógł nie podpisać ustawy, której rozwiązania popiera ponad 80% społeczeństwa. Centrum kajakarstwa i wioślarstwa powstanie w Bydgoszczy. Dziś minister sportu Jakub Rutnicki przekazał władzom miasta decyzję o 8-milionowym dofinansowaniu inwestycji.
10: Nie możemy nie inwestować w ten piękny sport, bo to w sumie ponad 40 medali olimpijskich i zdaję sobie sprawę, że my musimy zrobić wszystko, jeśli chodzi o polskie wiosła, jeśli chodzi o polskie kajaki, aby stwarzać maksymalnie dobre warunki.
12: Wioślarstwo i kajakarstwo to sporty z długimi tradycjami w Bydgoszczy, przypomina wioślarz Adam Korol, czterokrotny mistrz świata oraz mistrz olimpijski z Pekinu.
15: Trudno się z tym nie zgodzić, mając w historii Roberta Sycza, dwukrotnego złotego medalistę olimpijskiego, czy Magdalenę Fularczyk-Kozłowską, złotą medalistkę olimpijską.
12: Centrum powstanie w okolicy Wyspy Młyńskiej oraz przystani, w której trenują już młodzi sportowcy.
7: Co jest grane w Poznaniu?
16: Urszula Salamon, zapraszam. Trwa Enter Enea Festiwal. Do naszego miasta przyjechały wielkie, światowe gwiazdy jazzu. Dyrektorem artystycznym jest znany pianista Leszek Możdżer. Wszystkie koncerty odbywają się w magicznej atmosferze nad Jeziorem Strzeszyńskim. Dzisiaj zagra m.in. New Masada Quartet. Festiwal potrwa do środy. A w czwartek rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Cały Poznań Ukulele. W programie są koncerty, warsztaty instrumentalne i przede wszystkim dużo muzykowania. Festiwal potrwa od 4 do 7 czerwca. Pora na sport. Rowerzyści z Poznania rozpoczynają miesięczną rywalizację z cyklistami z innych miast. Będą walczyć o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. W zeszłym roku Poznań był drugi wśród miast powyżej 200 tysięcy mieszkańców.
7: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda.
12: Burze dziś mogą pojawić się na wschodzie i częściowo w centralnej Polsce. Alerty obowiązują do 19. Mało dziś słońca, zachmurzenie umiarkowane i duże, a na termometrach przeważnie od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu. Do 15-16 stopni na południu, gdzie w rejonach podgórskich miejscami dziś maksymalnie do 15 stopni.
17: Pięć minut po godzinie 15:00. Na ten moment, proszę Państwa, na to, co się za chwilę wydarzy i co się rozpocznie na antenie Radia Pogoda, czekałam bardzo, bardzo długo, bo jak się Państwo domyślają, jeżeli Ewa Bem ma przyjść do Radia Pogoda i opowiadać o swoich najpiękniejszych melodiach, to oczywiście to poprzedzają długie przygotowania takiej właśnie audycji i spotkania z Panią Ewą i rozmowy z Panią Ewą. No a teraz, proszę Państwa, to wszystko się zaczyna na antenie Radia Pogoda i już za chwileczkę dzisiaj trochę dłuższe to spotkanie z panią Ewą, bo przecież pierwsze, bo dzisiaj zaczynamy najpiękniejsze melodie Ewy Bem. Pani Ewa, już za chwilę na naszej antenie.
7: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Witam Państwa serdecznie i witam przede wszystkim mojego wspaniałego gościa, panią Ewę Bem. Dzień dobry, pani Ewo.
2: Witam panią, witam państwa i witam siebie w tym miejscu.
1: Pani Ewa jest takim prezentem dla nas wszystkich, bo jesteśmy takimi dużymi dziećmi. Mam nadzieję, że cały czas mamy takie dziecko w sobie na Dzień Dziecka, bo dzisiaj takie wyjątkowe święto, a my właśnie dzisiaj zaczynamy cykl pani najpiękniejszych melodii.
2: Przede wszystkim dzieci, oczywiście. Dla was tyle dobrego, ile może przynieść ten świat. Ja osobiście uważam, że dzieckiem się jest naprawdę tak naprawdę, to tylko raz, kiedy jest się dzieckiem. A potem, moi drodzy, to wygląda trochę inaczej już, ale życzę wam wszystkiego dobrego.
1: Ale ma pani w sobie jeszcze taką dziecięcą czasami radość albo ciekawość różnych rzeczy świata?
2: Czy ja wiem? No wiem, że to jest takie dosyć powszechne pojęcie i powszechna deklaracja. Ja to jestem wiecznym dzieckiem. Ale ja już chyba nie jestem dzieckiem, tak naprawdę.
1: Pani Ewo, będziemy rozmawiać o pani najpiękniejszych melodiach, które sama pani wybrała dla słuchaczy Radia Pogoda. Czym się pani kierowała, wybierając te piosenki do tego cyklu?
2: Przyznam szczerze, że jakoś tak się złożyło. Przez całe 50 ponad lat mojej pracy estradowej, artystycznej drogi, nie splamiłam swojego własnego honoru i swoich przekonań muzycznych utworem żadnym, którego mogłabym się po takim czasie powstydzić. Mówię to zupełnie dla siebie samej. Nie to, że nie oczekiwania, ale cieszę się z tego przede wszystkim, że jak tak przeleciałam w myślach to wszystko, co nagrałam, a właśnie Pogoda, Radio Pogoda mnie do tego w pewnym sensie zachęciła i zmusiła, no to dochodzę do tego wniosku. Także nie było jakiegoś specjalnego klucza, ale wybrałam takie, które może najmniej chodziły na antenie.
1: A no tak, bo my bardzo często gramy pani piosenki, rzeczywiście. No to ja myślę, że każda ta melodia będzie jakimś zaskoczeniem dla słuchaczy. Już niedługo pierwsza z nich pojawi się na naszej antenie.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.
3: Kuba wyspa jak wulkan gorąca, oela, ej ja.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Pani Ewo, ponieważ dzisiaj jest Dzień Dziecka, a my...
2: Idziemy na lody.
1: Zaraz pójdziemy, tak? Zwłaszcza, że tutaj u nas na dole są, także oczywiście pójdziemy. A jaki smak? Pani lubi?
2: Ja tylko truskawkowe albo malinowe, kwaśne.
1: Kwaśne, takie kwaśne sorbety.
2: Sorbety. O, sorbety, tak, bardzo.
1: To za chwilę pójdziemy, ale dzisiaj rozdajemy na antenie, i to zupełnie przez przypadek, naprawdę się okazało, coś takiego, co też chciałabym pani podarować, bo do pani znakomicie pasuje. Miś na miarę naszych możliwości,
2: Ach,
1: pani Ewo.
2: Słodko. Wszystkiego najlepszego, Radio Pogoda.
1: Bo to oczywiście z racji tego, że pani śpiewała w misiu, prawda, Lulajsz?
2: Minę ma taką, jak właśnie miś mieć powinien. No fantastyczne.
1: Ale nie będziemy go wrzucać do jeziora, żeby tutaj panią błotem nie...
2: No to jest mój miś, to jest teraz pod specjalną ochroną moją.
1: A już za chwilę najpiękniejsza melodia pani Ewy Bem.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
3: No ale to miła pobudka.
2: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
3: Lepsza niż syrena alarmowa.
2: Albo śmieciarka, jak butelki zabiera.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu Wierzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
0: Yeah.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Pani Ewa, ponieważ dzisiaj Dzień Dziecka, to z tych piosenek, które pani wybrała, ja postanowiłam dzisiaj, że posłuchamy piosenki, którą pani nagrała z Janem Ptaszynem Wróblewskim. Piosenki oryginalnie z disneyowskiej Królewny Śnieżki.
2: Tak, Ptaszyna projekt to był jeden z licznych, które mi podsunął, ponieważ on był straszny zawadiaka, łobuziak i miał nieopisane poczucie humoru. Przypomniał też piosenki z disneyowskich filmów, i to piosenki, do których były pisane polskie teksty, tłumaczenie o teksty, nazwijmy to tak.
1: No tak, śpiewane, bo te filmy były dubbingowane, prawda?
2: Tak, dubbingowane i śpiewane przez zawodowców. Po prostu coś urzekającego, naprawdę. Wybrał kilka z nich, taką jedną wiązankę jest splutł, a pani zapewne myśli o finalnej.
1: Tak, tak, ja myślę o tej finalnej piosence, zaraz jej posłuchamy, ale ja chciałabym też porozmawiać właśnie o panu Janie, bo właściwie pani zna go od dzieciństwa, bo z tego co słyszałam, to on mieszkał w bloku czy w pobliżu waszego mieszkania, tak jak pani była dzieckiem.
2: On mieszkał nawet nie w pobliżu, ale w mieszkaniu, w którym mieszkałam. Po prostu był gościem mojej mamy i naszej rodziny. Nie trwało to długo, ale zdaje mi się, że to były jego początki kariery, kiedy przyjechał z Kalisza, bo był w ogóle kaliszaninem. Przyjechał do Warszawy i tu rozpoczął swoje działania.
1: Jak pani wspomina pana Jana Ptaszyna?
2: Ja jestem jego wielbicielką. Uwielbiam go. Uwielbiałam go zawsze. Był dla mnie wzorem. Muzykiem był fantastycznym. Genialnie pisał nuty, o tym może nie wszyscy wiedzą, prześliczne. Jego nuty to są obrazy po prostu, mili państwo. Teraz już w ogóle się nie pisze nut, tylko wszystko
1: w komputerze.
2: Maszyna, tak, maszyna odtwarza, więc to są unikalne rzeczy. Miał genialne komentarze i miał swoje powiedzonka. Jednym z jego ukochanych, który no bardzo często się powtarzało, to jest jeszcze jedną kawusię poproszę. No i Ptaszyn to była figura, poza tym miał ogromną serdeczność w sobie. Serdeczność, ale takie umiłowanie dla muzyków, wszystkich muzyków.
1: Pani Ewa Bem zaczyna dzisiaj swój cykl najpiękniejszych melodii od piosenki dla dzieci z Królewny Śnieżki. Dziękuję
2: oczywiście.
1: Pani Ewo.
2: I ja dziękuję.
1: Do usłyszenia
2: bardzo.
1: Jutro.
2: Do miłego.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

0: Pani Ewa Bem wraca z opowieściami o swoich najpiękniejszych melodiach już jutro o 15.30 na antenę Radia Pogoda. A państwo dzwonią. Dzień dobry.
1: Kłania się Mira. Pozdrawiam panią Moniko i goście Radia Pogoda, panią Ewę Bem. Życzę wam, drogie panie, czasu dobrego, pełnego dobrych przeżyć i szczęścia oraz niewzruszonego spokoju, pod którym rozwija się wszystko to, co piękne, twórcze i szlachetne. Pani Ewie, posyłam uśmiech jak słońce jasne na niebie. Życzę dobrej formy i radości ze śpiewania. Lubię panią i podziwiam. Mira. Dziękuję.
0: Dziękujemy pięknie. Radio Pogoda za 19 minut 16.
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Co daje największy spokój przed wakacyjnym wyjazdem? Pewność, że twoje auto jest gotowe do drogi. Tylko w Toyota Mikołajczak wykonamy kompleksowy przegląd auta za jedyne 99 zł. Ty planujesz odpoczynek, my zadbamy o spokojną i bezpieczną podróż. Sprawdź pełną listę usług na www.toyotamikolajczak.pl i ruszaj w trasę bez obaw. Toyota Mikołajczak, Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiska w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Jedziemy.
17: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
18: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
19: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań M1, ulica Szwajcarska 14.
20: Z okazji Dnia Dziecka dużo zdrowia, uśmiechu i radości oraz spełnienia wszystkich marzeń życzy Deli Park. Park edukacji i rozrywki.
21: Odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
2: Została ostatnia reklama.
22: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
23: W drugiej alejce po prawej.
22: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
23: A, to prawda.
22: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
23: No jasne.
0: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało?

0: autopromocja.
1: W tle rozbrzmiewa hejnał z Wieży Mariackiej. Wiesz, że jesteś w Krakowie. Słyszysz Marka Grechutę. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Została ostatnia reklama.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
8: Słuchają Państwo Radia Pogoda, jest godzina 16, czas więc na najnowsze wiadomości. A tuż po nich Sława Przybylska, taka jestem zakochana.
9: Obowiązkowe kaski na rowerze już od środy dla dzieci i części nastolatków. Poszkodowani przez trąbę powietrzną dostaną zasiłki jak powodzianie. Sypialnia i jadalnia strefami wolnymi od ekranów to nowe zalecenia w Szwecji.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Obowiązkowe kaski od środy obowiązywać będą rowerzystów i jadących hulajnogami elektrycznymi do 16 roku życia. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą ich opiekunowie. Nie byliśmy zwolennikami takiego rozwiązania, przyznaje członek zarządu Polskiej Federacji Rowerowej Andrzej Janowski.
10: Najważniejszą rzeczą związaną z rowerami jest to, żeby dzieci na nich chciały jeździć i jeździły. I w przypadku takiej zwykłej jazdy na rowerze po bezpiecznej infrastrukturze do szkoły czy do pracy w przypadku dorosłych, nakładanie takich dodatkowych obowiązków, zakazów i straszenie mandatami nie jest rozwiązaniem optymalnym i w większości krajów takich regulacji nie ma.
9: Z kolei Instytut Transportu Samochodowego informuje, że zmiany są bezpośrednią odpowiedzią na niepokojące statystyki, zgodnie z którymi w samym 2024 roku liczba wypadków z udziałem dzieci na e-hulajnogach wzrosła aż o 84% względem roku poprzedniego. Wypłacenie zasiłków podobnych do tych dla powodzian zapewnia wojewoda opolski, a pieniądze mają trafić do poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej w Balcerzowicach. Na miejscu trwa sprzątanie.
11: Mokre. Nie wiemy, co dalej.
9: Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować swoje domy. Żywioł zniszczył 18 z nich. To po stronie prezydenta Ukrainy leży teraz zadanie naprawienia sytuacji. Tak rządzący komentują obecne stosunki Kijowa z Warszawą, po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednostkom ukraińskiej armii imię bohaterów UPA, czym wywołał oburzenie w Polsce. Wytłumaczenia się z tej decyzji żąda m.in. polski wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości. My pomimo tego bólu, my pomimo tych wszystkich emocji, które są, wiemy, gdzie leży też racja stanu Polski. I bezpieczeństwo Polski leży na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego.
9: Ukraińska powstańcza armia, która decyzją prezydenta Zełenskiego została doceniona, oprócz walki z Sowietami, ma na swoim koncie rzeź wołyńską, czyli masowe zbrodnie na ludności Polski. Polski prezydent Karol Nawrocki chce odebrać ukraińskiemu prezydentowi Order Orła Białego nadany mu kilka lat temu. Rodzice powinni ograniczyć korzystanie z telefonów przy dzieciach. To zalecenie szwedzkiego Urzędu Zdrowia Publicznego. Wśród rekomendacji znalazło się też ustanowienie w domu stref wolnych od urządzeń z ekranami. Najlepiej by była to jadalnia lub stół, przy którym spożywane są posiłki, a także sypialnia. Podczas zabawy z dziećmi opiekunowie w ogóle powinni odłożyć telefon. Samoloty pasażerskie są opóźnione z powodu strajku strażników granicznych w Portugalii. Protest rozpoczął się dziś rano i potrwa do piątku. Dziś najliczniejsze opóźnienia występują w porcie lotniczym w Lizbonie, skąd niemal wszystkie wyloty mają kilkudziesięciominutową zwłokę. Wysokie obłożenie odnotowują już hotele na Pomorzu przed tak zwaną czerwcówką. Zarezerwowanych jest już niemal 80% miejsc, ale część hoteli i apartamentów, zwłaszcza w Trójmieście, zbliża się do pełnego obłożenia. Pomorskie pozostaje jednym z najchętniej wybieranych kierunków na długi czerwcowy weekend połączony z Bożym Ciałem.
13: Co jest grane w Poznaniu?
14: Urszula Salamon, zapraszam. Wraca kino na Dziedzińcu pod Chmurką. Pierwszy seans kina na wolnym odbędzie się 5 czerwca. Kolejne w każdy piątek do końca sierpnia. Podczas pierwszego wieczoru tego cyklu zobaczymy film F1. Początek seansu w piątek o 21.45. Z kolei 11 czerwca rozpocznie się festiwal Etnoport. W Poznaniu zabrzmi muzyka z całego świata. Koncerty będą się odbywać w Centrum Kultury Zamek, na Dziedzińcu Zamkowym oraz w Parku Adama Mickiewicza. A w ten weekend warto wybrać się do Teatru Nowego. Zobaczycie tam sztukę Umrzeć ze śmiechu. Ta czarna komedia nie tylko rozbawi widzów do łez, ale też skłoni do refleksji nad ważnymi życiowymi kwestiami. Sztukę zobaczycie od piątku do niedzieli w Teatrze Nowym w Poznaniu.
13: Radio Pogoda 103,4 FM.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Pogoda.
9: Jeszcze dziś burze mają przejść przez wschodnią i częściowo centralną Polskę. Alerty obowiązują do godziny 19. Dziś mało słońca, duże zachmurzenie, a na termometrach przeważnie od 18 do 22 stopni chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam do maksymalnie 15-16 stopni.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Ale za to, proszę Państwa, dzisiaj świętują nasze małe słoneczka, bo dzisiaj Dzień Dziecka. 5 minut po godzinie 16, za kilka minut na naszej antenie ktoś, kto urodził się w Dzień Dziecka i dzisiaj świętuje i zaśpiewa nam jeden ze swoich największych przebojów, ale opowie też o swoim dzieciństwie, a mówię o Andrzeju Rosiewiczu. No a potem zaproszę Państwa na konkurs, ani tak, ani nie. W tym tygodniu do wygrania jest torba Radio Pogoda, nagrodą gwarantowaną jest książka do poczytania w ten długi czerwcowy weekend, książka i Anny Tekieli zatytułowana Właściwa Stacja, więc już teraz zapraszam.
13: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.

0: To była Maria Koterwska, za chwilę w Radiu Pogoda. Andrzej Rosiewicz, urodzony 1 czerwca, dzisiaj obchodzi 82. urodziny, jeden z największych showmenów, artystów estradowych lat 70. i 80. Wielka gwiazda festiwalowa i nie tylko, także i telewizyjna. Andrzej Rosiewicz za chwilę zaśpiewa Najwięcej Witaminy, no ale skoro dzisiaj Dzień Dziecka i Państwo też ten swój Dzień Dziecka wspominają, no to pan Andrzej też niech powspomina.
1: Bardzo wcześniej zostałem hazardzistą. Miałem wtedy, wie pani, ze 4 lata.
0: To rzeczywiście wcześniej.
1: A może 3,5.
0: I na czym to polegało?
1: Wie pani, i z bratem grałem w karty na pieniądze już.
0: O nie, naprawdę?
1: Natomiast muzykalność moja odkryła się już wtedy, kiedy miałem ze 3 lata chyba. Stałem na balkonie na drugim piętrze. Ten balkon wychodził na Muzeum Narodowe. No i tam podjeżdżały wycieczki i ze miasteczek, skąd przywozili różnych ludzi, tych, co mieli iść do muzeum. I patrzę, kobiety wysiadają z tego autobusu, a ja stałem taki mały tam wśród tych żeberek tego z balkonu i patrzę na te kobiety tak, baby, ach te baby.
0: Były baby, a potem były dziewczyny, które mają najwięcej witaminy. Z najlepszymi życzeniami dla pana Andrzeja Rosiewicza od Radia Pogoda i z podziękowaniami za wspaniałe przeboje, których słuchamy do dziś.

Szwedki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe, ale ponoć dosyć chłodne, bo polodowcowe. Trzeba przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza szwedki młode, ale jakby

Są francuski, które ponoć słyną w świecie z mody. Zdobią twarze w makijaże i pachnące wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem idąc do roboty, gdybyś nagle poczuł w nozdrzach zapach firmy koty. Albo zamiast pokowboić w dalekiej Syberii, miałbyś całe swoje życie spędzić w perfumerii.

Od Rosjanki chciałem buzi, rzekła mi, nie nada. Bardzo miłe są Węgierki, ale nie pogadasz. Czeszka tylko mnie rozśmiesza, chociaż lubię Czechów.

Niemki czyste, oczywiste, dobre są na żonę. Miałbyś zawsze wysprzątane mieszkanie z balkonem. Lecz jak czułbyś się w tym domu

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje

0: bo już zespół Blackout oczywiście ze Stanem Borysem, a państwo dzwonią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Moniko. Tak w sprawie naszego jubilata, pana Andrzeja Rusiewicza, któremu oczywiście przy okazji składam najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, pomyślności i dalszych sukcesów, chciałam nawiązać do tego, że pan Andrzej śpiewał również piosenki dla dzieci. Mhm. Taką piosenkę z dzieciństwa mojego syna pamiętam pod tytułem Smerfy, Smerfy, Merfują. Pozdrawiam wszystkich prowadzących i radiosłuchaczy. Renata.
0: Dziękuję pani Renato. No proszę, to ja nawet o tym nie wiedziałam. Miło się dowiedzieć, także dziękuję pięknie. A za chwilę, proszę państwa, książka dla dorosłych do wygrania. Książka Janny Tekieli, Właściwa Stacja. To jest nagroda gwarantowana, a dodatkowo można zdobyć torbę Radia Pogoda. Tylko trzeba dobrze odpowiedzieć na 5 moich pytań. Dzisiaj będą pytania amerykańskie, proszę państwa, niewykorzystane w zeszłym tygodniu, więc wracamy do nich. Mam nadzieję, że komuś przyniosą szczęście. Już teraz zapraszam. 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
7: Mam ciebie tylko w głowie.
8: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
9: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
10: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
11: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
12: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
11: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
12: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
13: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Została ostatnia reklama.
16: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
17: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
16: Już od 400 zł studiuj.
17: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
16: Ekonomię i logistykę.
17: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
16: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
17: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
16: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
17: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
16: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
18: Reklama.

0: śpiewał już jako mały chłopiec Robertino Loretti i Signora Fortuna na antenie Radia Pogoda. A teraz zagrajmy.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Dzisiaj w konkursie witam panią Jadwigę. Dzień dobry, pani Jadwigo.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i panią Monikę.
0: Czy pani świętuje jakoś Dzień Dziecka, pani Jadwigo?
2: Miałam w przyszłym minionym tygodniu wnuki cały tydzień.
0: Aha.
2: I tak naprawdę dzisiaj odpoczywam.
0: Czyli to był taki tydzień dziecka po prostu.
2: Tydzień dziecka, tak.
0: No ale to jest takie przyjemne zmęczenie, prawda? Wydaje mi się jednak.
2: Wie pani, mam dwulatek i roczniak tak da. Trochę popalić, więc...
0: No tak, skądś to znam. No dobrze, no pani Jadwigo, no ja panią tylko troszeczkę pomęczę, bo tylko przez 30 sekund, dobrze?
2: Dobrze, tyle wytrzymam.
0: Cieszę się. W tym czasie musi pani dobrze

0: odpowiedzieć na 5 moich pytań. Dzisiaj przypomnę pytanie o amerykańskie, czyli o Amerykę będę pytać. No i nie mogą się pojawić słowa tak i nie w czasie trwania tego konkursu. One są zabronione. Czy to jest jasne, pani Jadwigo?
1: Jasne.
0: No dobrze, no to uwaga, zaczynamy. Czas, start. Czy była pani kiedyś w Ameryce?
1: Fałsz.
0: Czy w Stanach Zjednoczonych mówi się po angielsku?
1: Prawda.
0: Czy prezydent USA mieszka i urzęduje w Białym Domu?
1: Urzęduje.
0: Czy za odkrywcę Ameryki uważany jest Krzysztof Kolumb?
1: Krzysztof Kolumb.
0: Czy do Ameryki z Europy można dolecieć samolotem?
1: Można.
0: No i brawo, udało się.
1: A tak się bałam.
0: No prawda, nie ma się czego bać. Jak to się mówi, strach ma wielkie oczy tylko, prawda? Szkoda, że te wnuki jeszcze takie małe, nie można się pochwalić takim sukcesem.
1: No tak, no. Ale córce się pochwalę.
0: Gratuluję oczywiście i książka Janny Tekieli, torba Radia Pogoda.
1: Do domu, to też zaraz mu się pochwalę.
0: No to koniecznie, no to za taki sukces muszą być kwiaty od męża.
1: Musi się wrócić chyba.
0: Pozdrawiam państwa w takim razie, miłego popołudnia. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: To podziękowanie, proszę państwa, dla tych cudownych rodziców, ale myślę, że i dziadków też, którzy tymi małymi pociechami się opiekują na co dzień, a czasem od święta.

0: To była wycieczka do gorącej Andaluzji, uliczka w Sewilli Wiesława Frejmanówna. A my dzisiaj wracamy na uliczki i podwórka z czasów dzieciństwa. Państwo wspominają.
1: Dzień dobry, witam Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: Tak wszyscy opowiadają o dzieciach, o zabawach z dzieciństwa, o zabawach na trzepaku, jak się fikołki robiło, a jak się pięknie grało w gumę, dwa ognie z klasy, w chłopka, a jak się grało w kapsle. Teraz dzieci nie znają tego, nie pamiętają. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkim dzieciom wszystkiego dobrego z okazji ich święta Wioletka.
0: Dziękuję pięknie, jak wspaniale, że Pani przypomniała i te kapsle i grę w gumę. Przecież w gumę to można było skakać godzinami, jak się było na podwórku, a teraz nie wiem, czy po 15 minutach już nie miałabym strasznej zadyszki i nie musiałabym jednak odpocząć. No ale dzieciństwo ma swoje przywileje, proszę Państwa. Za chwilę trubadurzy, uśmiechajcie się dziewczęta. Jeszcze przed 17 posłuchamy też słynnego przeboju, właściwie przeboju. To może złe słowo, utworu Wojciecha Młynarskiego. Jesteśmy na wczasach.
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
2: Królowa polskiej estrady, Ewa Bem.
4: Wszyscy tego słuchali. Na wsiach, miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
2: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
4: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
2: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Mam ciebie tylko w głowie.
6: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
7: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
8: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Soniker. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,90.

0: artykuły w sklepach MediaMarkt.
1: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
2: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
1: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
2: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Chwila nieuwagi? Zdarza się najlepszym. Na szczęście jest Centrum Napraw Powypadkowych Cichy Zasada. 14 lokalizacji w całym kraju, aż 3 w Poznaniu. Ponad 500 aut zastępczych, także elektryczne. Na przykład Audi Q4 e-tron. Grupa Cichy Zasada. Gołężycka, Wysogotowo i Komorniki.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Została ostatnia reklama.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Reklama.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Alerty przed burzami dla wschodniej i centralnej Polski obowiązują dziś do wieczora. To alerty pierwszego stopnia. Burzom mają towarzyszyć ulewy, silny wiatr i miejscami drobny grad. Jutro pogoda nieco się poprawi. Mniej deszczu i więcej słońca, dlatego cieplej, bo do 25-26 stopni. Na S6 na Pomorzu Zachodnim uwaga, na odcinku Płoty Wyszogóra Zachód utrudnienia na jezdni w stronę Szczecina.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: La, sympatycznie pan Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum.

0: orkiestra!
1: Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu.

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.

0: jedynie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Została ostatnia reklama.
2: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.
5: Słuchają Państwo Radia Pogoda. W to poniedziałkowe, pogodne popołudnie. No i kolejne, najpiękniejsze melodie przed nami. Już za kilka minut Hooray, Hooray, It's a Holiday, Bonnie M. No i też piosenka niespodzianka z okazji Dnia Dziecka. Ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 17.
6: Maja Chwalińska wygrała kolejne spotkanie w Roland Garrosie. Pierwsze kontrakty na sprzęt wojskowy podpisane w ramach programu SAFE. Większy nacisk na sztuczną inteligencję stawia Uniwersytet Jagielloński. Ruszyła tam właśnie rekrutacja.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. I na początek wiadomość najważniejsza z minionej godziny. Maja Chwalińska wygrała z francuską tenisistką Diane Perry 6-3-6-2 w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Tym samym nasza tenisistka awansowała do najlepszej ósemki paryskiego wielkoszlemowego turnieju. Do tej świetnej informacji z kortu z Paryża będziemy dziś jeszcze wielokrotnie wracać, a teraz czas na dalsze informacje. Zakończyła się pierwsza część podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach unijnego programu SAFE. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych na wozy bojowe, artylerię czy sprzęt informatyczny, mówi wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Dotyczą wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby w programie SAFE pominięty i nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby niezasilony nowym sprzętem i umiejętnościami.
6: Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami. Program SAFE to prawie 44 miliardy euro dla Polski w formie europejskich pożyczek, które mogą zostać wydane na inwestycje w obronność. Dokładnie rok temu wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki. Kandydat wspierany przez PiS w drugiej turze wyborów zmierzył się z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim. Prezydentowi nie można odmówić aktywności międzynarodowej. W czasie pierwszego roku urzędowania polski prezydent spotkał się m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych, prezydentem Francji oraz premier Włoch. Od 220 tysięcy do nawet 600 tysięcy złotych taki wydatek ponoszą w Polsce rodzice na wychowanie jednego dziecka do 18 roku życia. Te wydatki rosną, choć przede wszystkim nominalnie, czyli w kwotach, bo realnie, czyli biorąc pod uwagę wzrost wynagrodzeń i siłę nabywczą rodziców, te wyższe wydatki są dla nich finansowo do udźwignięcia, mówi ekspertka Centrum imienia Adama Smitha Anna Gołębicka.
8: Kowanie dzieci to jest rzecz, która absolutnie się zwraca i rodzicom, i gospodarce. I to wychodzi dokładnie 1716 zł miesięcznie, ale jak się ma dwójkę dzieci, to już jest drobny efekt skali.
6: Mniej więcej połowę miesięcznych wydatków na dziecko pokrywają rządowe transfery, takie jak 800+ czy wyprawka szkolna. Na nowoczesne kierunki związane z erą sztucznej inteligencji stawia Uniwersytet Jagielloński w rozpoczętej dziś rekrutacji przyszłych studentów. Zmiany czekają też kandydatów na medycynę. Od teraz w rekrutacji do Collegium Medicum będą liczyć się nie trzy, a dwie matury rozszerzone.
9: Dwa kolejne lata, czyli 27 i 8 będą latami przejściowymi, gdzie będzie można swobodnie dobrać dwa przedmioty z tych, które do tej pory były brane pod uwagę, a docelowo kandydaci na studia lekarskie będą musieli mieć rozszerzenie z biologii i z chemii.
6: Mówił rektor UJ profesor Piotr Jedynak. Uczestnicy nocnego wrocławskiego półmaratonu w dniu wydarzenia za darmo będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej oraz pociągów kolei dolnośląskich i Polregio w granicach miasta i w Iwinach. Bieg już w tę sobotę. Start i meta półmaratonu będą zlokalizowane przy Tarczyńskiej Arena Wrocław. I na koniec przypomnienie wspaniałej wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do najlepszej ósemki paryskiego wielkoszlemowego turnieju.
1: Pogoda.
6: Burzowo dziś na wschodzie i w centralnej Polsce, do tego zachmurzenie umiarkowane i duże w całym kraju. Umiarkowanie też ciepło od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich do 15, maksymalnie 16 stopni.
5: A zachodnie media już piszą o Maji Chwalińskiej Kopciuszek, że weszła do turnieju jako Kopciuszek, a wyjdzie jako księżniczka i że od 20 lat nikt tak nie grał. Państwo też zresztą komentują.
4: Ta nasza wspaniała Maja Chwalińska jest tak urocza, tak skromna, że naprawdę można się tylko cieszyć, że druga zawodniczka równa do naszej wielkiej klasy pani Świątej.
5: No
4: serdeczności. Brawo pani Maja, brawo. Waldek z Konstancina.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
5: Witam i zapraszam na kolejną wspólną godzinę.

0: Takie muzyczne niespodzianki pojawiają się dzisiaj na antenie Radia Pogoda z okazji Dnia Dziecka. A Państwo wspominają swoje czasy dzieciństwa, zabawy podwórkowe.
1: Dzień dobry Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: Ja pamiętam, jak tak bawiliśmy się w podchody, biegaliśmy, piłkę graliśmy, hulajhop było wtedy, wspaniała ta zabawa. No, kiedyś było bardzo fajnie, teraz dzieci tego nie używają i nie bawią się. Ela z Legionowa.
0: Dziękuję Pani Elo za te wspomnienia. No właśnie, hula hop, jak to trudno było kupić te hula hop. Jakie to było fajne, jak się w końcu udało i można było się tym faktycznie bawić. Przypomniała mi się jeszcze gra wzbijanego. To też bardzo lubiliśmy robić na podwórku. Kolejny telefon od Państwa. Halo.
2: Witam serdecznie. Ja też chciałbym się podzielić z dzieciństwa. Pamiętam, jak dostałem rower, no i była taka koleżanka moja z bloku, no notabene, która mi się podobała, no i była piękna niedziela, piękna pogoda, ja w białej koszuli, długie rękawy, puściłem kierownicę, no i chciałem się przed nią popisać, no i tak się popisałem, że wylądowałem na asfalcie i babcia musiała mi z tej koszuli skracać, zrobić krótkie rękawy, bo niczym nie dało uratować. Serdecznie pozdrawiam cały zespół Radia Pogoda, Jerzy z Krakowa.
0: Dziękuję Panie Jerzy, no ale dzisiaj wspomina się takie właśnie wydarzenia z dzieciństwa z uśmiechem, jak Państwo słyszą.

0: A jak Państwo uważają, że przyjemnie jest, kiedy gra radio pogoda i w ogóle, że życie jest dosyć przyjemne, pomimo różnych rzeczy, które czasami, różnych kłód, które rzuca nam pod nogi. I jak myślą Państwo, że przyjemnie byłoby być w takiej paczce przyjaciół Radia Pogoda, to oczywiście zapraszam do Klubu Pogodnych Ludzi. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie radiopogoda.pl. Wystarczy napisać, dlaczego Państwo uważają się za osoby pogodne, no ale też można zadzwonić 22 444 404. Czekam na Państwa zgłoszenia. Mam dla Was legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi i radiopogodową przypinkę.
1: Reklama.
2: Prosto w blask Jupiterów! Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Została ostatnia reklama. Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu Wierzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
1: Reklama.

0: Cieszę się, że Państwo zgłaszają się do Klubu Pogodnych Ludzi, a ja mogę do Państwa oddzwaniać. Dzisiaj wykręciłam numer do Pani Elżbiety.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
2: Halo, halo.
0: Halo, dzień dobry. Radio Pogoda z tej strony, Monika Tarka.
2: O, dzień dobry, jak miło Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
2: Przy radiu.
0: No właśnie, czyli pewnie się spodziewała Pani telefonu Radia Pogoda.
2: O Boże, jaki piękny dzień dziecka.
0: Prawda? No właśnie, bo dzisiaj się tak pytamy, czy Państwo pielęgnują to swoje dziecko wewnętrzne. Pani je cały czas jakoś czuje w niektórych momentach życia? Objawia się?
2: Nie, Pani, raczej bym powiedziała, że staram się żyć pogodnie i nie patrzę na wiek. To jest takie samochwalenie się troszeczkę, ale to jest tylko cytat, że właśnie tam różnych znajomych, jak to się spotyka po drodze i tak każdy mówi, no wiesz, to jak ciebie zobaczę, to od razu mi się dzień dobrze zaczyna. A mnie, przepraszam bardzo, to buzia, to ona mi się sama śmieje do ludzi, więc ja nie wiem, jak to jest ze mną właściwie.
0: Po prostu musi pani emanować jakąś magiczną, dobrą energią.
2: Ale wie Pani, że mi ktoś powiedział, właśnie masażysta jakiś czy coś, że taka energia właśnie, a jeszcze jakiś inny nawiedzony człowiek mówi do mnie, słuchaj, jaką ty masz aurę. Wie Pani, różnie do tego podchodzę, ale miłe to jest i tyle.
0: No oczywiście, komplementy zawsze przyjmujemy szeroko otwartymi ramionami, Pani Elu, nie można inaczej.
2: Tak, Pani Moniko, wszystko się zdarza, kochanie.
0: Dzwonię z jedną i tylko wyłącznie jedną możliwą wiadomością w takim przypadku.

0: Helena Majdaniec w Radiu Pogoda. Dzisiaj Państwo wspominają oczywiście swoje dzieciństwo. Dużo dzisiaj mówiliśmy o zabawach na trzepaku, bo jakoś tak utkwiły szczególnie w naszej pamięci. Jeszcze jeden telefon w tej sprawie, bo te zabawy czasem bywały niebezpieczne.
1: Pierwszy trzepak był drewniany, także trochę niewygodny, bo taki kwadratowy miał te belki. Drugi był metalowy i pewnej zimy postanowiliśmy spróbować, kto się odważy polizać zamarzniętą rurę od trzepaka. No, zgłosiłam się na ochotnika, jak przyłożyłam język do tej rury, to oczywiście natychmiast się do niej dosyć mocno przyczepił, także oderwanie go nie było miłe. Pozdrawiam wszystkie dzieci, te większe, mniejsze i te wewnętrzne, które w nas jednak ciągle drzemią. Małgorzata z Poznania.
0: Dziękuję pani Małgosiu, też oczywiście pozdrawiam. Przed państwem wieczór z Radiem Pogoda, ale Jasław zacznie się po godzinie 18, więc zapraszam serdecznie. A po godzinie 22 na naszej antenie oczywiście, tak jak zwykle, powieść Radia Pogoda, ale przypominam, że wszystkie odcinki naszych powieści są też do odsłuchania na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl. Powieścią jest oczywiście Hrabia Monte Cristo. Życzę więc przyjemnego wieczoru. Słyszymy się jutro po 14:00. Przypominam, a o 15:30 znów Ewa Bem będzie jutro opowiadać o swoich najpiękniejszych melodiach. Monika Tarka, do usłyszenia.
2: Radio Pogoda.

0: cichutko kap, kap, kap.
1: A będziesz mój, mój, ty jeszcze nie wiesz o tym, że...
2: Autopromocja.
3: Ten świąteczny czwartek zapraszam Państwa na spotkanie z kimś, kto za pomocą niezbyt dużego drewnianego pudełka z korbką, eleganckiego stroju, uśmiechu, spokojnego głosu i uroku osobistego tworzy magię.
4: Moje uszanowanie, tu Katarniarz Jan. Zapraszam serdecznie na rozmowę ze mną do Radia Pogoda.
5: Świat w zupełnie starym stylu. 4 czerwca od 10 tylko w Radiu Pogoda.
3: Piotr Sworakowski, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Wakcji.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Prosto w blask Jupiteru! W olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.
9: Została ostatnia reklama.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Reklama.
9: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Uwaga na burze z ulewami, gradem i silnym wiatrem jeszcze dziś do wieczora we wschodniej i centralnej Polsce. Jutro pogoda ma się poprawić. Po pierwsze będzie mniej deszczowych chmur, a po drugie więcej słońca i cieplej. A teraz ostrożnie na krajowej 94 na odcinku Opole-Strzelce Opolskie na 201 kilometrze zderzyły się dwie osobówki. Są dwie osoby ranne, a droga może być nadal zablokowana.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak chciał.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Mam ciebie tylko w głowie.
4: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
5: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
11: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: Reklama.
12: Zbliża się godzina 18, za chwilę czas na wiadomości i pogodę, a później zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w Alei Sław. Zostańcie Państwo z nami.
13: MON wysyła rządowy samolot do Chin po Polkę wymagającą leczenia. Nocna prohibicja w Warszawie rusza za 4 godziny. Wśród kandydatów Dęby, Lipy, Topole, Sosna i Klon ruszyło głosowanie na drzewo roku.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
13: Paulina Nawrocka, zapraszam. Rządowy samolot jest w drodze do Chin po 24-letnią studentkę z Wałbrzycha. Kobieta od kwietnia jest w szpitalu w śpiączce. W Chinach zdiagnozowano u niej agresywnie rozwijający się nowotwór. Rodzina zbierała pieniądze na jej transport do Polski. Pomógł resort obrony. Do tej pory zebrano 1 000 000 zł. Brakuje jeszcze 600 tysięcy do założonej kwoty. Pomoc ze strony MON, czyli wysłanie samolotu, sprawi, że zbieranie pieniądze przeznaczone będą na koszty leczenia tam i na jego kontynuację w kraju. Powrót do Polski zaplanowano na czwartek. Punktualnie o 22:00 w Warszawie zacznie obowiązywać nocna cisza alkoholowa. Potrwa do 6:00 rano. W sklepach i na stacjach benzynowych nie będzie można kupić napojów wysokoprocentowych. Te będą jednak dostępne w lokalach gastronomicznych. To efekt ubiegłorocznej samorządowej awantury oraz pilotażu w dwóch dzielnicach, jaki miał skutkować spadkiem liczby interwencji. Jedynym sklepem, gdzie będzie można kupić alkohol, będzie ten na lotnisku w strefie wolnocłowej. O szczegółach Błażej Kulesza.
15: Sklepikarze w gotowości, bo za sprzedaż alkoholu nocą grozi nie tylko grzywna do 5 000 zł, ale nawet utrata koncesji.
16: Mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani, był na to czas.
15: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
16: Nie będzie taryfy ulgowej, zresztą też mieliśmy swoje doświadczenia w tych dwóch dzielnicach, będziemy z nich korzystać właśnie po to, żeby te ograniczenia nie były nadużywane.
15: Władze decyzję, by pilotaż rozszerzyć na całe miasto, podjęły po wynikach zaledwie z 3 zimowych miesięcy. Nowy raport jest dopiero w opracowaniu.
17: Nie ma ujawnionych wyników.
15: Mówi Damian Kowalczyk, radny z Prawa i Sprawiedliwości.
17: Jeśli po wprowadzeniu tej nocnej prohibicji nie zwiększy się bezpieczeństwo na ulicach, możemy podjąć kolejną debatę.
15: Z badań zleconych przez stołeczny ratusz wynika, że niecała połowa mieszkańców, bo 48%, sądzi, że zakaz przełoży się na poprawę bezpieczeństwa.
13: Od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać m.in. w Lublinie, Ełku, Opolu i Kole. Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To kara dla regionalnych władz KO za przegraną w referendum w Krakowie. Zaledwie po 2 latach kadencji władzę stracił prezydent Krakowa z Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski. Premier powierzył teraz stanowisko komisarza partii w tym regionie Dorocie Niedzieli, która jest wicemarszałkinią Sejmu. Od dziś możemy głosować na tegoroczne drzewo roku. To już 16. odsłona tego plebiscytu. Wśród kandydatów są dęby, lipy, topole, sosna i klon francuski. Wygra to z nich, które zdobędzie najwięcej głosów. Konkurs trwa do końca czerwca na stronie drzeworoku.pl. Wyniki poznamy 1 lipca. Dziś święto w zasadzie każdego z nas, Dzień Dziecka. O tym, jak powinien wyglądać, mówią najmłodsi.
18: Fajnie być dzieckiem, bo można być beztroskim, jeszcze bez pracy, bez podatków.
19: Może dostanę piłkę do właśnie koszykówki.
20: Ja liczę na to, żeby pójść na lody i na spacer do parku albo na plac zabaw.
13: I tym młodszym i tym starszym dzieciom składamy dziś najlepsze życzenia.
14: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Błażej Kulesza zapraszam. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej trwa w najlepsze. Polska tenisistka zameldowała się w ćwierćfinale French Open, pokonując reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2. To historyczny sukces 24-latki, która debiutuje na kortach Rolanda Garrosa. Za niecałą godzinę polskie koszykarki rozpoczną udział w Mistrzostwach Świata 3-3. Turniej odbywa się na Placu Centralnym w Warszawie. Podopieczne trenerki Edyty Korezny zmierzą się najpierw z Madagaskarem, a później wieczorem zagrają z Czeszkami.
14: Pogoda.
13: Jeszcze przez godzinę, bo do 19 obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Mogą pojawić się na wschodzie, częściowo w centralnej Polsce. A jutro w kraju od 20 do 25 stopni na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej miejscami tylko w rejonie wybrzeża i lokalnie w górach.
14: Aleja Sław, Radia Pogoda.
12: Dzień dobry, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie aktor Piotr Głowacki. Osobiście uwielbiam go. Uwielbiam go absolutnie w każdej roli. Czy to w tej takiej bardziej komediowej, czy to w tej takiej bardziej dramatycznej, czy tej również teatralnej. Mam nadzieję, że Państwo żywią do pana Piotra uczucia podobne. Zapraszam bardzo serdecznie już za parę chwil na tę rozmowę. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
14: Aleja Sław, Radia Pogoda.

przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda ci w oczy, jak gdyby pytał cię, choć to boi.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, tu program Aleja Sław i Radio Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a dziś przy drugim mikrofonie Piotr Głowacki.
2: Dzień dobry.
1: Aktor, choć jak już być może Państwo widzieli w internecie, trochę tutaj pozwoliłam sobie zażartować, że też i prokurator, i śledczy, i stylista, i piłkarz, i chyba jeszcze tak długo można by wymieniać. Lubi Pan swój zawód?
2: Tak, lubię go. Mam nadzieję, że z wzajemnością. Tak to odczuwam, bo mam szansę cały czas go eksplorować i czuję radość z uprawiania tego zawodu i czuję, że świat mi sprzyja, kiedy to robię.
1: A uczy też pan innych. Myślałam sobie w kontekście pracowania ze studentami, to chyba trudna rola musi być.
2: Najtrudniejsze jest cały czas bycie ciekawym. Znaczy cały czas bycie... Jak gdzieś marzyło mi się, kiedy sam byłem studentem, jakiś rodzaj lekcji, jakiś rodzaj procesu takiego edukacyjnego i staram się to marzenie realizować od drugiej strony teraz. Mhm. Ale zmieniają się czasy, zmieniają się przyzwyczajenia, zmieniają się studenci, studentki, ich pragnienia i to bycie cały czas na bieżąco z tymi zmianami jest bardzo ciekawe, bardzo istotne dla tego procesu wzajemnego. I jeszcze jedna rzecz, to jest też ważne chyba, że trzeba zaakceptować, że jest się jakimś naturalnym przeciwnikiem w ramach bycia kimś, kto uczy.
1: Dlaczego przeciwnikiem?
2: Ten proces uczenia to jest też proces władania samym sobą, samą sobą. Też to pamiętam jako student, na ile, żeby nie stać się kimś, kto powtarza po kimś, tylko zachować swój ten element twórczy, ten wewnętrzny taki przekaz dla samej siebie, że to ja robię, że to ja się nauczyłem, że to ja z tego korzystam, że to ja zrozumiałam i że co jest istotne przy każdej pracy, a w takiej pracy jak nasza, twórczej, jest bardzo istotny ten element twórczy, czyli ten element własności i zarazem odpowiedzialności. I teraz uszanowanie tego, że ten proces uwłaszczania się na wiedzy musi zawierać w sobie również takie sprzeciwienie się temu, kto tę wiedzę przynosi. I to jest naturalne i to obserwujemy jako rodzice dzieci również. Że najłatwiej namówić dzieci do czegoś, zakazując im czegoś.
1: Wrócimy do tej rozmowy za kilka chwil. Zapraszam do tego, żeby zostali Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
3: No ale to miła pobudka.
2: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
3: Lepsza niż syreny alarmowe.
2: Albo śmieciarka jak butelki zabiera.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
1: Została ostatnia reklama.
6: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Jak przychodzi taki 19-latek do szkoły teatralnej, no to chyba trudno mu tak od razu mieć jakąś, może nie osobowość, ale no, pewne jakieś takie elementy swojego własnego wyrazu twórczego, które byłyby już jakieś zauważalne, no bo chyba dopiero się kształtuje, gdzieś tam raczkuje.
2: No, osobowość jest na tym etapie jest całościowa, to jest człowiek dorosły, to jest człowiek decydujący, istota ludzka, która decyduje o sobie, o swoim każdym kroku. Przecież mieszka już poza domem, ma 18 lat, ma pełnię odpowiedzialności za swoje decyzje i oczywiście to, co się wydarza na przestrzeni lat, to myślę, że teraz podpowiadają nam trochę nauki o mózgu, że pełnię dojrzałości mózg osiąga około 25 roku życia.
1: Czyli już po studiach.
2: Tak, ale to by wskazywało, bo do tej pory raczej skłanialiśmy się do takiego przeświadczenia bardzo dawno temu. Religie, filozofie mówiły o tym, że wiek 14 lat, stąd wszystkie te rytuały, takie jak bar mitzwa, bierzmowanie, one się odbywają w okolicach 14 roku życia, że to był moment, w którym człowiek przejmuje nad sobą panowanie w pełni i odpowiedzialność za swoje czyny. Potem przerzuciliśmy to na wiek 18 lat w tych takich sytuacjach niereligijnych, czyli kiedy państwo zaczęło decydować o tym, kim jesteśmy i ten świecki świat zaczął o tym decydować, za tym rytuałem przejścia był wiek 18 lat, kiedy dostawaliśmy dowód osobisty. Następnie mam wrażenie, że to przeskoczyło odrobinę kawałek dalej, czyli właśnie te studia, zwłaszcza, że bardzo duża część osób studiuje w ogóle. O wiele więcej niż 30, 40, 50, 60 lat temu. Więc te studia się upowszechniły i stały się czymś takim trochę jak liceum kiedyś. I ten proces dojrzewania, on się przesuwa. I był taki moment, w którym sam nawet się zastanawiałem, czy to nie jest takie sztuczne przesunięcie, czy negatywne przesunięcie, znaczy, że to jest zdziecinnienie jakby pokoleniowe. No ale te nauki o mózgu podpowiadają, że pełnię rozwoju osiąga on w wieku 25 lat. Być może dorośliśmy w długości swojego życia do tego, żeby ciało i taki społeczny rozwój odbywał się w ramach rozwoju mózgu, czyli rzeczywiście, że tę dojrzałość powinniśmy osiągać tak jak mózg w wieku 25 lat, tylko czy to by znaczyło, że powinniśmy również dostać na przykład prawo do głosowania w wieku 25 lat?
1: A to nie koniec naszych dzisiejszych rozważań. Gościem Alei Sław Radia Pogoda jest aktor, pedagog teatralny Piotr Głowacki. Zapraszam bardzo serdecznie do tego, żebyście państwo zostali z nami. Wracamy po krótkiej przerwie.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofa.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: I jak pani widzi?
5: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
3: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy.

0: dla całej rodziny.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Została ostatnia reklama.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
10: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: We wschodniej i centralnej Polsce może jeszcze dziś zagrzmieć. Burzom ma towarzyszyć silny wiatr, ulewy, a miejscami grad, alerty przed burzami dla wschodniej i centralnej Polski jeszcze dziś wieczorem. Jutro już padać nie powinno, ma być też znacznie cieplej. Ale mogą być jeszcze spore utrudnienia na Pomorzu Zachodnim, na trasie S6 między Wyszogórą Wschód a Płotami. Bus uderzył w bariery pasa rozdziału. Utrudnienia na jezdni w stronę Koszalina.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Skoro o tych 25 latach rozmawiamy, to tak od razu mi się skojarzyło. Pan obchodzi 25-lecie swojej pracy twórczej w tym roku. No i tak się zastanawiam, czy to oznacza, że aktorsko dojrzał pan dopiero teraz?
2: Na pewno to, co odczuwam po tych 25 latach, to 25 lat to jest 25 lat na scenie profesjonalnej. Mhm. W teatrze od pierwszej roli Krasnoludka Gderka. Spektaklu w Teatrze w Olsztynie, w Królewnie Śnieżce. I to nie jest cały mój czas spędzony w teatrze, bo zacząłem w nim być od 10 roku życia w teatrze amatorskim, w zespole tanecznym.
1: No tak.
2: Więc to by wydłużyło ten okres o kolejne 8, 9, 10 lat, czyli już 35 lat gdzieś na scenie. Ale na tej profesjonalnej 25. I lubię sobie dzielić te okresy mojego zastanawiania się czy i praktykowania tego zawodu. I ten pierwszy okres to była taka autentyczna chęć scalenia się z postacią. Potem przyszedł okres zastanawiania się nad tym, jak od tej postaci się uwalniać, czy jak się z nią nie scalać właśnie. Mhm. I ten ostatni okres, myślę, że takie ostatnie 5 lat, zastanawiam się nad tym i to, co do mnie przemawia najbardziej, to ten umowny charakter naszej twórczości i że ta twórczość jest podzielona na dwoje ludzi, czyli na tę osobę, która tworzy, która pokazuje i na tę osobę, która patrzy. Mhm. Że bez tej, która patrzy, mojej twórczości nie ma. Że moja twórczość, ona dzieje się w mózgu tej osoby patrzącej. I dzieje się ona w ramach umowy, która nas obydwoje łączy, dwoje świadomych ludzi, że ja teraz od tego momentu
3: będę udawał kogoś innego, wie pani, będę zastanawiał się zupełnie inaczej, a pani przyjmie to za fakt, że jestem od tej pory kimś innym. I moja postać będzie się scalać w coś w pani oczach.
2: Dotąd. A dalej jestem sobą, tak? I że za tym obrazem, który wytwarzam całym swoim ciałem, głosem, jestem ja, aktor cały czas obecny, który tworzy przy pomocy całego swojego ciała, ale w ramach tej umowy, tego, że razem się bawimy w to. Mhm. I to się staje prawdą tylko dzięki pani patrzącej teraz na mnie, czy państwu słuchającym.
1: A ja zapraszam bardzo serdecznie, żeby państwo jeszcze przez chwilę posłuchali naszego dzisiejszego gościa. Jest nim aktor Piotr Głowacki. Wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co daje największy spokój przed wakacyjnym wyjazdem? Pewność, że twoje auto jest gotowe do drogi. Tylko w Toyota Mikołajczak wykonamy kompleksowy przegląd auta za jedyne 99 zł. Ty planujesz odpoczynek, my zadbamy o spokojną i bezpieczną podróż. Sprawdź pełną listę usług na www.toyotamikolajczak.pl i ruszaj w trasę bez obaw. Toyota Mikołajczak, Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
5: Ach, co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
8: Skoro zbliża się 19, to znaczy, że czas na wiadomości i prognozę pogody. A później wracamy do naszego gościa w Alei Sław, Radia Pogoda. Zostańcie Państwo z nami.
9: Niski poziom wód, susza jest coraz większym problemem. Polska Grupa Zbrojeniowa rośnie w siłę dzięki pieniądzom z SAFE. Powiemy też, ile dzieci w kraju urodziło się dzięki programowi finansowania in vitro.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
9: Paulina Nawrocka, zapraszam. Z jednej strony gwałtowne burze, z drugiej susza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega przed gwałtownym obniżeniem poziomu wód gruntowych. Tak zwana niżówka hydrogeologiczna będzie występować w czerwcu w 14 z 16 województw, oprócz warmińsko-mazurskiego i lubuskiego. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
10: Niżówka może oznaczać problemy z zaopatrzeniem wody w płytkich studniach. Mniejsze jeziora i strumienie mogą wysychać. Sytuacja jest bardzo trudna i raczej nie widać szans na jej poprawę, przyznaje dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Robert Czerniawski.
11: Aktualna sytuacja hydrologiczna jest zła. Jeśli chodzi o prognozy hydrologiczne, one też nie są najlepsze i w tym roku należy się spodziewać głębokiej suszy.
10: O wyzwaniach związanych z suszą, a także retencją rozmawiają w Bydgoszczy specjaliści na trzecim kongresie wodnym, mówi prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
12: Zmiany klimatu powodują to, że mamy albo nadmiar wody, czyli powódź, albo mamy niedomiar wody, a wtedy mamy suszę. Przypominamy, że w niektórych regionach Polski susza właściwie trwa od lat 10.
10: Na kongresie powstaną rekomendacje dla samorządów oraz instytucji zajmujących się gospodarką wodną.
9: Polska Grupa Zbrojeniowa będzie się rozrastać, by wywiązać się ze wszystkich kontraktów podpisanych w ramach programu SAFE. Nie tylko poszukuje nowych kontrahentów i podwykonawców, ale i nowych specjalistów do swoich zakładów, mówi szef PGZ Adam Leszkiewicz.
13: Na pewno są planowane zatrudnienia. Jutro mamy takie spotkanie zarządu wszystkich spółek, na których będziemy omawiać te szczegóły. Przed nami 4 lata pracy ciężkiej produkcyjnej i świętować będzie można w 30 roku, kiedy zrobimy to, do czego się zobowiązywaliśmy.
9: Zgodnie z pierwszym etapem programu SAFE do Polski trafi ponad 120 miliardów na m.in. wozy bojowe, armatochaubice czy artylerię. Większość kontraktów podpisała właśnie Polska Grupa Zbrojeniowa. Od czerwca wzrosną wynagrodzenia nienaukowych pracowników Polskiej Akademii Nauk, m.in. pracowników archiwów, bibliotek, muzeów, ogrodów botanicznych, zagranicznych stacji naukowych. Rozporządzenie w tej sprawie podpisano pod koniec maja. W 2 lata urodziło się 15 tysięcy dzieci. Dziś w Dzień Dziecka rząd podsumował program finansowania procedury in vitro. Z refundacji skorzystali m.in. państwo Michał i Anita z Częstochowy. Od pół roku są rodzicami 2 dziewczynek.
14: Aniela i Laura.
15: Tutaj mamy Laurkę, tutaj mamy Anielę.
16: Kiedy przyszły na świat?
14: 23 grudnia 2025. Zaskoczyły nas, bo miały przyjść na świat 30 stycznia.
15: Tak, także... One chciały być prezentem pod choinkę naszym, no i idealnie im się udało. Dużo potu, łez, ale jak najbardziej jesteśmy za to wdzięczni.
14: 298 zastrzyków, liczyłam.
15: Żeby nasze dziewczyny przyszły na świat.
14: Zdrowe, zdrowe, zdrowe podróżniczki.
15: My jesteśmy aktywnymi rodzicami, więc one automatycznie to złapały i co? I są szczęśliwe razem z nami.
9: Program Ministerstwa Zdrowia przewiduje, że rocznie na refundację in vitro państwo będzie przeznaczać co najmniej 500 milionów złotych. Ma potrwać do 31 grudnia 2028 roku i kosztować łącznie 2,5 miliarda.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
17: Błażej Kulesza zapraszam, a zaczynamy od wiadomości dnia i niespodzianki, którą kibicom zafundowała Maja Chwalińska. Polska tenisistka pokonała francuskę Diane Perry w 2 setach 6-3, 6-2 i tym samym jest w ćwierćfinale French Open. Jej kolejną rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińska. Ten mecz w środę. Polski panczynista, mistrz Europy Piotr Michalski oficjalnie postanowił zakończyć karierę. Polski łyżwiarz ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych. Z panczynami się jednak nie rozstaje. Staje, bowiem będzie asystentem trenera.
1: Pogoda.
9: Jutro temperatura może sięgać nawet 27 stopni, tyle na zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze od 19 do 23 popadać może na wschodzie i w centrum.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
18: Przypominam, że słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Są tacy aktorzy, którzy potrafią zagrać absolutnie wszystko i być w tych rolach bardzo przekonywający. I myślę sobie, że mój dzisiejszy gość właśnie do takich aktorów należy. Piotr Głowacki jest dziś gościem Alei Sław, a dalsza część naszej rozmowy dosłownie za parę chwil. Tamara Pawlik-Lipska, witam ponownie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Walejsław goszczę dziś Piotra Głowackiego. Rozmawiamy sobie między innymi o tym, czym jest aktorstwo.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Tak sobie teraz pomyślałam jeszcze, że w takim razie, co jeśli ten widz niekoniecznie zrozumie intencje, to też mógłby odebrać postać w jakiś zupełnie inny sposób niż intencja aktorska.
3: Intencja aktorska główna to jest dzielenie się nadmiarem radości życia. Czyli
2: okay.
3: tą chęcią spotkania się, że spotykamy się i to jest podstawa. Mm. I jakby całe nasze starania są o to, żebyśmy się spotkali. W momencie, kiedy się spotkamy, kiedy już jesteśmy razem, to wtedy już wszystko jasne jest rozpoznać, bo ta intencja jest dobra. Mhm. I na tej intencji radości spotkania ja opowiadam różne rzeczy, które zauważyłem, po to, żeby pani nie mogła sobie pomyśleć o sobie, patrząc na mnie, jakby takie lustro, które się odłącza od ciebie jednocześnie. Nie mogę jednocześnie grać i patrzeć na siebie, ale mogę poprosić kogoś, żeby był tym lustrem, które odskakuje na bok i mi na przykład cofa czas i gra, co przed chwilą zrobiłam.
2: Okej.
3: Okay. Tym kimś jest tym ja, tym aktorem, tym lustrem. A intencja jest dobra, bo intencja jest taka, żeby pomóc. Że jestem szansą na obejrzenie siebie.
2: Ale jeżeli nie ma tego bezpośredniego spotkania z widzem, no bo tak jest na przykład w filmach czy w serialach, to dalej ma pan, odczuwa pan radość dzielenia się tą rolą, tą postacią, no, tym nadmiarem radości?
3: Tutaj jest tak, że ten widz w pewnym sensie on jest, bo to jest reżyserka czy reżyser, czy partner, partnerka. To są te żywe istoty i reszta ekipy, która patrzy. Mhm. Która bardzo często po scenie wyraża swoją opinię. Albo reaguje, albo że coś było śmieszne, na przykład kończy się, wybucha śmiechem w trakcie. Niestety musimy powtórzyć, bo ktoś się zaśmiał. To jest szczęśliwy moment, bo to znaczy, że to działa. Ale więc ta widownia, ona jest, to jest to spotkanie. Tą osobą, która decyduje o tym, czy ten kontakt nastąpił, czy nie, jest właśnie reżyser, reżyserka. To oni mówią, mamy to. Znaczy, że akceptują, że ten performance fotografowany w taki, a nie inny sposób, on, mamy nadzieję, że potem po montażu na ekranie zadziała tak, jakby działo się tu i teraz. Czyli tą osobą, która decyduje o tym, jest właśnie reżyser, reżyserka. Potem ten materiał przechodzi różne przeróbki, montaż, kolory. To jest ta właśnie różnica między teatrem, czy radiem na żywo, aha, a radiem, czy filmem. Radiem z puszki czy filmem. Czyli, że w teatrze mogą się takie rzeczy dziać i aktor, aktorka anektuje je, zaciąga je do performance'u i dowodzi to tego, że jesteśmy na żywo. I to jest, fascynuje widzów. W filmie po prostu wycinamy te momenty.
2: Wtedy jest po prostu piąta powtórka albo piętnasta.
3: Dobrze.
2: No właśnie, ale co na przykład, no nie wiem, czy miał pan w teatrze jakąś taką sytuację, z której już trudno było wyjść i trudno było ją zaanektować?
3: Miałem taki moment w jednym ze spektakli, kiedy to była bardzo mocno formalna gra, czyli takie jakby mocne znaki całym ciałem wykonywałem. Mhm. Jednym z takich znaków było takie... przerażenie, czy takie związane z cofaniem szyi i takim zaciśnięciem szyi, w takim... Na tyle silnie zacisnąłem to, że nagle... Gdzie jestem? W teatrze? Spojrzałem na widownię, zobaczyłem widownię. Tak, w teatrze. Ale co to jest, który to jest teatr? O... Aha, ten spektakl, która scena, co się wydarzyło. I to był taki moment, w którym nie było mowy o zaanektowaniu, bo on był po prostu silniejszy ode mnie. No, po chwili odzyskałem rezon, zorientowałem się, w którym momencie jestem, pociągnąłem dalej scenę. Nie musiałem się z tego tłumaczyć w ogóle, bo widzowie są zajęci wieloma innymi rzeczami, nie tylko tym pojedynczym aktorem. A poza tym to właśnie w głowie widza tworzy się całość. Znaczy każdy mój gest... nawet przypadkowy, jest akceptowany w momencie, kiedy ja nie przeszkadzam temu jako część performance'u. Stało się tak, że zacisnąłem po prostu za mocno mięśnie i mi przez chwilę nie dotleniło mózgu.
2: Okej.
3: A wszystkie inne rzeczy są do wciągnięcia, bo istnieje właśnie ta umowa. Widzowie przecież wiedzą, że my jesteśmy na scenie aktorami, że nie robimy tego naprawdę, więc cokolwiek się nie wydarza, to można to odkryć i widzowie kochają te momenty. Nie ma się, z wiekiem coraz mniej się boję tych momentów właśnie takiego dezawuowania. Kocham je coraz bardziej.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Królowa polskiej estrady Ewa Ben.
2: Wszyscy tego słuchali. Na wsiach, miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
4: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie, Poznańska 33 oraz Poznaniu, Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
1: Została ostatnia reklama.
5: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Grał pan na przykład w Planecie Singli, w której ma pan bardzo charakterystyczną rolę. No i tak sobie myślę, ja będąc w kinie bardzo mocno się śmiałam. A czy aktor grając taką postać utrzymuje powagę cały czas, czy jednak trudno mu momentami wytrzymać?
2: Ja wierzę w taką starą technikę, że komedia to jest taka najtrudniejsza sztuka dramaturgiczna. Znaczy, i to jest dramat. Tylko opowiedziany w taki sposób, żeby widzowie z czułością patrzyli na postać i wiedzieli, że to jest... Tak naprawdę różnica jest taka, że mają totalnie pewność, że to jest w dobrym celu, że to jest dla... z miłości do człowieka robione komedia. Wtedy się śmieją, czują się bezpiecznie, mogą obserwować różne rzeczy, ale od strony grania to jest zawsze, im to jest bardziej spójne, im to jest bardziej dramatyczne, im bardziej, im prawdziwsze w takim rozumieniu zaobserwowania jakichś odruchów, albo tym to jest śmieszniejsze, tak wierzę. Ale oczywiście mi najtrudniej jest zachować ten uśmiech w ryzach, tę radość wewnętrzną wtedy, kiedy gram z partnerami, którzy mnie rozśmieszają, to są naprawdę dowcipni, znaczy potrafią tak zagrać, że tak prawdziwie i tak niesamowicie, że to sprawia, że ja przestaję być aktorem, a staję się widzem tego performance'u.
1: Aha.
2: Miałem ostatnio na przykład tak z Pawłem Koślikiem, z którym graliśmy. Paweł ma coś tak niesamowitego w sobie, że za każdym razem kosztowało mnie to bardzo dużo właśnie inwestycji w moją postać i to, żeby wejść w dialog, a nie zostać na poziomie widza, który nie wytrzyma.
1: Ma pan też, grał pan chociażby w filmie Mistrz, czy w serialu Nieobecni, moim zdaniem takie bardzo trudne, dramatyczne role. I tak się zastanawiam, absolutnie uwielbiam pana w rolach komediowych, w tych rolach takich mega poważnych też był pan bardzo przekonywający. No i teraz, czy pan siebie bardziej postrzega jako aktora wolącego komedię, czy poważne role, czy aktor ma grać wszystko? Jaka filozofia panu w tym temacie przyświeca?
2: Ja wykorzystuję każdą możliwość, czy każdy czas i miejsce na to, żeby zrealizować tę umowę między nami. I każdą formułę, każdą też formę. I to mnie interesuje, jako że istniejemy w świecie, w którym dopiero od 120 lat, a przy kilku tysiącach lat, albo nawet myślę, że od początku nam towarzyszy aktorstwo na różnym poziomie, ale na pewno tym pierwotnym takim, że uczymy się życia przez naśladowanie, więc tak naprawdę odgrywanie człowieka, uczymy się od natury, od bliskich nam osób, gramy siebie samych. Ale też świadomie używamy tego jako opowieści od tak naprawdę od początku człowieczeństwa. Myślę, że ten rozdźwięk to był ten moment, w którym więc tylko tym, co przydatne, podaj, chodź, zjemy, a do tego zobacz, jaki piękny kwiat, a pamiętasz, jak było wczoraj. To już jest aktorstwo. Więc to są setki tysięcy lat, a z media mamy dopiero od 120 mamy kamerę, a internet dopiero od 10 czy 20, więc my aktorzy teraz dostaliśmy wiele więcej różnych sposobów na komunikowanie się na odległość tak naprawdę. Przy czym najistotniejszy jest ten teatr i on pokazuje swoją siłę i dziś w czasach tego płaskoziemstwa wrażliwości, wyobraźni, doświadczenia teatr jest trójwymiarowy, czwórwymiarowy, bo dzięki naszemu ruchowi właśnie akcji pojawia się ten

Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebyć.

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Wydawać by się mogło, że jednak zachwycamy się nadal mocno tak zwanymi nowymi mediami i możliwościami, które daje nam chociażby to, że oglądając w domu film czy serial możemy go zatrzymać, wyjść, coś zjeść, wrócić za chwilę. To jednak wybieramy teatr?
4: Tak, bo właśnie teatru nie da się zatrzymać.
3: No właśnie.
4: I mamy pewność, że jest tu i teraz, jest tylko dzięki nam i z nami i w nas i widzowie, jak jeżdżę teraz po Polsce z różnymi spektaklami, to jest chyba takie najbardziej dojmujące uczucie, że widzowie chcą być z nami tu i teraz przez te 2 godziny i że zachwyca ich je to, że to się dzieje, że to wyobrażone staje się rzeczywistością w tym momencie, na ich oczach, że ten performance aktorski, że czują się pozytywnie oszukane. Przy czym właśnie tutaj bym zwrócił uwagę na to, że dzieje się tak tylko dzięki nim. Mm-hmm. Że sami pozwalają sobie na to i to jest piękne, żeby dać się oszukać, żeby uwierzyć, dokładają cały swój świat skojarzeń, swoje przeżycia, wspomnienia, marzenia do tego, żeby właśnie i dlatego mogą siedząc obok siebie potem wyjść z teatru i rozmawiać o spektaklu, bo uczestniczy w jednym wydarzeniu, ale które dla każdej z nich jest inne. Mhm.
3: Jak pan znajduje czas na mnogość zadań aktorskich, które pan ma? Nawet jak rozmawialiśmy przez telefon, próbując umówić rozmowę, no to dzisiaj jest pan w Sanoku, jutro w jakimś innym miejscu, potem na cały weekend pan wyjeżdża, do tego też plany filmowe. Czy pan ma brata bliźniaka ukrytego?
4: Nie, robię tyle, ile mogę, ale to nie jest doświadczenie moje, tylko myślę, że raczej doświadczenie pokoleniowe i każdy z nas, xomilenialsów, ma to doświadczenie upychania działań w swoim życiu, więc to jest też mój zawód, moja praca. I tak samo jak wszyscy dałem się wciągnąć w natłok zdarzeń i w taką potrzebę. I myślę, że teraz dochodzimy o sobie, ja, ale obserwuję to też o innych, dlatego wiemy taką potrzebę powrotu czy odrzucenia tego, a pokolenia następne w jakiś sposób sygnalizują swoją odrębność właśnie przez odrzucenie takiego stylu życia. Mhm. No, ja wchodziłem w życie, moje życie się kształtowało, moja świadomość w momencie zmiany po 89 roku i wszystko trzeba było w ramach tego wyżu demograficznego, którego byłem częścią, sobie wywalczyć pracą. I takie mam chyba przyzwyczajenie.
3: Właśnie chciałam powiedzieć, że i takie potem pokutuje chyba przekonanie w tym pokoleniu milenialsów, że trzeba robić. No,
4: ja jestem ostatnim rocznikiem X-a.
3: Okej.
4: Okay. Moja żona jest chyba drugim rocznikiem milenialsów i widzę po nas, że są różnice pokoleniowe.
3: Naprawdę.
4: Z jakiegoś powodu, bo to było tam takie, że ja do 18 roku życia nie miałem telefonu na przykład. Mhm. 19, czyli całe liceum, ten okres kształtowania się moich relacji międzyludzkich odbywał się bez tej możliwości porozumiewania się, będąc w ruchu.
3: No ale że tak troszkę zażartuję, to też nie było trudne wtedy nie mieć telefonu, bo po prostu tych telefonów nie było wtedy.
4: Tak, a już 2 lata później, już tak jak Aga, już ludzie mieli w liceum telefony. Czyli te relacje takie licealne, właśnie samodzielne już tworzyły się przy pomocy tego telefonu i to jest drobna różnica. Myślę, że w ogóle technologia nas w tej chwili bardzo różnicuje. Te pokolenia, tak o tym się mówi też w świecie nauki, one przyspieszyły te różnice właśnie ze względu na środowisko, w którym dojrzewają nasze mózgi, to środowiska medialne, w którym te różnice z lat 25, różnicy, kiedy pokolenie przypadało 1 na 25 lat, w tej chwili zeszły do prawie 10 lat, czy nawet mniej.
3: A o tym wszystkim opowiada dziś aktor Piotr Głowacki. Aleja Sław, Radia Pogoda wraca po krótkiej przerwie. Zostańcie Państwo z nami.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Mam ciebie tylko w głowie.
1: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne Święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Została ostatnia reklama.
20: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
21: Reklama.

0: 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak przeglądam czasami gdzieś tam przygotowując się film web czy inne portale, no to pan po prostu rocznie ma różnych filmów, seriali i innych produkcji masę wypisanych. I tak się właśnie zastanawiam, jak w tym wszystkim znaleźć czas na to wszystko.
2: Widocznie się da, skoro...
1: skoro jeszcze tak się toczy.
2: Ale nigdy nie w tym zawodzie nie ma takiej możliwości, chyba żeby narzekać na to, że się robi za dużo. To jesteśmy w tym zawodzie bardzo uzależnieni od woli innych, a przede wszystkim od państwa, od was. Czy chcecie nadal na nas patrzeć, czy nie? Czy jesteście ciekawi tego, co mówimy, czy nie? Czy widzicie nas w kolejnych rzeczach i mówicie, o, fajnie, że tam był.
1: No właśnie, czy to jest też trochę tak, że na przykład jest jakaś moda na aktora? Czy pan tego doświadczył? Że na przykład posypały się propozycje, bo spodobał się pan w jakiejś roli konkretnej?
2: Nie, mam takie poczucie, że to u mnie idzie w miarę równo. Czasem jest więcej teatru, czasem filmu, czasem serialu, to się przeplata, ale mam taki cały czas równo idę sobie przez świat i doświadczam tych różnych form opowiadania sobą.
1: No też ostatnio pan opowiada sobą w mediach społecznościowych, nie wiem na ile aktorska, a na ile już jako pan. Mam tu na myśli akcję dotyczącą segregowania śmieci. To dla pana ważny temat jest?
2: Tak, bo to jest jeden z tych tematów, które są... Wydawałoby się takimi drobnymi rzeczami, ale które istotnie ukazują nasz stosunek do świata. A jeśli chodzi o segregację śmieci, to myślę, że jest to narodowy, utajniony narodowy sport Polaków.
1: Okej.
2: My się w nim realizujemy i to z dumą. I to jest niezwykłe, bo rzeczywiście przez ostatnie 20 lat możemy śmiało powiedzieć, że równolegle z pokazywaniem się tematu segregacji śmieci, to negatywne słowo, segregacja, kojarzy nam się ze śmieciami. Może dlatego zainwestowaliśmy w złe uczucia w dobrą rzecz, co zaskutkowało tym, że jest u nas czyściej niż u Niemców.
1: Okay.
2: Czyściej niż u ruskich.
1: Ale nadal nie czyściej niż w Szwajcarii.
2: No, nie wiem.
1: Ale chyba jeszcze ich gonimy cały czas.
2: Nie wiem, byłem w Szwajcarii i nie wydawało mi się na przykład na postojach, żeby toalety były tak zadbane jak przy polskich autostradach.
1: Okej.
2: Okay. Mopy? Myślę, że mamy jedne z najczystszych w Europie, jeśli nie najczystsze. Jeżdżąc po Europie, naprawdę doświadczyłem wielu sytuacji, w Niemczech zwłaszcza, zaskakująco negatywnych. U nas wchodzi się i obojętnie o której godzinie nie wchodzisz, jest czystota, stal błyszczy, zapach nie odstrasza, śmieci są w śmietnikach, widzimy to na ulicach i widzimy też, wykonujemy bardzo dużą pracę jako społeczeństwo, jeśli chodzi o segregację śmieci. Bo to jest nasza wspólna praca. Pracujemy w jednym wielkim przedsiębiorstwie odzyskiwania materiałów ze śmieci. Produkujemy ich bardzo dużo.
1: Ale czy pan już miał dużą wiedzę w tym temacie, zaczynając brać udział w akcji, czy pan dopiero się na przykład dowiedział też trochę?
2: Cały czas się dowiaduję. Na tym polega cała ta zabawa, że z Agą właśnie zadajemy sobie pytanie, gdzie to wyrzucić. Bierzemy jakiś ten i robimy o tym filmik. I dzięki temu się też uczymy i rozwijamy. To nie jest tak, że jesteśmy profesorami w tej kwestii, tylko doświadczamy razem z osobami, z którymi się dzielimy tym. I bardzo mnie cieszy to, że te nasze krótkie formy zyskują taką popularność i że przenosi się to już do realu i że zdarzają się sytuacje, gdzie ludzie zaczepiając nas pytają, gdzie coś wyrzucić, czy wiemy, albo mówią, że o, fajne, to jest bardzo przydatne, bo tyle razy się zastanawiałam. To jest bardzo ważne. Jeszcze raz chcę tak fajnie podkreślać sobie pozytywne rzeczy chyba, że to jest nasza wspólna praca. Wspólne przedsiębiorstwo, w którym każdy z nas, dzieląc w domu śmieci na różne kolory worków wykonuje. I wychodzi nam, to jest to jedna z tych rzeczy, które razem długofalowo robimy skutecznie i z czego jesteśmy, myślę, że powinniśmy być otwarcie dumni i dumne.
1: Moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj Piotr Głowacki i do tej rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: emocje.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
3: No ale to miła pobudka.
2: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
3: Lepsza niż syreny alarmowe.
2: Albo śmieciarka jak butelki zabiera.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama. Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
4: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Mam Ciebie tylko w głowie.
6: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
7: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
8: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
9: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
1: Została ostatnia reklama.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Aleja Sław. Radia Pogoda.
11: Słuchają Państwo programu Aleja Sław. Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a przy drugim mikrofonie dzisiaj aktor Piotr Głowacki. Rozmawiamy nie tylko o aktorstwie i o tym, jak uczyć młodych aktorstwa, ale także i o takich różnych, nie chciałabym za dużo zdradzać, może prospołecznych, to jest dobre słowo, akcjach, w które angażuje się Piotr Głowacki. Zapraszam bardzo serdecznie za parę chwil na dalszą część naszej rozmowy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM.
1: Gościem Alejsław jest aktor Piotr Głowacki. Aktor, który oprócz grania i w filmach, i w serialach, i w teatrze angażuje się w różne akcje, które mają nieco wspomóc naszą planetę. Jedną z takich akcji jest Gdzie to wyrzucić?
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy te filmiki, w których pana widzimy właśnie w akcji, Gdzie to wyrzucić, one są reżyserowane, czy one powstają tak na żywo? Zdradzi pan coś?
2: Bierzemy sobie tematy, które mamy do rozegrania i zastanawiamy się, jak sprawić, żeby dana informacja znalazła jakiś ciekawy dostęp do uszu i oczu naszych widzek i widzów.
1: Czyli to nie jest takie typowo aktorskie zadanie, jednak jest też jakieś zaangażowanie z pańskiej strony i pana żony.
2: Jesteśmy twórcami internetowymi.
1: Okej, influencerami wręcz.
2: Tak, ale tutaj twórca internetowy to jest bardzo ładne sformułowanie, bo tworzymy te rzeczy i dbamy o to, żeby one miały swoją jakość i żeby miały sens i żeby były... Fajnie robić coś, co jest z gruntu dobre, bo pomaga nam właśnie w tej trudnej pracy pozbywania się śmieci, których tak dużo produkujemy.
1: Również wspiera pan wspinaczkę.
2: Tak, jestem zakochany we wspinaniu byłem od zawsze gdzieś, ale w zupełnie inny sposób.
1: A ta miłość wzięła się skąd?
2: Wzięła się z przygotowań do filmu Broad Peak, a potem rozrosła w momencie, kiedy zacząłem patrzeć na moje dzieci i zacząłem pozwalać, nie przeszkadzać im w tym, żeby się wspinały. I wraz z żoną, która również zaczęła się wspinać, Aga wspina się bardzo aktywnie, wspina się lepiej ode mnie, po trudniejszych rzeczach, drogach. Ja dużo się zastanawiam nad wspinaniem. Mnie wspinanie fascynuje jako podstawowy ruch, który jest konieczny do właściwego rozwoju mózgu. To znaczy, że Ziemia jest trójwymiarowa i my dzięki tarciu możemy pokonywać różne problemy, wspinać się na różne rzeczy po schodach, ale w naturze po skałach, pod górkę iść. Dzięki temu, że jako dzieci eksponowaliśmy mózg na wysokość, na trójwymiar, powstawały w naszym mózgu połączenia między półkulami odpowiedzialne za widzenie 3D. Które to połączenia potem są używane do rozwiązywania problemów. Niestety ostatnio mamy taką sytuację, że fałszywe poczucie bezpieczeństwa każe rodzicom zabraniać dzieciom się wspinać. To jest tak, jakbyśmy zabraniali dzieciom chodzić. Przez zabraniając dzieciom wspinania powodujemy, że nie tworzą się te połączenia w mózgu. Jednocześnie zamiast wspinania, dając tablet czy telefon, powodujemy, że dziecko widzi w dwóch wymiarach. I trudno się potem dziwić, że potyka się o patyk, ponieważ mózg nie wykształcił połączeń nerwowych odpowiedzialnych za widzenie 3D i za koordynację ciała do tego, żeby pokonać tę trójwymiarową przeszkodę. Wtłaczanie dzieci w dwa wymiary to jest prawdziwe tworzenie płaskoziemców, którzy stają się nie płaskoziemcami z przekonania, tylko z nierozwinięcia mózgu. Po prostu. Wspinanie jest konieczne do właściwego egzystowania w trójwymiarowej przestrzeni, w której żyjemy. I do bycia odpowiedzialnym za siebie, a w parze, kiedy się wspinamy, wytwarza poprzez związanie się liną odpowiedzialność za drugiego człowieka, jakiej nie daje żadna inna dyscyplina sportowa. I to przenosi się na życie, wytwarzając inny zupełnie rodzaj bycia człowiekiem społecznym, czyli człowiekiem, który pomaga drugiemu pokonać samego siebie, a nie walczy z nim. Nie przeszkadza mu, nie fauluje, tylko asekuruje. Więc takie wspinanie wspieram i chciałbym, żeby wszystkie dzieci miały szansę się rozwijać w naturalny sposób, czyli rozwijać swoje możliwości, które mają wpisane od urodzenia w mózgu.
1: No dobrze, a jeśli już jesteśmy dorośli i jakoś tak ta wspinaczka nas ominęła w wieku dziecięcym, to jest dobry czas, żeby zaczynać?
2: W każdej chwili. Neuroplastyka mózgu na każdym etapie życia działa, możemy to robić. Jesteśmy przykładem właśnie Zagą, że zaczęliśmy się wspinać mając około 40. Mhm. Aga zrobiła po 3-4 latach wspinania 7A, czyli taki przekroczyła próg już profesjonalnego wspinania. Próg 7 jest w tej chwili na takim prógu 7B, a ten próg przekracza około 10% dla osób wspinających się. Mhm. I wykonała tę pracę w kilka lat, zaczynając od tego, że twierdziła, że się boi wysokości.
1: Okej.
2: I jesteśmy w stanie się zaadoptować do tej wysokości, dlatego że wysokość głęboko w nas kojarzy się z bezpieczeństwem. Mhm. Bo nasi przodkowie, przodkinie kryli się na drzewach, kryli się w skałach przed niebezpieczeństwem. To na wysokościach sen był spokojniejszy, czyli na drzewie był sen spokojniejszy niż pod drzewem. Mhm.
1: To zresztą nawet to powiedzenie, tak? Kto zobaczy w lesie dzika, niech na drzewo szybko zmyka.
2: A jak to zmykać w czasach, kiedy dzików jest tyle?
1: Nawet
2: na
1: dużych drzewo, miastach.
2: Kiedy rodzice ci zabronili się wspinać.
1: No tak. To rzeczywiście trzeba tutaj jeszcze w tym temacie również chyba trochę naszą taką świadomość otworzyć rodzicielską, że warto tym dzieciom pozwalać na takie akcje.
2: Tak, dlatego nasza fundacja nazywa się Dajesz. Jurajska Republika Wspinaczkowa. Dajesz to jest to zawołanie, które krzyczymy w plecy osoby wspinającej się w momencie, kiedy jest jej trudno. Mówimy dajesz. I ta osoba daje. Sami dając jej energię, ona daje radę pokonać swoją słabość i wierzę, że dzięki temu tworzymy nowy rodzaj, znaczy nie, albo stary rodzaj bardziej, ale dajemy szansę tworzyć nowych obywateli i obywatelki, że ludzie, którzy się wspinają, dzieci, które się wspinają, będą miały większe poczucie wspólnoty i takie ta nasza republika, Jurajska Republika Wspinaczkowa, to jest takie marzenie o wspólnocie ludzi, którzy się wspierają w pokonywaniu własnych słabości.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak tak pana słucham i o fundacji jako takie trochę mentorskie wsparcie i o segregacji śmieci jako jednak osoba, która trochę podpowiada i o tym, że pan uczy młodych studentów bycia aktorami, to może pan jednak trochę źle zawód wybrał. Może trzeba było w szkole uczyć. Kiedy pan poczuł, że ma pan jakieś takie pedagogiczne zawołanie w sobie?
2: Znaczy, no zawsze moja mama była nauczycielką, więc myślę, że to... Zresztą wiele aktorek i aktorów ma podobny korzeń z rodziców, nauczycieli. Ten performatywny charakter zawodu nauczyciela jest... Oczywiście bycie na scenie, cały czas nauczyciele są na scenie. Ja mam poczucie, że to nie chodzi o to, że nauczanie, tu chodzi o to, że gdzieś aktorstwo jest tym od początku, od swojego zarania, jest tą formułą przekazywania, taką najbardziej atrakcyjną formułą przekazywania wiedzy o byciu człowiekiem. I te elementy, one się zawierają w sobie. Nie wierzę w aktorstwo w złym celu. Wtedy przestaje to być dla mnie aktorstwo, przestaje to być sztuka, jest to manipulacja. Jeżeli mamy zły cel udawania, bo sztuka jest sztuką, kiedy potrafi przejść przez te sita dobra, piękna i użyteczności. I pokazuje jakąś osiągniętą w jakimś nadzwyczajnej mierze jakąś umiejętność, która właśnie pozwala innym zobaczyć świat piękniejszym, lepszym, prawdziwszym, użyteczniejszym. Tak jest z każdą sztuką, która nas zachwyca, zadziwia, zaciekawia. Więc ten element dobra przekazywania wiedzy, on jest w każdej ze sztuk. W momencie, kiedy nie ma tego, to zaczyna się po prostu zwykła manipulacja i pozyskiwanie uwagi ludzi patrzących. I to jest też problem na przykład z tymi nowymi mediami, które korzystają z tych samych narzędzi, z których my korzystamy do pozyskiwania uwagi, tylko robią to po to, żeby odciągnąć nasze dzieci od rzeczywistości. Zobaczcie, jak często i szybko dziecko musi poruszać kciukiem, przerzucając tematy, jak dużo się musi dziać na ekranie, żeby to dziecko przywiązać i odciągnąć od trójwymiarowego, przepięknego świata, który został tak, z taką różnorodnością i bogactwem stworzony. Nasze dzieci są między właśnie tym szybkim dostarczaniem impulsów, które generuje potem problemy emocjonalne, które generuje potem inną architekturę mózgu, która już nie pozwala się cieszyć na przykład z długiego wpatrywania się w szumiące drzewo, które dostarczało kiedyś przecież tyle zastanowienia w swojej nudzie. A teraz trudno dziecku skupić uwagę, dlatego że ta maszynka musi tak szybko podawać informacje, żeby móc zastąpić ten surround, który mamy w trójwymiarze.
1: No ale jednak z drugiej strony mówi pan chociażby o tym, że ludzie chętnie przychodzą do teatru, więc jednak chyba potrzebujemy tego prawdziwego świata, nie tego w telefonie albo na ekranie.
2: Tak, myślę, że budzimy się, że to jest bardzo istotny moment w naszej cywilizacji i bardzo graniczny, co będzie dalej. Dopinguje bardzo Australii, dopinguje tym krajom i tym rządom, które wzięły na siebie odpowiedzialność. Bardzo mi się podoba, to była wypowiedź, teraz nie chciałbym skłamać, ale tak mi się wydaje, że to była wypowiedź pani premier z Danii, a nawet jeśli nie jej, to podoba mi się takie sformułowanie kogoś, kto sprawuje władzę. Jako rodzic czuję się bezradna wobec siły ekranu telefonu w relacji z moim dzieckiem. Nie jestem w stanie sama zawalczyć z siłą kolegów i koleżanek, którzy korzystają z tego sprzętu, ani z siłą tym bardziej Big Techu, który dostarcza te treści i w taki sposób je organizuje, żeby kraść moje dziecko. Dlatego jako reprezentacja narodu, jako władza, bierzemy na siebie odpowiedzialność za to, żeby uwolnić rodziców od bycia tymi, którzy zabraniają dzieciom korzystania z tych sprzętów, i mówimy z góry, że jest to tak szkodliwe jak picie alkoholu i palenie papierosów do 18 roku życia. Mhm. Dlatego dokonujemy tego zakazu i nakładamy odpowiedzialność na tych, którzy te sprzęty stworzyli, żeby pilnować, żeby nie miały do nich dostępu nasze dzieci. Dlatego, że pojedynczy rodzic nie ma szans z tym, a my jesteśmy od tego, żeby wspomóc innych rodziców, ale i również siebie w tej walce o mózgi naszych dzieci. I to jest podejście, które uważam, że ono jest rewolucyjne i ono już jest, działa. I że świat jest na tej krawędzi podjęcia decyzji o wycofaniu się z tego, nie z cyfrowej rewolucji, tylko właśnie z manipulacji, z wykorzystywania, z wyciągania pieniędzy kosztem rozwoju naszych dzieci.
1: No tak, ale potem też tak sobie myślę, jeżeli na przykład takie regulacje weszłyby w Polsce, że do któregoś roku nie można korzystać czy to w ogóle z telefonów, czy w jakimś innym zakresie, nie chcę tu wchodzić w jakieś tam prawodawstwo, to czy potem taki dorosły człowiek nie poczuje się totalnie zagubiony, jak dostanie już do tego wszystkiego dostęp, taki nieograniczony?
2: Nie wiem, ja do 18 roku życia nie miałem telefonu.
1: I żyję.
2: Nie, zresztą tak jest z rzeczami, które uznaliśmy za szkodliwe. Mhm. Czyli alkohol i papierosy. No nie czujemy problemu w tym, że nie pozwalamy naszym dzieciom palić.
1: Aktor Piotr Głowacki jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda. Wracamy za parę chwil.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Została ostatnia reklama.
4: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.

0: przychodzą studenci do szkoły teatralnej, no to pewnie część z nich jakby postrzega aktorstwo przez pryzmat tej popularności, którą daje ten zawód właśnie chociażby w internecie. I czy na przykład oni jeszcze są zainteresowani takim teatrem klasycznym, czy jednak by woleli uczyć się takiego aktorstwa, które da im szybką popularność w sieci?
1: No, moja rada dla wszystkich, którzy mnie pytają o szkołę, o aktorstwo, jak się uczyć, jest taka: jeżeli nie interesuje cię teatr, nie idź do szkoły teatralnej. Sama nazwa podpowiada.
0: No tak.
1: To jest szkoła teatralna, w której uczy się aktorstwa dramatycznego, czyli opartego na napisanym dialogu. Ktoś napisze tekst, sztukę w postaci rozmów i my się uczymy te rozmowy uczynić trójwymiarowymi w żywym kontakcie z widzem. To jest teatr i tego uczy szkoła teatralna. I po to jest potrzebne 4 lata pracy na scenie, uczenia się różnych technik, po to, żeby potem móc oczarować widzów, zadziwić, zaciekawić i zachwycić. Jeżeli interesuje cię aktorstwo filmowe czy serialowe, praca z kamerą, nie nauczysz się tego pracując na scenie. Ja, przechodząc w wieku 30 lat z teatru do filmu, zabrałem wszystkie propozycje, które do mnie przychodziły właśnie po to, żeby móc się tego zawodu uczyć, mimo tego, że miałem 30 lat. Po prostu tyle czasu, ile spędziłem na scenie, potrzebowałem spędzić też przed kamerą, bo są zupełnie inne rzeczy. Wiedzieć, jak się ustawić, gdzie się ustawić, jak pracuje się z kamerą. Spędzić trochę czasu ze scenariuszem, pisać samemu, być na montażu, wziąć aparat do ręki, poznać to, czym to jest, zobaczyć, jak się udźwiękawia, zobaczyć, jaka jest różnica, kiedy dołoży się kolor do tego, jak moja skóra ma inny kolor niż coś, jak się zmieni wyraz mojej twarzy. Ale druga rzecz jest taka, że kino kocha młodość. To tak jak widzimy amerykańskie gwiazdy, które zaczynają w wieku 10-12 lat. Bardzo dużo z tych gwiazd, które znam jako dorosłe, zaczynają właśnie w takim wieku. Osoba, która idzie do szkoły teatralnej mając lat 19, to jest osoba, która w kinie może grać samą siebie, w teatrze samą siebie zagra za 5 lat. Czyli Julię będzie grała mając 22 lata, będzie grała 16-letnią Julię. W filmie już nie zagra mając 22 lata 16-letniej Julii, albo bardzo, bardzo rzadko. Zwłaszcza teraz, kiedy jest rozwój, każdy ma kamerę, internet, te media pokazują, że to prawda jest prawdą. Znaczy wiemy, jak wygląda osoba 16-letnia i jak się zachowuje. Więc jeżeli ktoś chce grać w filmie, interesuje ją jego aktorstwo filmowe czy serialowe, to najprostsza droga to jest po prostu grać w filmie i w serialu i chodzić na zajęcia dodatkowe z pracy z kamerą, z aktorstwa dramatycznego, ale kursy. Do tego wystarczą kursy. Są przykłady ról, które w filmie można poprowadzić człowieka naprawdę, pokazując dokładnie stań tu, spójrz tu i stworzyć niezwykłą rolę, wykorzystując naturalne cechy tej osoby, którą wybraliśmy. Dlatego casting jest tak ważny w filmie. Więc reasumując, do osób, które chciałyby zostać aktorami, moja rada jest taka: jeżeli nie interesuje cię teatr, nie idź do szkoły teatralnej. Jeżeli interesuje cię film, serial, idź do filmu lub serialu.
0: A jednak panu udaje się łączyć i teatr, i film, i serial. Czy jest któraś z tych dziedzin, która jakoś tak do pana najbardziej przemawia? I już chyba sama sobie odpowiedziałam na to pytanie, że jest to teatr.
1: Przemawia jako materiał, ale bardzo dużo radości sprawia mi kino. Dlatego, że to kino, ono daje szansę często na robienie właśnie tego snu udawania rzeczywistości, czyli korzystając z technik różnych filmowych. Dwa, że jest to inny rodzaj wysiłku, to jest wysiłek taki czasowy, tu i teraz, a potem jakby konsekwencje są wielokrotności wyświetlania. Ja już nie muszę za każdym razem grać tego. że można dokonywać wyboru dubli, że to ma swoje plusy i minusy każde z tych, dlatego

0: żadnej z tych aktywności nie porzucam i każdą uprawiam, czasem jak taką trójpolówkę, czasem fajnie pójść do filmu, przy czym to jeszcze raz mówię a propos tego wybierania, że mnie rzeczywiście od początku interesował teatr i do filmu poszedłem świadomie w wieku 30 lat. 28, 29, no ale tak koło 30 to był moment, w którym się zdecydowałem i wtedy wtedy się musiałem tego uczyć.
1: No ale to wcześniejsze propozycje pan odrzucał?
0: Ja wcześniej zagrałem w jako debiut w 2003 w dwóch odcinkach na wspólnej. Potem miałem szczęście, dostałem 3 propozycje filmowe. Zagrałem w filmie Długi Weekend u Roberta Glińskiego, zagrałem w Rozdroże Cafe u Leszka Wosiewicza i zagrałem w Odzie do Radości u Jaśka Komasy. I po tych 3 rolach zaczęły przychodzić propozycje z telewizji. Wtedy bardzo mało się kręciło filmów. A byłem w Teatrze Rozmaitości wtedy. Byłem w Starym Teatrze i było szkoda czasu na telewizji, bo się uczyłem teatru. Czułem, że to jest ten czas, którego nie zastąpię i że bycie w zespole teatralnym w tym wieku daje mi jakiś rodzaj poczucia stabilności, takiej zgłębiania tematu, doświadczenia, spotykania ludzi w ogóle trzy miesiące prób albo bycie w zespole to jest coś innego niż projekt, w którym się wpada na 5 dni na plan zdjęciowy w ciągu miesiąca. To się zawiązują inne więzi. Potem, kiedy miałem już te 30 lat i okazało się, że swoje takie życie teatralne przeżyłem, zaczęły mnie fascynować filmy i poczułem, że to jest ten kierunek, w którym chcę podążać. A teraz jakoś szczęśliwie udaje mi się te rzeczy łączyć, ale powiedzmy po 20 latach doświadczania jednego i drugiego i takiego świadomego uczenia się ich. No i teraz mam taką radość rzeczywiście takiego aktorskiego płodozmianu.
1: To jeszcze nie koniec naszego dzisiejszego spotkania z Piotrem Głowackim. Do naszej rozmowy wrócimy za chwilę. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby zostali Państwo z nami.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

żegier wie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Powiedział pan, że ucząc się tego filmu, to brał pan różne propozycje, prawie wszystkie, żeby się tego uczyć. Czy teraz ma pan tak, że jednak większą część rzeczy pan przyjmuje czy odrzuca?
2: Przyjmuję te, które mogę zrobić tak naprawdę. Ciągle mam takie poczucie, że lubię. Jeżeli ktoś mnie do czegoś zaprasza i mogę to zrobić, to czasowo, to robię, bo jest to dla mnie po prostu ciekawe. I takim czymś, co by spowodowało, że czegoś nie chcę zrobić, to są, nie wiem, wyczuwalne jakieś złe intencje wobec od kogoś, kto by mnie do czegoś zapraszał.
1: Okej.
2: Że coś mi nie gra, że trudno mi będzie spędzić razem czas, czy nie wiem, dokąd to ma zmierzać, albo po co to jest robione. A jeżeli czujesz, że fajnie się spotkać, to czy to będzie lekka komedia, czy to będzie ciężki dramat, czy to będzie... Zawsze wierzę w to, że znajdziemy coś, co nas razem zaciekawi i sprawi, że będzie nam się fajnie pracowało i że będziemy w stanie dać coś ciekawego ludziom.
1: To przypomnę coś panu, bo nie wiem, czy pan pamięta, ale, że tak zażartuję, pracował pan dla Radia Pogoda wcześniej niż ja. Pamięta pan?
2: Robiłem takim głosem...
1: Fundusz czasów pogodowych.
2: Fundusz czasów pogodowych, tak. Jakoś tak się spodobał ten mój powojenny ton.
1: Ale cieszę się, że pan to pamięta, bo tak właśnie rozmawialiśmy tutaj w redakcji i tak powiedziałam właśnie do koleżanki, że a ciekawe, czy jeszcze pan Piotr pamięta.
3: Fundusz czasów pogodowych. Witamy was serdecznie, kochani. Znowu piękna pogoda.
1: Właśnie tak to brzmiało. Ale rozumiem, że ta, mimo że wspominana, to nie była to jakoś super ważna przygoda w pańskim życiu.
2: Nie, bardzo ciekawa, bo to było... Ja bardzo lubię takie znajdować takie skojarzenia, które mnie ożywiają do czegoś i które mnie w tym... Pamiętam, jak byłem na studiach, graliśmy na trzecim roku egzaminu profesor Maji Komorowskiej i poszliśmy do Teatru Polskiego, żeby przymierzyć kostiumy do tego egzaminu. I dostałem garnitur, na którym było napisane Andrzej Łapicki. Zaskoczyło mnie, bo ja mam 1,71 m. Ale on po przeróbkach, pewnie z jakichś letników albo z czegoś, to był taki jasny garnitur. I miałem ten właśnie garnitur Andrzeja Łapickiego. I tutaj, robiąc tę pogodę, bardzo dużo obejrzałem sobie materiałów z nim, czytającym właśnie kronikę filmową. I miałem takie połączenie, że mówię, to jest taki mój element, mój kontakt z Andrzejem Łapickim, którego widziałem wielokrotnie na ekranie. I był z tym jednym z tych aktorów, którzy tworzyli moją wyobraźnię filmową, aktorską. Więc na przykład dlatego to było ważne spotkanie.
1: Cieszy mnie to bardzo i też miło mi się tego słucha. I wspomniał pan tutaj Andrzeja Łapickiego. Czy gdy myślał pan o aktorstwie, to miał pan jeszcze takie inne autorytety sceniczne lub ekranowe?
2: To opowiadałem o tym wielokrotnie, że taką osobą był dla mnie Janusz Gajos, bo jako dziecko oglądałem go i ta różnorodność rzeczy, które robił, i za każdym razem fascynująca świeżość, żywość tego i działała na moją wyobraźnię bardzo. Zwłaszcza, że też Janusz Gajos, są takie twierdzenia, że stał się Januszem Gajosem w okolicach 1986 roku, kiedy zagrał w opowieściach Hollywoodu u Kazimierza Kuca w Teatrze Telewizji. A to był czas, kiedy ja miałem 6-7 lat, czyli zacząłem oglądać w telewizji różne rzeczy. Były dwa kanały tylko. I rzeczywiście ten Janusz Gajos, aktor, był dla mnie taką kwintesencją aktorstwa, bo był i Jankiem jeszcze z Czterech Pancernych, i był Panem Tureckim, i był rolami, które rozwalały mnie wtedy, nie wiem, Milionerzy, Przesłuchanie, role u Kondratiuków. Potem się okazało, że w seriale Alternatywy 4 na przykład, czy w ogóle kabaretowe jego monologi, a potem przyszły początek lat 90. i jego role psów, gdzie takich ostrzejszych, męskiego kina. I w każdym z tych filmów, w każdej z tych form był niezwykły. A potem miałem szczęście w Akademii Teatralnej, kiedy przyszedłem do pracy, kiedy przyjął mnie Wojtek Malajkat do Akademii, to pierwszą rzeczą, którą robiłem, była asystentura u Janusza Gajosa na jego kursie mistrzowskim. Potem Janusz odszedł ze szkoły, a ja przejąłem ten kurs. I to było takie, takie piękne dla mnie i metafizyczne przeżycie.
1: Czy wśród swoich ról ma pan taką, którą pan już teraz wspomina jako coś, co było dla pana ważne?
2: Każda rola jest dla mnie ważna. Każda ma w sobie coś, co jak na przykładzie tej właśnie pracy z Radiem Pogoda. W każdej jest coś, co musiało sprawić, że przez ten czas, którym spędziłem z tą rolą, uważałem, że poświęcenie życia, nie w sensie, że teraz poświęcam życie i męczę się, nie,
1: martyrologicznie,
2: czasu, że ten czas mogłem spędzić gdzieś indziej, ale chciałem spędzić z tą rolą. Więc to świadczy o tym, że każda z nich jest ważna.
1: Piotr Głowacki, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Mam nadzieję, że jeszcze pan przyjmie w przyszłości nasze zaproszenie.
2: Wcześniej będę miał coś do powiedzenia.
1: A jeżeli państwo chcą posłuchać więcej, to oczywiście zapraszamy na radiopogoda.pl.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: zapytać.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Została ostatnia reklama.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Reklama.
4: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a dziś zacznę od kultury i chyba nie muszę wyjaśniać dlaczego. Tak, tak, chodzi o Teatr Muzyczny w Poznaniu. Właśnie wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby. Byłem na miejscu z mikrofonem.
11: Na ten teatr Poznań czekał 70 lat.
10: Mówi Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu.
11: Myślę, że to jest i zasługa pokoleń i artystów, i wszystkich, którzy pracowali w tym teatrze. No i tych ostatnich wydarzeń, które udało nam się tak spasować, tak domknąć, że zdobyliśmy finansowanie, zdobyliśmy piękną działkę w samym centrum miasta i to taki mały Dawid, którym był nasz teatr, zwyciężył Goliata, czyli wszystkie przeciwności i no i budujemy, jesteśmy bardzo już zaawansowani, no i w terminie na koniec grudnia 2028 odbierzemy teatr od generalnego wykonawcy. Lubimy to nazywać wyzwaniami, one są, one będą i myślę, że mamy nadzieję, że popełnimy jak najmniej błędów, bo każdy z, oczywiście popełnia błędy, ale tak dobrze się przygotowywaliśmy do tej inwestycji. Poprosiliśmy naszych kolegów z całej Polski, również z zagranicy, żeby podzielili się z nami tym, co im się nie udało w ich nowych realizacjach. I myślę sobie, że udało nam się te wszystkie trudności wyłapać i na tyle optymalnie zaadaptować do tego budynku, który zaprojektował profesor Legler, że, no, że będziemy wszyscy dumni z tego miejsca, a to będzie miejsce bardzo funkcjonalne, bardzo piękne i mam nadzieję, że stanie się wizytówką Poznania. Myślę sobie, że jak budowano w średniowieczu wielkie katedry, to one się zmieniały przez wiele lat i myśmy sobie dali tę szansę, żeby ten projekt nie był projektem starym, tylko pracowaliśmy w trybie do projektu i wybuduj. To było dla nas bardzo wygodne i jest dla nas bardzo wygodne, bo my cały czas pracujemy nad wystrojem wnętrz, nad projektem wnętrz. To nam daje możliwość, że ten teatr będzie naprawdę naj. I proszę uwierzyć, że przykładamy do tego wielką wagę, żeby najlepsza akustyka, najlepsze systemy nagłośnieniowe, cała technologia, ale też wygląd tego budynku sprawił, że na lata właśnie on stanie się jakimś takim miejscem bardzo przez poznaniaków lubianym i rozpoznawalnym. Park Wody i Muzyki to jest kolejny etap i będzie realizowany jako opcja w tym przetargu. Cały czas grunt pod Park Wody i Muzyki należy jeszcze do PKP. Toczą się rozmowy z miastem Poznań. Jest gotowość przekazania tego gruntu. Jak tylko ten grunt formalnie trafi do miasta Poznań, to koncepcja, którą stworzyliśmy, przerodzi się w projekt tego parku. Następnie razem z akwanetem retencją będziemy tam projektować to, żeby z tego wielkiego dachu budynku ta woda zasilała małe stawy, małe cieki wodne, które w tym parku się znajdą. Przez to to będzie piękne dojście z dworca głównego do samego teatru i do ulicy Święty Marcin. Park będzie się ciągnął pomiędzy torami kolejowymi a ulicą Składową, która przebije się i ulicą Skośną, która przebije się do tej nową Skośną, która przebije się do ulicy Składowej. Będzie takim klinem dochodził na tyły teatru. To foyer teatru, bardzo piękne i otwarte na co dzień, od rana do wieczora. Będzie też stanowić taką, brzydko mówiąc, ekskluzywną poczekalnię dla tych, którzy będą przyjeżdżać do Poznania, czy z niego odjeżdżać.
12: Bardzo potrzebne. To będzie miejsce, gdzie będą grane najlepsze spektakle w całej Polsce.
10: A miejsce, przed którym się znajdujemy?
12: Myślę, że na pewno wykonawcy i wszyscy, którzy myśleli nad pomysłem, gdzie ma być teatr, wiedzieli, co mają robić.
13: No wielkie są oczekiwania. Jak wielka jest ta powierzchnia tego teatru w przyszłości.
14: Liczymy na tłumy, liczymy na komplety, liczymy na wiele spektakli przy pełnej widowni.
10: Czyli co, odliczacie już?
13: Tak, odliczamy.
14: Miesiące, lata.
15: No samo centrum
0: szum i serce Poznania, więc wszędzie blisko, z dworca blisko, publiczność będzie miała dobre warunki, szybko można się dostać na spektakl. Jesteśmy w samym centrum, w pięknych okolicznościach architektonicznych, więc mamy nadzieję, że to miejsce się sprawdzi.
11: Mamy zapewnione finansowanie na realizację tak zwanego zamówienia głównego, ale jesteśmy już po rozmowach miasto Poznań z Urzędem Marszałkowskim i wczesną jesienią uruchomiony zostanie indywidualnie skierowany dla teatru projekt, konkurs na środki z Unii Europejskiej, które Marszałek Województwa Wielkopolskiego posiada w swoich zasobach. To pozwoli nam domknąć ten projekt, wyposażyć teatr w najnowsze nagłośnienie, w to wszystko, co będzie stanowić o sile naszego teatru. To będzie na pewno najnowocześniejszy teatr w Polsce, jeżeli nie w tej części Europy. Nasi specjaliści wrócili niedawno z San Francisco i z Londynu, gdzie badali systemy dźwięku imersyjnego, które jeszcze dopiero są zastosowane w kilku teatrach na świecie. Dlatego jesteśmy pewni, że przeskoczymy o kilkanaście lat te wszystkie miejsca, które powstawały niedawno w Polsce, więc warto było czekać. To będzie scena ponad 250 metrów kwadratowych z zapadniami, z najeżdżającymi wózkami, sceną obrotową. Ogromna przestrzeń do realizacji nie tylko naszych spektakli, ale też festiwali czy jakichś zewnętrznych imprez. Foyer przepiękne, bardzo przestronne, przeszklone, widoczne z miasta. Z niego też będzie można obserwować miasto, więc będzie tak zwanym trzecim miejscem, w którym właśnie będzie się można spotkać. Ta otwarta przestrzeń też spowoduje, że ten najbardziej z demokratycznych teatrów, jakie są, czyli teatr muzyczny, bo jest on dla wszystkich, będzie taką rzeczywiście wizytówką otwartości naszego miasta i nas jako instytucji.
10: Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak podkreśla.
3: Ja chciałem przede wszystkim poinformować przy tej okazji, że mamy w pogotowiu przygotowane środki z funduszy Unii Europejskiej. Teatr złożył wstępną tak zwaną fiszkę. To jest ta część dotycząca wyposażenia budynku i projekt przeszedł wstępną weryfikację. Ta weryfikacja daje nadzieję, że on stanie się projektem tak zwanym niekonkurencyjnym. Teatr w październiku najprawdopodobniej złoży ostateczny wniosek i będziemy mogli zadysponować z Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 66 milionów 950 tysięcy złotych na wyposażenie tego budynku. W tym zakresie znajdzie się wyposażenie kompleksowe dużej i małej sceny, czyli kwestie multimediów, kwestie oświetlenia, kwestie nagłośnienia. To jest pierwszy punkt tego projektu. Drugi to są wyposażenia siedziska zarówno sali głównej, ta sala to jest na 1200 osób, sala kameralna na 300 osób. Tam są wszelkie zachowane parametry dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. I trzeci element tego projektu to jest wyposażenie zaplecza, tego zaplecza scenicznego, biurowego, socjalnego, więc kompleksowe wyposażenie tego obiektu będzie po stronie funduszy unijnych. Całość kosztów tego wyposażenia to jest ponad 95 milionów złotych, 66,950, tak na dzisiaj kosztorys opiewa, będzie dysponowane z naszego regionalnego programu z funduszy Unii Europejskiej. No właśnie wkładamy te pieniądze unijne, czyli 66 milionów 950 tysięcy, tak opiewa dzisiaj kosztorys. On jeszcze może oczywiście ulegać pewnej weryfikacji, ale te pieniądze zarezerwowaliśmy w naszym regionalnym programie operacyjnym Fundusze Europejskie dla Wielkopolski.
9: Inwestujemy bardzo dużo w kulturę, najwięcej w historii Poznania. To jest naprawdę dla mnie bardzo istotne, że teatr muzyczny, który ma taki poziom artystyczny, będzie miał siedzibę i miejsce do pracy na poziomie dostosowanym do swoich artystycznych możliwości.
10: Mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
9: Bardzo się cieszę, to jest też inwestycja, którą wspiera starosta poznański i ten teatr muzyczny jest Poznaniowi bardzo potrzebny. Mamy już też jakby w trakcie budowy szkołę muzyczną na terenie targów, to też jest bardzo ważne. Mamy Akademię Muzyczną, która też święci sukcesy, bo przecież dużo nie brakowało, a finalistka konkursu szopenowskiego to właśnie byłaby wychowanka Akademii Muzycznej. No i tuż obok Akademii Muzycznej powstaje Teatr Muzyczny. Domykamy tak naprawdę ten system, także te inwestycje w kulturę są bardzo istotne i bardzo się cieszę, że Poznań i Wielkopolska stawia na kulturę.
10: Według planu budynek zostanie zostanie oddany 20 grudnia 2028 roku. Ma to być największy teatr muzyczny w Polsce. Kolejny temat w naszym magazynie. Przyszli po pieniądze seniorów, zostali zatrzymani przez poznańskich kryminalnych. Już teraz szczegóły.
15: Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, zajmujący się zwalczaniem oszustw metodami na tak zwaną legendę, rozpoczęli intensywne działania operacyjne zaraz po tym, jak uzyskali informacje o przestępstwach, które są popełniane na terenie poznańskiej północy oraz Nowego Miasta, dotyczące oszustw. Choć sprawcy posługiwali się różnymi historiami, cel mieli jeden – wyłudzić od starszych osób oszczędności całego życia. Do pierwszego zatrzymania doszło na jednym z osiedli poznańskiej północy. Ofiarą oszustwów miała paść 75-letnia kobieta. Seniorka odebrała telefon od mężczyzny podającego się za pracownika ZUS. Tego typu metoda wykorzystywana przez przestępców polega najczęściej na weryfikacji danych i potwierdzeniu miejsca zamieszkania seniora, co ma w zasadzie uwiarygodnić kolejne kontakty telefoniczne. Właśnie chwilę później, jak ustalili policjanci, do kobiety zadzwonił fałszywy policjant, ale także rzekomy prokurator. Oszuści przekonywali seniorkę, że jej pieniądze są zagrożone, ponieważ w okolicy działa grupa przestępcza planująca kradzieże. Kobieta zgodnie z poleceniami przygotowała wszystko, co miała w domu, a było to 20 tysięcy złotych w gotówce. Co więcej, przestępcy polecili jej nawet pokazać pieniądze przez okno, tłumacząc, że policyjny dron musi potwierdzić ich obecność. Następnie seniorka miała wystawić gotówkę przed drzwi mieszkania. Na szczęście dzięki skutecznym działaniom policjantów, ale także ostrożności kobiety, oszuści nie osiągnęli swojego celu. Kryminalni zatrzymali przed blokiem 49-letniego mężczyznę pochodzenia romskiego, podejrzanego o udział w tym procederze. Mężczyzna pełnił rolę tak zwanego odbieraka, czyli osoby odpowiedzialnej za fizyczne odebranie pieniędzy od pokrzywdzonych i przekazanie ich dalej w przestępczym łańcuchu. Kilka godzin później policjanci z Wydziału Kryminalnego Poznańskiej Jednostki przeprowadzili kolejną realizację. Tym razem na osiedlu Rzeczpospolitej zatrzymali na gorącym uczynku 23-letniego Polaka pochodzącego z województwa pomorskiego, który odebrał 48 tysięcy złotych pozostawione na wycieraczce przez oszukane kobietę, matkę i córkę. W tym przypadku przestępcy działali metodą na tak zwany wypadek, czyli oszust podszywający się pod policjanta lub prokuratora informuje ofiarę, że ktoś z jej bliskich spowodował poważny wypadek drogowy. Aby uniknąć zatrzymania lub tymczasowego aresztowania, potrzebna jest natychmiastowa wpłata dużej sumy pieniędzy. Działając pod presją emocji i strachu o członka rodziny, pokrzywdzeni właśnie w ten sposób przekazują oszczędności przestępcom. Ten 23-latek został zatrzymany chwilę po tym, jak odebrał 48 tysięcy złotych od seniorek. Policjanci odzyskali całą skradzioną gotówkę, która wróci teraz do pokrzywdzonych kobiet. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty związane z udziałem w oszustwach. Za tego typu przestępstwa grozi im kara teraz do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci po raz kolejny apelują o ostrożność i rozwagę. Funkcjonariusze nigdy nie informują telefonicznie o prowadzonych tajnych akcjach. Nie proszą także o przekazywanie pieniędzy, ani pozostawianie ich w umówionych miejscach. W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu należy natychmiast się rozłączyć i skontaktować z rodziną lub najlepiej zadzwonić pod numer alarmowy 112. Szczególnie ważne jest również rozmawianie z seniorami o metodach działania oszustów. Ta wiedza i czujność mogą naprawdę uchronić przed utratą dorobku całego życia.
10: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Tymczasem niezmiennie słuchacie naszego magazynu, w którym poruszam ważne tematy dla mieszkańców Poznania i regionu. Teraz coś dla najmłodszych, ale nie tylko. Czas na Bramę Poznania.
16: 1 czerwca to Dzień Dziecka, natomiast w Bramie Poznania świętujemy Noc Dziecka. Dorota Piłowarczyk, specjalistka do spraw edukacji w Poznańskim Centrum Dziedzictwa. Noc Dziecka to rodzinne, całonocne wydarzenie dla rodzin z dziećmi w wieku od 6 do 10 lat. Organizowane jest co roku w Bramie Poznania na początku wakacji letnich już od 2023 roku, czyli w tym roku mamy 4. edycję i każdego roku jest inna tematyka. Mieliśmy już szpiegowską Noc Dziecka, mieliśmy bardziej astronomiczną Noc Dziecka. W trakcie odbywają się warsztaty, jest gra z zagadkami do rozwiązania przez całe rodziny. W zeszłym roku mieliśmy też pokaz w mobilnym planetarium. Główny punkt programu, czyli nocowanie w śpiworach na ekspozycji Bramy Poznania. Noc Dziecka to przede wszystkim czas dla rodziny. Jest to taka rodzinna przygoda i niecodzienne doświadczenie. Nocowanie na wystawie w Instytucji Kultury jest zdecydowanie nietypowe. Nieczęsto mamy okazję coś takiego zrobić. zrobić. I ponieważ mamy do dyspozycji całą noc, możemy naprawdę tak oderwać się od tego świata zewnętrznego i pozwolić, żeby pochłonęła nas ta przygoda i zanurzyć się w świecie, który odkrywamy podczas danej edycji, ponieważ jest to też takie wydarzenie edukacyjne. Nie jest to tylko rozrywka, ale też stawiamy na to, żeby zgłębić jakiś temat, żeby w jakiś sposób też dotrzeć z opowieścią o Ostrowie Tumskim w Poznaniu do naszych odbiorców i żeby dowiedzieć się czegoś nowego. I w tym roku tym tematem, tym motywem przewodnim Nocy Dziecka w Bramie Poznania są plemiona. Przyjrzymy się trzem dawnym ludom Europy, Wikingom, Piktom i Słowianom. Wikingowie wiemy, że to byli twórcy sag, wspaniali żeglarze i wojownicy. Słowianie też taki wojowniczy lud, ale też rzemieślniczy. No i Piktowie, najbardziej tajemniczy z tych trzech, zostawili przede wszystkim po sobie niesamowite rzeźbione kamienie z ilustracjami, z symbolami. Przyjrzymy się bliżej tym ludom, zobaczymy, jak żyły, no i też jaki miały ze sobą nawzajem związek.
10: Noc Dziecka w Poznaniu zaplanowano tym razem 4 i 5 lipca.
4: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Policjanci z poznańskiego Grunwaldu zatrzymali 33-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój na terenie pętli tramwajowej. O szczegółach już teraz powie podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
15: 33-letni mężczyzna, podróżując tramwajem, najpierw zaczepił 15-latka. Doszło między nimi do słownej awantury, podczas której agresor groził nastolatkowi. Po chwili jednak wysiadł z tramwaju na terenie pętli autobusowej tramwajowej przy ulicy Zgoda w Poznaniu, na szczęście nie robiąc krzywdy temu młodemu człowiekowi. Chwilę później jednak ofiarą padł jednak 63-letni mężczyzna przebywający na terenie zajezdni. Z ustaleń śledczych wynika, że sprawca podszedł do seniora bez ostrzeżenia, przewrócił go na ziemię, następnie bił i kopał pokrzywdzonego po całym ciele. Kiedy doprowadził go już do stanu bezbronności, ukradł mu plecak z dokumentami, rzeczami osobistymi oraz telefonami komórkowymi, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. 63-latek wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Trafił do szpitala, gdzie stwierdzono u niego złamanie kości udowej, ale także liczne zasinienia twarzy i ciała. Sprawą niezwłocznie zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji Poznań-Grunwald. Ich praca operacyjna, ale także analiza zabezpieczonych nagrań monitoringu szybko doprowadziły policjantów do ustalenia rysopisu, ale także wytypowania napastnika. Już następnego dnia funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali 33-latka podejrzanego o rozbój, uszkodzenie ciała, ale także kierowanie gruźb na terenie Poznania. Szybko wyszło na jaw, że ten mężczyzna był wcześniej karany za podobne przestępstwa o charakterze rozbójniczym. Został on zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W toku prowadzonych czynności śledczy odzyskali również całe skradzione mienie należące do pokrzywdzonego. Ten podejrzany usłyszał zarzut rozboju, który skutkował także uszkodzeniem ciała pokrzywdzonego, ale również kierowania gruźb karalnych wobec nastolatka. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego tymczasowego aresztowania. Za popełnione przestępstwa odpowie w warunkach recydywy, dlatego grozi mu nawet do 22,5 roku pozbawienia wolności.
10: O jego dalszym losie zdecyduje sąd. A tymczasem rozpoczęły się zapisy na dyżury wakacyjne w poznańskich przedszkolach. Odbywają się one elektronicznie za pośrednictwem systemu nabór.
17: Rodzice do 22 maja mają możliwość zapisania dziecko na tak zwany dyżur wakacyjny. Mówię tak zwany, ponieważ dyżur wakacyjny generalnie nie funkcjonuje w przepisach prawa oświatowego, bo warto zaznaczyć, że przedszkola są placówkami nieferyjnymi, czyli co do zasady pracują cały rok kalendarzowy. Hanna Janowicz, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Przepisy prawa dają możliwość uzgodnienia tak zwanej przerwy wakacyjnej, czyli czasu, kiedy przedszkole jest zamknięte, a w związku z tym rodzice mają możliwość zapisania dziecka na ten czas tak zwanych wakacji, czyli lipiec, sierpień do przedszkoli. Co do zasady w swoim przedszkolu macierzystym, czyli w tym, do którego dziecko obecnie uczęszcza, każdy przedszkolak ma zagwarantowany 1 miesiąc. Musi rodzic tylko złożyć taką deklarację, czy chce z tej opieki w tym jednym miesiącu skorzystać, bo nie każdy rodzic taką potrzebę być może ma. Jeżeli chodzi o ten miesiąc, kiedy macierzyste przedszkole jest zamknięte, rodzic ma możliwość wybrania do 3 placówek, które w tym miesiącu pełnią ten dyżur i może zapisać dziecko na każdy tydzień tego miesiąca osobno. Czyli być może jest taka sytuacja, że potrzebuje tylko na przykład 2 tygodni w ciągu sierpnia dla swojego dziecka, żeby ta opieka przedszkolna była, i wówczas w systemie elektronicznym zaznacza rodzic tylko te 2 tygodnie. Ale oczywiście może być też taka sytuacja, że ta opieka jest potrzebna przez dłuższy okres. Cały ten system składania wniosków odbywa się w systemie elektronicznym NABUR. Zachęcamy do przeczytania instrukcji, jak należy wypełnić poprawnie wniosek. Warto pamiętać, że wniosek jest jeden, zarówno na zapis do przedszkola macierzystego, jak i na ten dodatkowy miesiąc przerwy wakacyjnej, tylko trzeba zaznaczyć odpowiednie tygodnie, zarówno w lipcu, jak i w sierpniu.
18: W latach ubiegłych sporo osób skorzystało z takiej właśnie możliwości?
17: Tak, to jest około zazwyczaj 60-70% wszystkich chodzących do przedszkoli. Oczywiście w różnych tygodniach. Nie wszyscy korzystają przez całe 2 miesiące. Niektórzy tylko korzystają z tego miesiąca w swoim przedszkolu macierzystym. Niektórzy korzystają też z tej dodatkowej opcji, czyli w tym dodatkowym miesiącu. Warto pamiętać, że to, co już mówiłam chwilkę temu, że w swoim przedszkolu macierzystym dziecko ma zagwarantowany ten miesiąc, czyli po prostu rodzic musi wypełnić ten wniosek. Natomiast wypełnić wniosek musi, ponieważ na przedszkole musi sobie zaplanować stan kadry pedagogicznej i obsługowej na ten czas wakacyjny, w zależności od liczby zgłoszeń. Nie można domniemywać, że wszystkie dzieci na pewno będą chciały korzystać z tej opieki, więc tutaj apeluję do rodziców, że w przedszkolu macierzystym również muszą wypełnić wniosek, zgłoszenie na czas wakacyjne.
18: A takie wakacyjne zajęcia różnią się od takich w ciągu roku?
17: Więcej jest swobodnej zabawy, przebywania na świeżym powietrzu, jeżeli pogoda do tego zachęca. Nie ma tak zwanej realizacji podstawy programowej, ale oczywiście dzieci nie tylko się bawią, ale przez zabawę uczą się różnych sytuacji, bo każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Natomiast nie jest to taki typowa realizacja jakiegoś programu czy projektu. Również z tego względu, że dzieci są z różnych grup, w zależności od liczby złożonych wniosków, więc te grupy wiekowe też są trochę bardziej wymieszane. Są też dzieci z innych przedszkoli, więc to jest dostosowane do danej sytuacji w danym roku i w czasie tego obecnego dyżuru. Natomiast tu jest więcej zdecydowanie zabawy, swobodnego poznawania świata i przestrzeni.
18: Zapytam jeszcze, powiedziała Pani, że można wybrać, złożyć wniosek do 3 przedszkoli z całego Poznania, czy z danej dzielnicy. Jeśli mieszkamy na przykład na Łazarzu, to możemy wybierać tylko z Łazarza, jeśli na Piątkowie, to z Piątkowa. Jak to wygląda w praktyce?
17: Nie, oczywiście. Te 3 przedszkola to można wybrać dowolnie z wszystkich przedszkoli samorządowych, które funkcjonują w mieście Poznaniu, czyli samorządowych, czyli prowadzonych przez miasto Poznań. Jeżeli dziecko chodzi do placówki niesamorządowej, publicznej czy też niepublicznej, prywatnej, to zagwarantowanie opieki w czasie wakacji spoczywa na tym organie prowadzącym, czyli to już nie jest miasto Poznań, tylko inny organ. Także warto też pamiętać, że rodzice z przedszkoli prywatnych czy niepublicznych nie mają zagwarantowanych miejsc w naszych samorządowych przedszkolach na czas wakacji.
18: Ja naszym słuchaczom, przede wszystkim rodzicom, przypomnę, że składanie wniosków ruszyło. Do kiedy i w jaki sposób? Jeszcze raz przypomnijmy.
17: Do 22 maja można składać te wnioski w systemie NABUR, czyli na stronie naborowej jest zakładka dyżur wakacyjny. Tam jest instrukcja składania wniosku. Ona jest kilkustronicowa z poglądowymi zrzutami ze strony, żeby można było odnieść się do konkretnego etapu procedury składania wniosków. Również tam jest harmonogram pracy poszczególnych przedszkoli w lipcu i w sierpniu, żeby można było po prostu sobie wybrać te konkretne 3 przedszkola na ten czas przerwy wakacyjnej. Warto pomyśleć o takim też dobrostanie dzieci, ich prawa do odpoczynku od takiej rutyny przedszkolnej. Jeżeli jako rodzice możemy zagwarantować opiekę, czy poprzez nasz urlop, czy też innych członków rodziny, to warto dzieciom dać też trochę oddechu od przedszkola, ale oczywiście każdy rodzic ma swoją specyficzną sytuację i jeżeli nie ma możliwości zapewnienia opieki, to może skorzystać z opieki w przedszkolu.
18: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
17: Hanna Janowicz, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania.
18: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
17: Dziękuję bardzo.
18: A teraz temat, który z pewnością zainteresuje kierowców, którzy parkują w Poznaniu.
19: Miejscy radni przyjęli uchwałę, która zmienia regulamin strefy płatnego parkowania. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Najważniejsze przegłosowane zmiany obejmują rozszerzenie strefy płatnego parkowania o rejon osiedla Ogrody, wydłużenie okresu obowiązywania niższej opłaty dodatkowej oraz likwidację papierowych identyfikatorów parkingowych. Kluczową zmianą przyjętej uchwały przez Radę Miasta Poznania jest rozszerzenie strefy płatnego parkowania o obszar Ogrodów. Był to postulat mieszkańców i lokalnej Rady Osiedla. W ubiegłym roku odbyliśmy cykl spotkań z mieszkańcami i radnymi, podczas których zostały zaproponowane rozwiązania nowej strefy płatnego parkowania oraz nowej organizacji ruchu. Na jesień Rada Osiedla Ogrody pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie strefy płatnego postoju na jej osiedlu. Uruchomienie strefy płatnego parkowania na Ogrodach zaplanowane jest na 2 listopada. Będzie ona funkcjonować od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20. Trzy pierwsze godziny będą bezpłatne. Powyżej tego czasu opłata wyniesie 4 zł dla mieszkańców, którzy płacą podatki na rzecz miasta oraz 5 zł dla pozostałych kierowców. Podobne opłaty dotyczą kierowców, którzy zaparkują drugi lub kolejny raz w ciągu doby. Charakterystyczne dla tej strefy będzie to, że pojawi się tylko kilkanaście parkomatów, a większość opłat będzie można wnosić za pomocą aplikacji mobilnych. Mieszkańcy Ogrodów będą mogli skorzystać z identyfikatora mieszkańca, którego cena wyniesie 40 zł za miesiąc. Umożliwi on parkowanie na wszystkich ulicach w obrębie planowanej strefy bez ograniczeń czasowych. Kolejną zmianą w regulaminie strefy płatnego parkowania jest wydłużenie czasu potrzebnego na wniesienie opłaty dodatkowej w niższej stawce za nieopłacone parkowanie. Obecnie niższą stawkę można zapłacić w ciągu 14 dni od daty wystawienia wezwania. Po wejściu w życie nowego regulaminu wydłużony termin zostanie do 30 dni kalendarzowych. Okres ten będzie liczony od dnia nieopłacenia lub błędnego opłacenia parkowania, a po 30 dniach opłata wzrośnie do 350 zł. Zwracam tu uwagę, że od zeszłego roku kierowcy mogą sprawdzić na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich, czy ich pojazd został zarejestrowany przez e-kontrolę oraz opłacić opłatę dodatkową bez oczekiwania na wezwanie. W pierwszym kwartale tego roku z internetowego systemu Zarządu Dróg Miejskich skorzystało ponad 10 tysięcy kierowców. Jest to narzędzie także przydatne dla kierowców, którzy dotychczas znajdowali za wycieraczką papierowe zawiadomienie pozostawione przez pierwszego kontrolera. Uchwała ujednolica formy dostarczania kierowcom zawiadomień, czy to wystawionych poprzez kontrolerów pieszych, czy za pomocą e-kontroli. Będą one wysyłane listownie, a kierowcy nie znajdą już kartki pozostawionej za wycieraczką pojazdu. Kolejną istotną zmianą jest likwidacja papierowych identyfikatorów parkingowych, na przykład mieszkańców, które do tej pory obowiązkowo musiały być umieszczone za przednią szybą pojazdu. Teraz po zakupie identyfikatora pojazd będzie zarejestrowany w systemie strefy płatnego parkowania, a identyfikator nie będzie już drukowany. Takie rozwiązanie funkcjonuje już od jakiegoś czasu w przypadku identyfikatorów. Dzięki temu kierowcy nie będą musieli zwracać identyfikatora w biurze strefy parkowania, na przykład po sprzedaży samochodu. Będzie on usuwany na wniosek właściciela pojazdu. Jak już wspomniałem, uruchomienie strefy płatnego parkowania na Ogrodach zaplanowane jest na 2 listopada, natomiast nowy regulamin strefy zacznie obowiązywać po 30 dniach od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
18: A jak już jesteśmy w temacie dróg, to w tym roku nową nawierzchnię jezdni otrzyma odcinek od ulicy Świętego Antoniego do ulicy Żeglarskiej w Poznaniu. Prace ruszają niebawem i potrwają do 10 czerwca. Czas na kulturę.
20: Tomasz Ostach, Brama Poznania. W Bramie Poznania opowiadamy przede wszystkim o historii tego, co działo się 1000 lat temu na Ostrowie Ptumskim, czyli miejsca, gdzie rezydowali pierwsi władcy i królowie Polski. Ale też zwracamy dużą uwagę, taki akcent nakładziemy na przyrodę, która jest w naszym otoczeniu. Brama Poznania jest w pięknym miejscu przy rzece Cybinie, więc podkreślamy ten charakter rzeki, jaki miała wpływ dla mieszkańców miasta przez lata, ale także Dolina Cybiny jako całość, jako przyroda, więc stawiamy na przyrodę. Przy Bramie Poznania działa eksperyment Monumentalny Ogród Dziedzictwa. To jest taki ogród, gdzie każdy może przyjść, może się zaangażować w uprawę roślin. Organizujemy cykliczne dyżury, wybrane środy i soboty, gdzie można przyjść i z naszymi ekspertkami, z dziewczynami ze Stowarzyszenia Dziewczyny w Ogrodzie, porozmawiać o roślinach, dowiedzieć się czegoś.
10: A to wszystko, przypomnę, w Bramie Poznania. Czas na temat ekologiczny. Miasto Poznań startuje z nową dotacją, która promuje rozwiązania wykorzystujące ponownie wodę opadową. Miejscy radni przyjęli uchwałę ustanawiającą program Zielona Retencja. W jego ramach otrzymać będzie można nawet 100% zwrotu na montaż zbiorników do zbierania deszczówki, budowę ogrodu deszczowego oraz stworzenie zielonych ścian. Osoba fizyczna może jednorazowo otrzymać aż do 26 tysięcy złotych. A spółdzielnie nawet 90 tysięcy. Szczegóły na stronie poznań.pl.
4: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A teraz będzie dłuższa rozmowa. Zagościła dziś u mnie
1: Ewa Kaczmarek, aktorka, scenarzystka, reżyserka, związana z projektem dawno temu w Glutendorfie. To będzie bardzo przygodowy spektakl, który rozegra się w niecodziennej scenerii, bo w krajobrazie miejskim to jest taki moment, kiedy nie trzeba przychodzić do teatru, bo teatr przychodzi do nas. Dzielnica główna, głównej Zawady, takie miejsce w Poznaniu, jak to mówimy w spektaklu, głównie przez poznaniaków omijane, jest bohaterem i taką żywą scenografią pewnej historii, która dotyczy tej dzielnicy. Opowiadamy o niej jeżdżąc autobusem. To jest nasza mobilna scena, nasz wehikuł czasu. To stary ogórek, tak się nazywa ten autobus wypożyczany z taboru miejskiego MPK, chociaż jego prawidłowa nazwa to

0: inicjatywy Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury, którzy na co dzień animują lokalną społeczność w ramach Fyrtla Główna. Kolega mój serdeczny, Daniel Stachuła, złożył mi taką propozycję, żebyśmy zrobili spektakl poświęcony teatrowi ludowemu, który kiedyś na ulicy Główna funkcjonował. To jest w sumie bardzo smutna historia. Bardzo piękny budynek, pięknie wyposażony swego czasu i żywy, ponieważ mieszkańcy dzielnicy miłośniczo kochając teatr po pracy przychodzili tam robić przedstawienia. I ten budynek stał przez lata nieużywany, trochę niszczejący. Gdzieś został zakupiony wraz z większym terenem. Kamienica została zrewitalizowana, natomiast budynek stojący w podwórzu niszczał, podupadał, aż doprowadzono do sytuacji, w której został rozebrany. To się stało 4 lata temu. Spektakl powstał 2 lata temu. Naszym marzeniem było zrealizowanie początkowo spektaklu w tym miejscu, gdzieś w oparciu czy w nawiązaniu do tej jednej ściany, która pozostała z teatru i która wyznaczałaby taki horyzont teatralnych zdarzeń. Niestety okazało się, że nie jest to możliwe, więc zastanawialiśmy się, gdzie jeszcze możemy opowiedzieć taką historię przeszłości i historię tego miejsca. Trochę jak z tego filmu Powrót do przyszłości, postawiliśmy na DeLoriana, czyli właśnie taki magiczny wehikuł, który podróżuje przez dzielnicę w poszczególnych miejscach, zabierając nas w różne historie i w różne światy. Widzowie siedzą na pokładzie ogórka, ale co chwilę pojawiają się w tym ogórku przeróżni goście, którzy opowiadają właśnie te historie teatru na Głównej, ale też opowiadają historię dzielnicy, ponieważ ona jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Tam jest taka perspektywa trudnych, ważnych wydarzeń historycznych na Głównej, na przykład w czasie II wojny i okupacji w Poznaniu działał obóz dla wysiedlonych poznaniaków. To są takie, powiedziałabym, bardziej tragiczne momenty. Ale my opowiadamy też, zmieniamy bardzo tę perspektywę. Jest niesłychanie też dużo humoru. Odwołujemy się do fars i komedii, które były grane wtedy w teatrze, ale też nawiązujemy do tego krajobrazu i tych rzeczy, no, można trochę powiedzieć, legendarnych, czasami zapamiętanych przez mieszkańców, więc pojawiają się Neptun, Meduzy, skojarzenia wodne, ponieważ gdzieś w okolicach Głównej tych wodnych metafor znaleźć można całe mnóstwo.
1: Przepływa tam też rzeka Główna.
0: Pieszczotliwie zwana Główienką. Jest ulica Syrenia, Rzeczna, Helska, Gdyńska, Sucha. Także całe mnóstwo skojarzeń. To jest tak, że ten spektakl powstawał po części w oparciu o takie źródła i research historyczny, ale też właśnie zbierał historię mieszkańców. Były prowadzone 3 pracownie. Pracownia scenariuszowa, muzyczna i teatralna, i w ramach tej pracowni scenariuszowej rysowaliśmy na nowo taką mapę dzielnicy, zaznaczaliśmy tam skojarzenia z przeszłości. To jest też takie ciekawe miejsce, do którego no właśnie ludzie żyjący w centrum rzadko mają powód, żeby pojechać, żeby odwiedzić. Wydaje mi się, że szkoda. I spektakl jest na pewno taką doskonałą okazją do tego, żeby czegoś innego o Poznaniu się dowiedzieć, ale też wydaje mi się, że on robi taką, zwraca uwagę na taką inną kwestię, też niesamowicie wartościową. Żyjemy w takim świecie, w którym coraz mniej mamy do czynienia ze sobą, w związku z tym budowanie jakichś takich pomostów z miejscem, w którym żyjemy, takie utożsamianie się z nim emocjonalne, rozumienie tego, że jesteśmy częścią większej historii, ale też takie spotkanie z ludźmi, bo to jest idea teatru społecznego, który kiedyś istniał na Głównej, jest też ogromnie ważne. Teatr pozwala nam zbliżyć się do drugiego człowieka. To jest fantastyczne, że na Głównej on istniał właśnie tak miłośniczo, tak pasjonacko, z takiej miłości do z jednej strony do sztuki, ale z drugiej strony do tego, żeby jednak integrować się społecznie. Także w tym spektaklu

0: To jest niesamowite. Bierze udział aż 50 wykonawców. I to są aktorzy, to są mieszkańcy dzielnicy Główna, to są chórzyści i chórzystki chóru Pogłosy. To jest naprawdę masa ludzi. To chyba równa tym, którzy zasiadają na fotelach w Ogórku. No i to wszystko jest w takim bardzo dużym tempie rozgrywane i jeszcze w ruchu miejskim. To też jest wielkie wyzwanie, taka logistyka artystyczna.
1: No właśnie, a propos wyzwania, chciałbym zapytać o te największe trudności podczas realizowania takiego spektaklu, bo tak jak pani powiedziała, to ogromne przedsięwzięcie. Nie jest to scena w teatrze.
0: Ach, produkcyjne przygotowania do każdego wznowienia trwają bardzo długo. Ja się wywodzę z takiego teatru poznańskiego, który nazywa się Teatr Usta Usta Republika i to jest teatr, który w przeszłości, jeszcze w momencie, w którym istniał bez siedziby, podejmował wyzwanie robienia spektakli w miejscach nieteatralnych. Jednym z takich spektakli był Driver, gdzie widzowie byli zabierani do samochodu podróżującego po ulicach nocnego miasta i mam wrażenie, że takie właśnie doświadczenia i obserwacje z tej podróży dzisiaj sprawdzają nam się w autobusie, bo to jest tak, że żeby ten cały zegarek, ten mechanizm spektaklowy działał, aktorzy muszą pojawiać się w określonych miejscach, w określonym czasie. Kiedy robimy sobie odprawę przed spektaklem, zdanie, które zwykle wypowiadam, to jest: pamiętajcie, najważniejsza rzecz, macie wsiąść do autobusu.
1: To jak u nas w radiu też liczy się każda sekunda. My tak tutaj doceniamy każdą sekundę. No nie ma tak, że jedna sekunda w tą czy w tamtą.
0: Dokładnie. Nasza rozpiska czasowa przypomina trochę rozkład pociągów. 16:37, 16:52. Do tego podane są odpowiednie lokacje. Niektórzy grają w kilku scenach, więc jest jeszcze kwestia transportu aktorów pomiędzy scenami. Natomiast publiczność, która siedzi w środku, ma absolutnie otrzymać taką pełną, niezakłóconą historię, więc te wszystkie rozmaite przypadki, które się wydarzają wokół, jakieś takie małe stresy czy pośpiechy, to nie ma prawa być zauważane. Po prostu spektakl jedzie, spektakl trwa i spektakl ma przynosić ludziom radość, też może wzruszenie, ale właśnie dla całego zespołu to jest niesamowitym wyzwaniem właśnie ta taka dyscyplina czasowa i przestrzenna.
1: Kiedy narodził się pomysł, by zrealizować taki spektakl w Ogórku, w takim autobusie?
0: Daniel Stachuła właśnie, który jest związany z Firtlem Główna, kiedyś rozpoczął badania nad funkcjonowaniem tego teatru. Daniela, podobnie tak jak i mnie, fascynuje historia przeszłości, ta historia lokalna. W ramach takiego projektu stypendialnego robił taki pierwszy research tyczący się rekonstrukcji tradycji teatru chłopsko-robotniczego. Brzmiało to jak projekt naukowy, ale skończyło się niesamowitą przygodą, bo właśnie skończyło się szalonym spektaklem granym w Ogórku. Wyruszamy z Mostu Jordana, to jest przy Bramie Poznania, która też wspiera ten projekt. Przejeżdżamy przez słynne rondo.
1: Rondo Śródka?
0: Tak, chociaż mające też inne okolicznościowe i nadawane przez kierowców nazwy i wjeżdżamy przez Zawady właśnie w Główną, a tam zahaczamy o różne lokalizacje, bo jest i Dworzec Poznań Wschód, i historia katastrofy kolejowej, która się tam kiedyś przytrafiła. Są okolice podwórka na Gnieźnieńskiej. To jest w ogóle niesamowita architektura. Nie wiem, czy państwo macie okazję albo też pomysł na to, żeby czasami przyglądać się takim miejscom, które nie są na pierwszym na pierwszych pozycjach, jeżeli chodzi o przewodniki czy mapy, to właśnie ten spektakl no, przyczynia się do tego, że zaczynamy zwracać uwagę na pewne architektoniczne detale, zaczynamy rozumieć, że pod takim zwykłym szarym betonem czy cegłą kryją się lata historii i życie. No, w ramach tego spektaklu gdzieś współpracujemy też z mieszkańcami, zawsze dawno temu w Glutendorfie, jako można powiedzieć, taki drugi plan brali udział na przykład mieszkańcy podwórka przy Gnieźnieńskiej, ale współpracujemy też z parafią, która jest na Głównej, ze szkołą. O, przepraszam, ważna sytuacja. Z klubem Polonia, który rozgrywa tam mecze. Bardzo dobry poznański klub.
1: To na koniec naszej rozmowy przypomnijmy, kiedy będzie można zobaczyć ten wyjątkowy spektakl.
0: Będzie można go zobaczyć w najbliższym czasie. Ten przedłużony weekend z Bożym Ciałem jest taką właśnie do tego świetną okazją. 4, 5, 6 i 7 czerwca gramy dwa razy dziennie, godzina 16:30 i 19:00. Zawsze można też przyjechać i spojrzeć na start Ogórka, bo pierwsza scena odbywa się właśnie przy moście Jordana i można podziwiać ją, oglądać bez wchodzenia na pokład i bez biletów. No i można, są trainspotterzy, którzy obserwują pociągi, więc jak ktoś z Państwa ma takie zainteresowanie czy taką miłość, to można gdzieś na przykład sprawdzać czasy przejazdu naszego Ogórka. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na spektakl dawno temu w Glutendorfie. Niepowtarzalna okazja, żeby przejechać się zabytkowym Ogórkiem. Wyjątkowa okoliczność w postaci spektaklu, który jest przygodą 50 wykonawców. Niesłychanie ciekawa historia dzielnicy, no i taka atmosfera na pokładzie. Niezapomniana.
1: Czyli drodzy słuchacze, jeśli ktoś zobaczy taki autobus w Poznaniu, to oznacza, że jedzie teatr i jedzie spektakl.
0: Tak, jedzie teatr, jedzie duch teatru, kibice Polonii, jedzie Neptun, Metuzy, robotnicy do fabryki. Bardzo różne konstelacje ludzkie można tam spotkać.
1: A ja przypomnę, że zapraszała na naszej antenie
0: Ewa Kaczmarek, aktorka, reżyserka i dramaturzka.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Przed nami długi czerwcowy weekend. Poznańscy policjanci apelują i przypominają.
3: Długi czerwcowy weekend to czas, na który wielu z nas czeka z niecierpliwością. To chwila oddechu od codzienności, rodzinne wyjazdy, wypady nad wodę, czy po prostu odpoczynek w domowym zaciszu. Ale to też czas wzmożonego ruchu na drogach i niestety wypadków, ale także innych zdarzeń, podczas których narażone jest nasz fang, nasze mienie. To też czas intensywnej pracy dla policjantów, którzy jak co roku apelują: zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i także innych. Oto kilka praktycznych porad, które warto wziąć sobie do serca, zanim wyjedziemy, nawet na ten krótki urlop. Pamiętajmy, aby zabezpieczyć swój dom lub mieszkanie, przede wszystkim poprzez zamknięcie okien, drzwi, rolet, nawet jeśli wyjeżdżamy tylko na jeden dzień. Nie zostawiajmy w widocznym miejscu kluczy, pieniędzy, ani też wartościowych przedmiotów. Najlepiej będzie, jak poprosimy zaufanego sąsiada, bądź też członka rodziny, by doglądał naszego mieszkania. Zabierał ulotki ze skrzynki i zapalał chociażby wieczorem światło, jeśli planujemy dłuższy urlop. To prosty sposób, by odstraszyć potencjalnych włamywaczy. Zalecamy także nie chwalenie się publicznie w mediach społecznościowych, że wyjeżdżamy, że aktualnie jesteśmy daleko od domu. Naprawdę nie ułatwiajmy zadania złodziejom. O swoich wakacyjnych wojażach spokojnie możemy poinformować znajomych i przyjaciół po powrocie do domu. Dla policjantów długie weekendy to czas wzmożonej pracy. W ubiegłym roku w analogicznym, czterodniowym okresie długiego weekendu czerwcowego, przypadającego na Boże Ciało na terenie Poznania i powiatu poznańskiego, policjanci odnotowali łącznie 24 kradzieży z włamaniem. Nasza obecność w domach i mieszkaniach może być wykorzystana przez włamywaczy i złodziei. Oznacza to, że nasz wyjazd nawet na kilka dni powinien być poprzedzony sprawdzeniem, czy mieszkanie lub dom są odpowiednio zabezpieczone. Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do znacznych strat materialnych. Nieodłącznym elementem, o którym warto powiedzieć, nawet tych krótkich urlopów, są podróże wpisujące się się nieodłącznie w krajobraz wycieczek. Bezpieczna podróż to przede wszystkim przemyślana podróż. Pamiętajmy, zanim wsiądziemy za kierownicę, abyśmy byli wypoczęci, róbmy to bez pośpiechu, zaplanujmy wcześniej swoją trasę, a czas podróży dostosujmy do obecnych warunków na drodze. Pamiętajmy o obowiązkach, które na nas spoczywają, chociażby w zakresie zapięcia pasów naszych, ale także wszystkich innych pasażerów. Nie korzystajmy z telefonu podczas jazdy. Jak wynika z naszych statystyk, jest to jedna z najczęstszych przyczyn dekoncentracji, które prowadzą w następstwie do spowodowania zdarzeń drogowych. Pamiętajmy, aby zachować odpowiedni odstęp od innych pojazdów. Przestrzegajmy bezwzględnie ograniczeń prędkości i absolutnie nigdy nie prowadźmy pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. Policjanci na ten długi czerwcowy weekend życzą wszystkim spokojnego, pogodnego i bezpiecznego wypoczynku. My będziemy na służbie, będziemy dbali o wasze bezpieczeństwo. Odpoczywajcie, ładujcie baterie, ale pamiętajcie, że bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich zależy w dużej mierze od nas samych. Bezpieczny weekend, bezpieczny wypoczynek to taki, który jest dobrze zaplanowany i oparty na rozsądku. Ostrożność, przewidywanie i odpowiedzialność mogą skutecznie ograniczyć ryzyko wielu niebezpiecznych sytuacji.
1: Mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Słuchacie magazynu Prosto z Poznania, a teraz wracamy do sprawy poznańskiej areny. Nie da się ukryć, że wymaga ona przebudowy.
4: I znów ma być miejscem, w którym będzie można organizować wydarzenia sportowe, czy też koncerty i widowiska. Jako spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji dla tego obiektu. To jest przedprojektowy dokument, który będzie podstawą do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie zadania i do przeprowadzenia przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj. Wybrany autor uzyska również niezbędne warunki, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne i opracowania towarzyszące, a także przedstawi obliczenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych. Hala Arena została zbudowana w latach 70. ubiegłego wieku. Realizacja inwestycji pozwoli na powrót do areny wydarzeń sportowych i będzie w niej można też organizować koncerty czy też inne wydarzenia. Niezmienna ma pozostać bryła tego charakterystycznego budynku, a wnętrze zyska nowy standard technologiczny, funkcjonalny czy też estetyczny. Planowana przebudowa areny ma również poprawić jej efektywność energetyczną, zapewnić zgodność obiektu z obowiązującymi przepisami i normami, poprawić bezpieczeństwo użytkowników oraz dostosować budynek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Hala powinna spełniać też wymagania wskazanych federacji sportowych.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Kolejny temat, tym razem z regionu. Mniej korków, większe bezpieczeństwo. Z Bąszyń z nowym wiaduktem. Już teraz szczegóły.
5: Kierowcy z Bąszyniu pojadą niebawem na wyższym poziomie, ponieważ na linii kolejowej z Poznania do granicy polsko-niemieckiej we współpracy z samorządem wybudujemy nowy wiadukt drogowy nad torami, który zastąpi obecne przejazdy kolejowo-drogowe. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. Wspólnie z gminą z Bąszyń podpisaliśmy stosowne porozumienie, które otwiera drogę do rozpisania przetargu i w efekcie w dalszej kolejności do realizacji tych prac. Szacunkowa wartość inwestycji to ponad 56 milionów złotych i my jako zarządca infrastruktury kolejowej przeznaczymy na realizację tej inwestycji 36 milionów złotych, natomiast pozostałe środki zabezpieczy gmina z Bąszyń. Po planowanym w pierwszej połowie przyszłego roku podpisaniu umowy z wykonawcą będzie można wskazać dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia prac. Niemniej obecnie przewidujemy, że te roboty zakończą się najpóźniej w czwartym kwartale 2030 roku. Dwupoziomowe skrzyżowania, więc wiadukt drogowy nad torami linii kolejowej łączącej Poznań z Kunowicami, więc na linii kolejowej numer 3, powstanie w ciągu ulicy Jacentego i Janka. Dla kierowców przygotowany będzie jeden pas ruchu w każdą stronę, natomiast piesi rowerzyści zyskają bezpieczne, odseparowane od jezdni ścieżki. To bezkolizyjne skrzyżowanie zastąpi, jak wspomniałem, dwa istniejące teraz przejazdy kolejowo-drogowe w ciągu ulicy Jacentego Janka, a także sąsiedni przejazd na drodze gruntowej. To bezkolizyjne skrzyżowanie w Zbąszyniu zakwalifikowało się do pierwszego etapu prowadzonego przez nas tak zwanego programu wiaduktowego. Przypomnę, że to jest program ogólnopolski. Na liście podstawowej w ramach tego programu znalazło się kilkanaście lokalizacji.
1: W regionie poza Zbąszyniem bezkolizyjne skrzyżowania planowane są również m.in. w Czempiniu, Palędziu i Buku. W programie teraz dobre informacje. Będzie o zakończonej inwestycji w Poznaniu.
6: Dobiegła końca zielona zielona metamorfoza ulicy Szpitalnej. Zakończyły się prace na fragmencie od ulicy Nowy Świat do ulicy Bukowskiej. Bartosz Szczepaniak, Zarząd Dróg Miejskich. Tam pojawiły się nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz uzupełniliśmy istniejącą już zieleń. Zmiany objęły również skrzyżowanie ulicy Szpitalnej z ulicą Szamarzewskiego w sąsiedztwie szpitala. Tam wyznaczyliśmy nowe ścieżki i zabezpieczyliśmy teren zieleni przed dalszym wydeptywaniem. Uporządkowaliśmy także ruch pieszych. Zdecydowanie największe zmiany przeszedł rejon skrzyżowania ulicy Szpitalnej z ulicą Dąbrowskiego. Tam dawny betonowy plac przy poczcie został zamieniony w zieloną przestrzeń.
1: Nie da się ukryć, ulica Szpitalna to dziś miejsce bardziej zielone, uporządkowane i przyjazne mieszkańcom. A teraz coś dla miłośników pływania. Basen przy Taborowej oficjalnie otwarty. Od teraz poznaniacy i poznanianki mogą korzystać z nowej pływalni.
7: Pierwsze, najważniejsze, jesteśmy na obiekcie basenowym, czyli korzystanie z basenu 25-metrowego. Mamy 8 torów. Łukasz Miadziołko, dyrektor poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Tory skrajne są po 2,5 metra, trochę szersze do korzystania z bardziej tego sportu. Będziemy jako miasto Poznań POSIR uczyć osoby chętne pływania. To się dzieje też na naszych pływalniach. Czy będziemy ich od początku, czy będziemy doskonalić. To będą zajęcia dla seniorów, dla osób oczywiście z niepełnosprawnością, ale oczywiście też będzie tutaj w miarę możliwości sport, czy ten szkolny. Mamy tutaj wiele szkół wokół, które w tych godzinach dopołudniowych najczęściej będą korzystać. Koszty będą identyczne, te które są na obecnych naszych pływalniach. Także tutaj będzie jeden do jednego z tymi cenami. One absolutnie się nie będą różnić od obecnych cen na obecnych pływaniach, którymi zarządzamy.
1: Sport to zdrowie, nie da się ukryć, a za nami finał konkursu Palić, nie palić. Oto jest pytanie zorganizowanego przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we współpracy ze stacjami powiatowymi województwa wielkopolskiego.
8: Wiesława Kostuj, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Cel jest taki, żeby przede wszystkim młodzież była wolna od tytoniu, żeby wiedziała, jak jest szkodliwy i dym tytoniowy, zarówno też te nowatorskie wyroby, a papierosy, podgrzewacze tytoniu, żeby była świadoma, że również te nowatorskie wyroby uzależniają. Chodzi tutaj o to, żeby była świadoma, że uzależnienie jest naprawdę niebezpieczne, od najmłodszych lat się zaczyna i żeby też młodzi zdawali sobie sprawę, że młody człowiek uzależnia się nawet szybciej niż człowiek dorosły.
1: W tym konkursie wzięli udział uczniowie z całej Wielkopolski?
8: Tak, 2019 osób z 319 szkół. Byli to uczniowie klas piątych. Uczniowie mieli wykonać pracę tak zwane lab book, czyli jest to tak mówiąc, tłumacząc książka na kolanach. Ta książka, ten lab book miał zawierać informacje na temat uzależnień, szkodliwości palenia, szkodliwości nikotyny. Też kładliśmy nacisk tutaj na te nowatorskie wyroby, że te e-papierosy, mimo że smakują dobrze, ładnie wyglądają, są również szkodliwe. Cały czas prowadzimy zajęcia w szkołach, zajęcia profilaktyczne. Duży nacisk kładziemy na profilaktykę, bo jednak świadomość i wiedza jest najważniejsza.
9: To kolejny raz, kiedy odbywa się konkurs Palić, nie palić, o to jest pytanie. Karolina Adamska, kuratorium oświaty w Poznaniu. Wielkopolski kurator oświaty bardzo chętnie wspiera tę inicjatywę, ponieważ zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest to temat.
1: No właśnie, na czym polega ten konkurs, wyjaśnijmy.
9: Konkurs przede wszystkim polega na tym, że nie tylko uczniowie wykonują prace plastyczne, plastyczno-techniczne, w tym roku były to labbooki, ale przede wszystkim na tym, że rozmawiają z nauczycielami, pewnie także z rodzicami, bo taki jest zamysł, o tym, jak szkodliwe są używki, w tym przypadku tytoń.
1: Moim zdaniem takie akcje jak dzisiaj są potrzebne?
10: Myślę, że tak, że ta edukacja młodych pokoleń jest bardzo ważna na temat nikotyny. Te e-papierosy wydają się takie, mimo że ten zapach jest kuszący.
11: Nie warto palić papierosów, jest to bardzo niezdrowe i uzależniające.
1: Takie akcje są potrzebne?
11: Tak, myślę, że tak, ponieważ to wpaja ludziom do głowy, że to jest niepotrzebne i niezdrowe. I dlaczego? Że wywołuje raka.
12: Ludzie, za dużo osób pali, a to prowadzi do różnych chorób.
1: Na ulicach Poznania widzicie sporo osób, które palą, na przystankach.
12: Tak, dużo jest osób takich, albo w parkach jak się jest, tak to też.
13: Katarzyna Matysiak, nauczyciel przyrody geografii SW54 Poznań. Problem jest bardzo powszechny i te chmury nikotynowe na przystankach tramwajowych są przeogromne, więc młodzież jest tu tym odbiorcą, który powinien być najbardziej edukowany.
1: Jak mogliśmy usłyszeć, młodzież sporo wie, jakie zagrożenia niesie za sobą palenie tytoniu, ale też papierosy.
13: Tak, ale jest to jednak forma bardzo atrakcyjna, tym bardziej, że jak powiedział pan doktor, jest to tak nowatorska forma, gdzie rodzice jakby nie są w stanie wyczuć, czy dane dziecko korzysta z tych wyrobów tytoniowych, czy nie korzysta, i to jest pewna bramka, którą wykorzystują. Konsekwencje są bardzo poważne, natomiast świadomość przychodzi dopiero, jak przychodzi choroba. Moim zdaniem nie warto palić, ponieważ tracimy zdrowie, tracimy pieniądze, a można by było te pieniądze przeznaczyć na zupełnie przyjemne i fajne rzeczy, takie dla integracji rodziny, czy spędzania wolnego czasu.
14: Eryk Matuszkiewicz, toksykolog, Szpital Miejski Franciszka Raszei w Poznaniu.
1: Cały czas trzeba edukować młodych ludzi.
14: Tak, istotnie, ponieważ wraz ze zmianą stylu życia pojawiają się nowe zagrożenia. Kiedyś były to tylko papierosy, teraz mamy również inne alternatywne sposoby, podgrzewacze tytoniu, e-papierosy, woreczki nikotynowe, snusy. Różnorodność jest tutaj ogromna, po to, żeby troszeczkę może nam zajść nas od tyłu, trochę uśpić naszą czujność, powiedzieć, że to przecież nie jest tak niebezpieczne i szkodliwe, jak te papierosy, które wszyscy wiemy, jak działają. A to nie jest prawda. Także musimy być czujni, musimy zwracać uwagę na to, co mówi, kto mówi. No i tak jak mówię, te zagrożenia wraz zmieniają się, styl życia się zmienia, pojawiają się nowe i musimy być czujni i mówić. A jedyne, co możemy robić, to profilaktyka. Przekonywać, mówić, pokazywać, bo to daje wymierne efekty. I mimo wszystko jednak, a propos, czy to będą podgrzewacze, czy to będą waporyzatory, jednak mimo wszystko jeszcze mało wiemy, ta wiedza wzbogacamy, ja oczywiście to wiemy, to nie jesteśmy tak jak kilka, czy bardziej kilkanaście lat temu, ale jednak nie do końca o tej szkodliwości wiadomo. Aczkolwiek na pewno, jeżeli chodzi o rozwój uzależnienia, no mają bardzo duże znaczenie tutaj, bo to cały czas jest sposób dostarczania nikotyny, a nikotyna nas uzależnia, substancje smoliste wywołują raka, no i wiemy, co potem się dzieje. Najlepiej w idealnym świecie byłoby nie zaczynać, bo zawsze im ktoś jest młodszy, im sięga po substancje, które w większym czy mniejszym stopniu uzależniają, nikotyna uzależnia, no to zawsze to uzależnienie pojawi się szybciej, mocniej i tak dalej. Natomiast czerwona lampka zawsze tak samo, wtedy, kiedy nieustannie myślę, kiedy dana czynność, dana substancja staje się najważniejsza dla mnie, nie mam pieniędzy, ale zawsze jakoś znajdę na jakąś tam paczkę papierosów, coś sobie kupię, no to wtedy pokazuje, że jeżeli całe moje zachowanie, myślenie albo większość nastawia się właśnie, krąży wokół nikotyny, to znaczy, że powinienem przestać.
1: Przypomnę, w konkursie wzięli udział uczniowie klas piątych z całej Wielkopolski.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Została ostatnia reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.
1: W kilka dni po tym spotkaniu Albert de Morcerf odwiedził hrabiego de Monte Cristo w domu na Polach Elizejskich. Właściwie dom ów stał się już pałacem. Hrabia bowiem dzięki ogromnym środkom, jakimi dysponował, nadawał taki wygląd wszystkim miejscom, gdzie zamieszkiwał choćby przez krótki czas. Albert przybył przekazać ponowne podziękowania pani d'Anglars, które zdążyła już wyrazić w liście podpisanym baronowa d'Anglars z domu Herminia de Salvieux. Albertowi towarzyszył Lucian Debray, do słów przyjaciela dodał parę uprzejmości, a choć nie przemawiał oficjalnie, hrabia z właściwą dla siebie spostrzegawczością domyślał się, kto naprawdę za nimi stoi. Wydało mu się nawet, że Lucian odwiedził go, kierowany podwójną ciekawością, i że połowa tej ciekawości emanowała z ulicy Chaussée d'Antin. Istotnie mógł przypuszczać, że lękając się pomyłki, że pani d'Anglars, nie mogąc zobaczyć na własne oczy domu człowieka, który rozdaje konie po 30 tysięcy franków wartości i chodzi do opery z grecką niewolnicą ustrojoną w diamenty warte milion, zleciła ten obowiązek oczom Lucjana, przez które zwykle oglądała świat, aby później opowiedział jej, co widział. Ale hrabia nie okazał, że domyśla się związku między wizytą Lucjana i ciekawością baronowej. Niemal bez przerwy widujesz się pan z baronem d'Anglarsem? Zapytał Monte Cristo Alberta. O tak, wszak mówiłem panu hrabiemu. A więc te projekty są nadal aktualne? Bardziej niż kiedykolwiek, rzekł Lucian, to już ułożone. I sądząc niewątpliwie, że tych kilka słów wtrąconych do rozmowy pozwoli mu już się z niej wyłączyć, włożył szylkretowy monokl do oka i gryząc złotą gałkę laseczki, zaczął obchodzić pokój i przypatrywać się broni i obrazom. Aha, zdziwił się Monte Cristo, ale sądząc z tego, co pan mówił, nie przypuszczałem, że tak szybko do tego dojdzie. Co w tym dziwnego? Sprawy jakoś się toczą, a my ani się tego nie domyślamy, my o nich zapominamy, ale one o nas nie zapominają, a gdy się obrócimy, zdziwieni spostrzegamy, że już obiegły spory kawał drogi. Mój ojciec i pan d'Anglars razem służyli w Hiszpanii, mój ojciec na froncie, a pan d'Anglars w intendenturze. Ojciec był zrujnowany przez rewolucję, a pan d'Anglars nigdy nie miał majątku rodowego, a więc obaj zakładali wtedy fundamenty pod karierę. Ojciec pod piękną karierę polityczną i wojskową, a pan d'Anglars finansową i polityczną godną podziwu. Zdaje mi się, że pan d'Anglars mówił mi o tym, gdy byłem u niego. A ładna jest ta panna Eugenia? Spytał, rzucając okiem na Lucjana, przeglądającego jakiś album. Bo chyba nazywa się Eugenia, prawda? Bardzo ładna, albo raczej bardzo piękna, odpowiedział Albert. Ale ja nie mogę się poznać na tej jej urodzie, nie jestem jej godzien. Mówisz tak, jakbyś już był jej mężem. Być może, odpowiedział Albert, rozglądając się, aby zobaczyć, co robi Lucian. Wie pan, rzekł Monte Cristo, zniżając głos, nie widzę, abyś się pan palił do tego małżeństwa. Panna Eugenia jest dla mnie za bogata i to mnie przeraża. To ciekawy powód. Czyż pan sam nie jesteś bogaty? Mój ojciec ma jakieś 50 tysięcy liwrów renty, a gdy mnie ożeni, da mi pewnie ze 12 tysięcy. Prawda, to skromnie, zwłaszcza jak na Paryż, ale przecież w świecie majątek to nie wszystko. Liczy się też piękne nazwisko i znakomita pozycja. Ma pan świetne nazwisko, pozycję towarzyską wspaniałą, a poza tym hrabia Morcerf jest żołnierzem. To rzecz chwalebna, gdy w kimś łączy się prawość bajarda i ubóstwo duże sklina. Bezinteresowność to najpiękniejszy promień słońca, który może zabłysnąć od szlachetnego miecza. Uważam, że wręcz przeciwnie. To znakomita partia dla ciebie. Panna d'Anglars wniesie ci majątek, a pan jej da szlachectwo. Albert potrząsnął głową i zamyślił się. Jest tu jeszcze jedna rzecz, rzekł. Przyznam, że nie mogę zrozumieć, jak można żywić taki wstręt do takiej ładnej, bogatej dziewczyny. Na miłość boską, wstręt! Wstręt, jeśli istnieje, to nie z mojej strony. A z czyjejże? Bo mówił pan, że pański ojciec życzy sobie tego małżeństwa. ze strony matki, a matka ma oko roztropne i pewne. Nie uśmiecha się jej to małżeństwo, żywi jakieś uprzedzenie do dąglarów. No to łatwo zrozumieć, rzekł hrabia nieco sztucznym tonem. Pani hrabina arystokratka, która jest wcieleniem dystynkcji i delikatności, wzdraga się nieco na myśl, że ma uścisnąć tę rękę chamską, grubą i ordynarną. Nie wiem, czy to o to chodzi, rzekł Albert, ale zdaje mi się, że będzie bardzo nieszczęśliwa, jeśli to małżeństwo przyjdzie do skutku. Mieliśmy się spotkać przed 6 tygodniami, ale nagle zacząłem dostawać migren i to jednej za drugą. Rzeczywiście dostawałeś pan migren? Rzekł hrabia z uśmiechem. O tak, ze strachu. I odłożono wszystko na 2 miesiące. To nic pilnego, rozumie pan. Nie mam jeszcze 21 lat, Eugenia ma tylko 17. Ale te 2 miesiące kończą się w przyszłym tygodniu. Trzeba będzie coś postanowić. Nawet sobie pan nie wyobraża, kochany hrabio, w jakim jestem kłopocie. O, jaki jesteś pan szczęśliwy, żeś wolny. Ależ bądź pan równie wolny, kto panu w tym przeszkadza. Proszę mi powiedzieć. O, sprawiłbym wielką przykrość ojcu, gdybym się nie ożenił z panną Danglar. Więc się z nią żeń, rzekł hrabia, wzruszając w szczególny sposób ramionami. No tak, rzekł Albert, ale wtedy sprawię matce przykrość. No to nie żeń się z nią. Zobaczę jeszcze, pomyślę. Pan hrabio, nie odmówisz mi rady, prawda? A jeżeli to możliwe, wyciągnie mnie pan z tego kłopotu. No, żeby nie sprawić przykrości mojej wspaniałej mamie, mógłbym poróżnić się z ojcem. Monte Cristo odwrócił się. Rzekłbyś, że go to wzruszyło. Ej, co ty robisz? Szkic według Poussina? Zwrócił się Albert do Debraya, który siedział w głębokim fotelu na końcu salonu z ołówkiem w prawej ręce, a notesem w lewej. Ja? Odparł spokojnie. Szkic? No nie, zbyt lubię malarstwo. Nie, nie, zajmuję się czymś przeciwstawnym do malarstwa. Robię obliczenia. Obliczenia? Tak, i pośrednio dotyczy to ciebie, Albercie. Obliczam, ile bank Danglara mógł zyskać na ostatniej hoście Haiti. W ciągu 3 dni akcje podskoczyły z 206 na 409. Nasz przezorny bankier zakupił ich całkiem sporo, po 206. Powinien na tym zyskać ze 300 tysięcy liwrów. To nie jest jego największe osiągnięcie, rzekł Albert. Czy nie zarobił w tym roku 1 000 000 na obligacjach hiszpańskich? Słuchaj, no, mój drogi, odparł Lucjan. Pan hrabia powie ci, jak powiadają Włosi, danaro e santia meta della meta. Pieniądze i świętość pół na pół. A to i tak wiele. A więc kiedy mi ktoś mówi podobne rzeczy, wzruszam ramionami. Ale mówiłeś pan o Haiti, zagadnął Monte Cristo. Haiti to rzecz całkiem inna. Haiti we francuskich spekulacjach giełdowych jest jak écarté. Można lubić bilot, cenić grę w Vista, szaleć za Bostonem, a przecież z czasem znużyć się nimi, ale zawsze po tych grach wrócimy do écarté, bo to jest jak przystawka. Otóż pan Danglar sprzedał wczoraj po 406 i schował do kieszeni 300 tysięcy. Dzisiaj papiery spadły do 205. Gdyby czekał do dziś, straciłby 25 tysięcy. A dlaczego to papiery spadły tak bardzo? Spytał Monte Cristo. Przepraszam, ale jestem zupełnym ignorantem, jeśli chodzi o intrygi giełdowe. Bo wiadomości następują jedne po drugich, ale nie są podobne do siebie, roześmiał się Albert. Do diabła, zawołał hrabia. To pan Danglar gra tak ryzykownie, że stawia na jedną kartę 300 tysięcy w jednym dniu? Ależ musi być chyba jakimś krezusem. To nie on, zawołał szybko Lucjan. To pani Danglar jest nieustraszona. Ale ty, Lucjanie, tak rozumny, wiesz dobrze, jak niepewne bywają te wiadomości, bo jesteś u ich źródła. Powinieneś jej przeszkodzić, zauważył z uśmiechem Albert. Jakże mógłbym tego dokonać, kiedy sam jej mąż nie może? Znasz charakter baronowej. Nikt na nią nie ma wpływu, robi tylko to, co jej się podoba. Gdybym ja był na twoim miejscu, no, co takiego? Wyleczyłbym ją z tego, byłaby to wielka przysługa dla jej przyszłego zięcia. Jak? Twoje stanowisko sekretarza przy ministrze czyni z ciebie autorytet, jeśli idzie o wiadomości. Ledwie otworzysz usta, a agenci giełdowi już w lot stenografują twoje słowa. Spraw, aby przegrała raz po razie ze 100 tysięcy franków, a będzie rozważniejsza. Nie rozumiem, wyjąkał Lucjan. A przecież to jasne, odparł młody człowiek z nieudawaną naiwnością. Donieś jej na przykład któregoś dnia coś nadzwyczajnego, coś co przyszło telegramem i tylko ty o tym wiesz. Na przykład, że Henryk IV odwiedził wczoraj Gabrielę. Po takiej wieści papiery przecież na pewno skoczą do góry. Baronowa ulokuje w tych papierach sporą sumkę i straci ją od razu, bo nazajutrz Beauchamp napisze w swojej gazecie: ludzie, jakoby dobrze poinformowani, nie mają racji, utrzymując, że widziano, jak król Henryk IV odwiedził wczoraj Gabrielę. Wieść ta jest absolutnie nieprawdziwa. Henryk IV nie opuścił Pont-Neuf. Lucjan roześmiał się nieszczerze. Monte Cristo, obojętny na pozór, nie stracił ani słowa z całej tej rozmowy, a jego przenikliwy wzrok wyczytał nawet w zakłopotaniu sekretarza jakąś tajemnicę. Albert wcale nie dostrzegł zakłopotania Lucjana, a jednak właśnie przez nie Lucjan zabawił u hrabiego krócej niż zamierzał. Wyraźnie czuł się nieswojo.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima.

0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.
1: Hrabia, odprowadzając Lucjana do drzwi, szepnął mu kilka słów do ucha, na które ten odpowiedział: jak najchętniej, panie hrabio, zgadzam się. Hrabia wrócił do Morkerfa. Panie Albercie, czy zastanowiwszy się dobrze, rzekł, nie myślisz pan, że postąpiłeś trochę niezręcznie, mówiąc w ten sposób do pana de Braya o swojej przyszłej teściowej? Panie hrabio, obruszył się Albert, proszę, niech pan jej tak nie nazywa. Pańska matka naprawdę jest aż tak przeciwna temu małżeństwu? Do tego stopnia, że baronowa bardzo rzadko jest do nas zapraszana, a nie wiem, czy matka była u niej choć ze dwa razy. No to mogę bez obawy porozmawiać z panem otwarcie. Pan Danglars jest moim bankierem. Pan de Villefort obsypał mnie grzecznościami za przysługę, którą mu przypadkowo wyświadczyłem. Podejrzewam, że przez to wszystko czeka mnie lawina obiadów i rautów, a więc, aby nie przesadzać z wystawnością tych przyjęć, a zarazem uprzedzić i być górą nad naszymi znajomymi, postanowiłem zaprosić do mojego wiejskiego domu w Othille państwa Danglarów i państwa de Villefortów. Jeżeli zaproszę także pana i pańską rodzinę, czy nie będzie to, aby wyglądało na jakieś spotkanie matrymonialne? A przynajmniej pańska matka mogłaby tak pomyśleć, zwłaszcza jeśli pan Danglars uczyni mi zaszczyt i zabierze ze sobą córkę. I wtedy pańska matka mnie znienawidzi, a ja tego absolutnie sobie nie życzę. Wręcz przeciwnie. I proszę, abyś pan powtarzał pani hrabinie przy każdej okazji, że zależy mi niezmiernie, aby myślała o mnie jak najlepiej. Do licha, hrabio, dziękuję panu bardzo za tę szczerość i zgadzam się, aby nas pan nie zapraszał. Mówisz pan, że chciałbyś, aby moja matka myślała o panu ciepło, ależ ona ma na pana temat same ciepłe myśli. Tak pan sądzisz? Spytał Monte Cristo z zaciekawieniem. Ależ jestem tego pewien. Po pana wizycie u nas rozmawialiśmy przez godzinę tylko o panu. Wrócę jednak do tego, o czym rozmawialiśmy. A więc gdyby mama dowiedziała się o tym dowodzie delikatności z pana strony, a spróbuję jej o tym napomknąć, jestem przekonany, że byłaby panu za to nieskończenie wdzięczna. Choć ojciec byłby na pewno wściekły. Hrabia roześmiał się. A więc uprzedziłem pana, rzekł, ale zdaje mi się, że nie tylko pański ojciec będzie wściekły. Państwo Danglarowie uznają, że jestem bardzo źle wychowany. Wiedzą, że jesteśmy w dość bliskich stosunkach, że jest pan moim pierwszym paryskim znajomym, a jednak nie zastaną cię u mnie. Zapytają, dlaczego cię nie zaprosiłem. Wymyśl pan sobie jakieś wcześniejsze zaproszenie, choć trochę prawdopodobne, i napisz do mnie jakiś liścik. Wiesz pan przecież, u bankierów tylko dowód na piśmie ma jakąś wartość. Mam jeszcze lepszy pomysł, panie hrabio, zawołał Albert. Matka chce pojechać nad morze, aby odetchnąć świeżym powietrzem. Kiedy ma się odbyć ten obiad u pana? W sobotę. Dziś jest wtorek. Znakomicie. Jutro wieczorem wyjedziemy. Pojutrze będziemy w Treport. Umie pan w czarujący sposób dogadać swoim znajomym. Ja? Doprawdy lepiej pan o mnie sądzisz, niż na to zasługuję. Kiedy rozsyła pan zaproszenia? Właśnie dzisiaj. Natychmiast pędzę do pana Danglara i oświadczam mu, że jutro wyjeżdżamy z Paryża, ja i moja matka. Nie widziałem się z panem, a więc nic nie wiem o tym obiedzie. Chybaś zwariował, przecież widział cię u mnie de Braille. Oj, to prawda. Inaczej, zaprosiłem pana na obiad dziś, od tak po prostu, a pan mi z całą szczerością odparł, że nie możesz, bo się wybierasz do Treport. No dobrze, to postanowione, ale może przyjdzie pan jeszcze dziś do mojej matki, zanim wyjedziemy? No, dziś byłoby mi trudno, a zresztą pojawiłbym się w samym środku przygotowań do wyjazdu. A więc niech pan zrobi inaczej, jeszcze lepiej. Jesteś pan tylko człowiekiem czarującym, a tak byłbyś człowiekiem wręcz nieocenionym. Cóż mam zrobić, aby osiągnąć aż taki status? Jesteś teraz hrabio wolny jak ptak. Przyjdź pan do nas na obiad. Będziemy w maleńkim kółku, pan, matka i ja. Przyjrzał się jej pan zaledwie przelotnie, teraz poznasz ją lepiej. To wyjątkowa kobieta i żałuje tylko jednego, że nie ma drugiej takiej, tylko młodszej o 20 lat. Zapewniam pana, że wtedy byłaby i hrabina, i wicehrabina de Morkerf. Ojca w domu nie będzie, ma zebranie komisji, a potem obiad u kanclerza. Niech pan przyjdzie, Porozmawiamy o podróżach. Zwiedził pan cały świat. Opowiesz nam pan o swoich przygodach. Opowiesz nam historię tej pięknej Greczynki. No niech się pan zgodzi. Matka będzie panu szczerze wdzięczna. Serdeczne dzięki. Zaproszenie jest niezmiernie miłe i bardzo żałuję, że nie mogę go przyjąć. Nie jestem wolny, jak pan myślał. Mam dziś nadzwyczaj ważne spotkanie. Ejże, proszę uważać. Tylko co nauczył mnie pan, jak uniknąć zaprosin, które są dla nas nieprzyjemne. Muszę mieć jakiś dowód. Nie jestem na szczęście bankierem, jak pan Danglars, ale uprzedzam pana. Jestem takim samym podejrzliwcem. No to dam panu ten dowód. Odparł hrabia i zadzwonił. To już drugi raz, jak pan odmawia przyjść na obiad do matki. Zastanawiał się głośno Albert. Musi coś w tym być, hrabio. Monte Cristo drgnął. O, na pewno pan tak nie myśli, rzekł. Zresztą przybywa oto mój dowód. Wszedł Baptysta i stanął przy drzwiach z miną oczekującą. Nie wiedziałem, że pan dziś do mnie przyjdzie, prawda? Do licha jest pan człowiekiem tak nadzwyczajnym, że nie ręczyłbym za to. Ale za to z pewnością nie mogłem przewidzieć, że zaprosi mnie pan na obiad. No tak, to raczej prawdopodobne. A więc słuchaj, Baptysto, co ci powiedziałem dziś rano, kiedy cię wezwałem do gabinetu? Abym o 5 nie wpuszczał już nikogo do pana hrabiego, odpowiedział służący. A następnie... No, panie hrabio, wtrącił Albert. Nie, nie, chcę koniecznie pozbyć się tej aureoli tajemnicy, jaką mi pan stworzył. Granie roli Manfreda jest męczące na dłuższą metę. Chcę, aby ściany mojego domu były przezroczyste. Następnie... Mów dalej, Baptysto. A następnie bym wpuścił tylko pana majora Bartolomea Cavalcantiego i jego syna. Słyszy pan? Pan major Bartolomeo Cavalcanti wywodzi się z jednego z najstarszych rodów Italii. Dante raczył wspomnieć o nim. Pamiętasz pan, a może nie, w 10 pieśni piekła, a jego syn, uroczy młody człowiek, mniej więcej w pańskim wieku i tak jak pan wicehrabia, wchodzi właśnie w świat paryski z milionami swojego ojca. Major ma dziś właśnie przedstawić mi swojego syna, Il Contino Andree, jak zwykliśmy mówić we Włoszech, powierza go mojej opiece. Wprowadzę go w świat, jeśli na to zasługuje. Pomoże mi pan, prawda? Oczywiście, a więc to jakiś pański stary przyjaciel? Wcale nie, to po prostu zacny magnat. Spotkałem go parę razy we Florencji, w Bolonii albo w Luce. Uprzedził mnie teraz o swoim przyjeździe. Bardzo kłopotliwe są znajomości, jakie się zawiera w podróży. Raz okaże się komuś uprzejmość, a potem ten ktoś już wszędzie będzie się domagał tego samego. Jak gdyby człowiek dobrze wychowany, który potrafi spędzić godzinę z przygodnie spotkanym nieznajomym, tym samym stawał się całkowicie gotowy na usługi wobec tego drugiego. Poczciwy major Cavalcanti zamierza znów zwiedzić Paryż. Był tu kiedyś na chwilę, za cesarstwa, podążając do Moskwy, aby sobie tam zamarznąć. Ugoszczę go dobrym obiadem, on zostawi mi syna, przyrzeknę mu, że będę nad nim czuwał, pozwolę mu robić wszelkie głupstwa w granicach przyzwoitości i będziemy kwita. Widzę, że jest pan nieocenionym mentorem, a propos dostałem list od Franca. O, coś takiego i ciągle mu się tak podoba we Włoszech? Myślę, że tak, ale żałuję, że nie ma tam już pana. Mówi, że był pan słońcem rozświetlającym Rzym i że bez pana jest szaro. A to pański przyjaciel Franc zmienił zdanie na mój temat? Wręcz przeciwnie. Nadal uważa pana za jakąś niesłychaną, fantastyczną postać. Dlatego tak za panem tęskni. To dopiero czarujący chłopiec. Poczułem do niego sympatię już za pierwszym razem, tego wieczora, gdy szukał jakiejś kolacji i zgodził się przyjąć moje zaproszenie. Czy jego ojcem nie był aby generał d'Épinay? Ten, który został w 1815 roku tak nikczemnie zamordowany? I to przez bonapartystów. O właśnie, tak bardzo lubię tego chłopca. A dla niego nie ma aby jakich planów małżeńskich? Tak, ma się ożenić z panną de Villefort. Śmiejesz się pan, dlaczego? Dlatego, że według mnie z tamtej strony jest tyle chęci do małżeństwa, ile we mnie i pannie Danglars. Ale naprawdę, kochany hrabio, rozmawiamy tu o kobietach zupełnie tak, jak kobiety rozmawiają o mężczyznach. To niewybaczalne. Albert wstał. Już pan idziesz? To mi pytanie. Już od 2 godzin pana zamęczam, a pan w swojej uprzejmości pytasz mnie, czy już idę. Doprawdy jesteś pan, hrabio, najuprzejmiejszym człowiekiem pod słońcem. A pańska służba, jaka jest wyszkolona, zwłaszcza Baptysta. Nigdy nie udało mi się takiego dostać. Jeśli kiedykolwiek odprawi pan Baptystę, proszę go zaraz przysłać do mnie.

0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.
1: Pożegnał się z Albertem, wrócił do siebie i zadzwonił 3 razy. Zjawił się Bertuccio. Panie Bertuccio, rzekł hrabia, wiesz pan, że w sobotę będę miał gości w Otteil? Bertuccio zadrżał lekko. Dobrze, panie hrabio, rzekł. I do pana będzie należało przygotowanie wszystkiego, jak należy. Dom jest piękny, a przynajmniej może być piękny. Trzeba by wszystko w nim zmienić, panie hrabio. Obicia są już bardzo stare. To zmień wszystko, ale nie dotykaj jednego pokoju. Sypialni wybitej czerwonym adamaszkiem. Zostaw ją bezwzględnie w takim stanie, jak jest. Bertuccio skłonił się. Ogrodu też nie wolno ruszać, ale na dziedzińcu możesz zrobić wszystko, co ci się podoba. Byłbym nawet bardzo zadowolony, gdyby nie można go było rozpoznać. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby pan hrabia był zadowolony. Bertuccio skłonił się i wyszedł. Hrabia i Baptysta nie skłamali, mówiąc Albertowi o wizycie toskańskiego majora, którą Monte Cristo posłużył się jednocześnie jako pretekstem, by odmówić przyjęcia zaproszenia na obiad. Wybiła 7. Zgodnie z otrzymanymi wcześniej instrukcjami, Bertuccio już od 2 godzin znajdował się w drodze do Otteil, gdy przed bramą pałacu zatrzymała się dorożka i jakby lekko spłoszona natychmiast uciekła, pozostawiając przed domem jegomościa lat około 52, odzianego w jedną z owych zielonych czamarek z czarnymi szamerunkami, które chyba nigdy nie zaginą w Europie. Szerokie granatowe pantalony, buty wcale jeszcze przyzwoite, lecz o wątpliwym połysku i na zbyt grubej podeszwie, zamszowe rękawiczki, kapelusz z kształtu nieco podobny do kaszkietu żandarma, czarny halsztuk, spod którego wystawał rąbek kołnierzyka, mogący spokojnie uchodzić za żelazną obręcz z kazańców, gdyby właściciel nie nosił go z własnej woli. W takim oto malowniczym stroju zjawiła się owa osobistość. Gość zadzwonił do drzwi, zapytując, czy przypadkiem to nie tu właśnie mieszka pan hrabia de Monte Cristo. Otrzymawszy od odźwiernego potwierdzenie, wszedł, zamknął za sobą drzwi i skierował się prosto ku gankowi. Baptysta czekał już w przedsionku. Natychmiast rozpoznał gościa. Był uprzedzony o jego wyglądzie. Po małej, lekko kanciastej głowie, siwiejących włosach, gęstym, szpakowatym wąsie, to też gdy tylko ów podał swoje nazwisko, Baptysta zaraz poinformował hrabiego. Wprowadzono cudzoziemca do najskromniejszego salonu. Tam czekał już na niego hrabia i z uśmiechem wyszedł mu naprzeciw. Witam, witam drogiego pana, rzekł. Spodziewałem się tej wizyty. Doprawdy? Pan hrabia się mnie spodziewał? Zdziwił się toskańczyk. Tak, uprzedzono mnie, że będziesz pan u mnie dziś o godzinie 7. Że będę u pana? Tak panu powiedziano? No, tym lepiej. Bałem się, czy nie zapomniano o tym drobiazgu. Jakim? Żeby uprzedzić pana hrabiego. Ależ skąd? Jesteś pan pewien, że się nie mylisz? Oczywiście. Więc to mnie ekscelencja oczekiwał dziś o 7? Zgadza się. Zresztą możemy to sprawdzić. Ależ nie ma takiej potrzeby. Skoro pan hrabia na mnie czekał, to nie ma potrzeby, zapewnił toskańczyk. Ależ warto. Toskańczyk lekko się zaniepokoił. Czyż nie jesteś pan markizem Bartolomeem Cavalcantim? We własnej osobie, zgodził się radośnie toskańczyk. Byłem majorem wojsk austriackich. Majorem? Byłem majorem? Zmieszał się jak żołnierz. Tak, rzekł Monte Cristo, tak się mówi we Francji na stopień, w jakim pan służyłeś we Włoszech. A tak, to mi w zupełności wystarczy. Widzi pan hrabia, ja... Nie przychodzisz pan z własnej, nieprzymuszonej woli? O, naturalnie, że nie. Ktoś pana do mnie skierował? Tak. Zacny ksiądz Busoni? Tak, tak, to on, zawołał uradowany major. I masz pan list? Tak, proszę bardzo. No widzi pan, proszę mi go dać. Monte Cristo wziął list, otwarł i przeczytał. Major przyglądał się hrabiemu oczyma wytrzeszczonymi ze zdziwienia. Przypatrywał się też nadzwyczaj uważnie każdemu szczegółowi apartamentu, lecz jego wzrok za każdym razem niezmiennie powracał do hrabiego. Tak, właśnie tak. Ten kochany ksiądz... Major Cavalcanti, czcigodny patrycjusz Lucchi, potomek florenckiego rodu Cavalcantich, czytał głośno Monte Cristo, posiadający fortunę dającą 500 000 rocznego dochodu. Monte Cristo spojrzał znad kartki i skłonił się majorowi. Niech mnie diabli wezmą, panie Cavalcanti, 500 000? Tam jest napisane 500 000? Upewnił się Toskańczyk. Słowo w słowo. I musi to być prawda, gdyż jeśli chodzi o wielkie fortuny Europy, ksiądz Busoni jest najlepiej poinformowanym człowiekiem w Europie. Niech więc będzie 500 000, rzekł Toskańczyk. Jednak słowo honoru, nie myślałem, że mam aż tyle. Bo masz pan intendenta, który pana okrada. Cóż robić, to niestety nieuniknione. Czego to się dowiaduje, rzekł poważnie Toskańczyk. Przepędzę tego niecnotę. Monte Cristo czytał dalej. Majorowi brakuje do szczęścia tylko jednego. Tak, na Boga, tylko jednego, rzekł Toskańczyk z westchnieniem. Chciałby odnaleźć ukochanego syna. Ukochanego syna, którego porwał w dzieciństwie albo jakiś wróg szlachetnej rodziny Cavalcantich, albo cyganie. Miał tylko 5 latek, proszę pana, rzekł Toskańczyk z głębokim westchnieniem, wznosząc oczy do nieba. Biedny ojcze, wzruszył się Monte Cristo i czytał dalej. Uczyniłem mu nadzieję, wróciłem mu życie, panie hrabio, oświadczając, że możesz pan odnaleźć mu syna, którego szuka na próżno od 15 lat. Toskańczyk spojrzał z trudnym do opisania niepokojem na Monte Cristo. Tak, mogę, rzekł Monte Cristo. Major wyprostował się. A, odezwał się, to znaczy, że list mówi prawdę od początku do końca? Drogi panie Bartolomeo, czyżbyś pan w to wątpił? Ależ nie, skąd, jakżeby? Człowiek tak poważny, w szacie duchownego, taki jak ksiądz Busoni, nie pozwoliłby sobie na podobny żarcik. Ale ekscelencja jeszcze nie przeczytał listu do końca. Prawda, jest jeszcze jakiś postscriptum. Tak, powtórzył Toskańczyk, jest jeszcze postscriptum. Aby uchronić majora Cavalcantiego przed kłopotem, musiałby w związku z kosztami podróży wycofać część gotówki z banku, wysyłam mu przekaz na 2000 franków i otwieram mu u pana kredyt na 48 000, którym jeszcze jesteś pan winien. Major z widocznym niepokojem śledził oczyma owo postscriptum. Dobrze, odparł krótko hrabia. Powiedział dobrze, szepnął do siebie Toskańczyk, a więc podjął głośno. A więc? Zapytał Monte Cristo. A więc to postscriptum? No, co z tym postscriptum? Uznaje je pan hrabia równie chętnie jak resztę listu? Naturalnie. Mamy ze sobą rozrachunki, to znaczy ksiądz Busoni i ja. Nie wiem dobrze, czy jestem mu jeszcze winien dokładnie 48 000, ale przecież nie będę się spierał o kilka banknotów. Coś takiego, ale przywiązywał pan aż taką wagę do tego postscriptum? Przyznam się panu, że licząc ufnie na podpis księdza Busoniego, nie zaopatrzyłem się w fundusze. No i gdyby omyliło mnie to źródło, znalazłbym się w Paryżu w nielichym kłopocie. Czyż taki człowiek jak pan mógłby się znaleźć gdziekolwiek w kłopocie? Zaoponował Monte Cristo. No niechże pan nie przesadza. Do diabła nie znam tu nikogo, ale za to pana znają. No tak, znają, ale proszę dokończyć, drogi panie Cavalcanti. Ale pan hrabia wypłaci mi te 48 000? Kiedy tylko pan zażąda. Osłupiały major wytrzeszczył oczy. Ale niechże pan usiądzie, powiedział Monte Cristo. Doprawdy nie zauważyłem, stoisz pan już od kwadransa. To nie szkodzi. Major przysunął sobie fotel i usiadł. Może ma pan ochotę się czegoś napić? Zaproponował hrabia. Szklaneczkę Xeres? Porto? Alicante? Jeśli łaska, Alicante, to moje ulubione wino. Mam właśnie wyborne. Z biszkopcikiem? Z biszkopcikiem, jeśli pan hrabia koniecznie chce. Monte Cristo zadzwonił, zjawił się Baptysta. Hrabia podszedł ku niemu. I co? Spytał po cichu. Młody panicz już jest, odszepnął lokaj. Gdzie go zaprowadziłeś? Do błękitnego salonu, tak jak ekscelencja rozkazał. Wybornie, przynieś nam Alicante i biszkopty. Baptysta wyszedł. Doprawdy czuję się skrępowany, odezwał się Toskańczyk, że sprawiam panu tyle kłopotu. Ależ skąd? Baptysta wrócił z kieliszkiem, winem i biszkoptami.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

sukienka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku

0: raz.
1: Autopromocja.
2: W ten świąteczny czwartek zapraszam Państwa na spotkanie z kimś, kto za pomocą niezbyt dużego drewnianego pudełka z korbką, eleganckiego stroju, uśmiechu, spokojnego głosu i uroku osobistego tworzy magię.
3: Moje uszanowanie, tu Katarniarz Jan. Zapraszam serdecznie na rozmowę ze mną do Radia Pogoda.
4: Świat w zupełnie starym stylu. 4 czerwca od 10 tylko w Radiu Pogoda.
2: Piotr Sworakowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

prawda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.

story. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio.

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę z

zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogate.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.